Sabe.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Witam serdecznie, Maciej Czujko zaprasza na program Tydzień w Legnicy, program publicystyczny, regionalny. Mówimy o tym, co interesującego, ważnego działo się w minionym tygodniu, co będzie się działo w najbliższych tygodniach w Legnicy. Właśnie dzisiaj w audycji zapowiedź nowej wystawy w Muzeum Miedzi. To Barbara Pietras zaraz się pojawi. Poza tym przegląd wydarzeń minionego tygodnia. A do tego Michał Przechera o nowej publikacji Legnickiego Centrum Kultury i Anna Gontowska poleci dobre książki na wakacje, bo już się zbliżamy. Zaczynamy jednak od zapowiedzi nowej wystawy w Muzeum Miedzi. Znana i lubiana Barbara Pietras, do tego kręgu znanych i lubianych trzeba wejść u mnie w radiu, moja droga.
2: O, to jestem zaszczycona, że jestem w tym kręgu.
1: Jury jest jednoosobowe, bo to ja decyduję i przedstawiam Państwu jako znanych i lubianych. Tak, Barbara Pietras, znana i lubiana. Miejmy nadzieję, że znane i lubiane są też wystawy sztuki w Muzeum Miedzi wśród Legnicza.
2: Tak, no nasze muzeum ma różnorodną ofertę i każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest i wystawa historyczna, i tak jak teraz, ta, na której jesteśmy, to sztuka współczesna.
1: No właśnie, są też wystawy malarstwa marinistycznego, dobrze powiedziałem, marinistycznego, gdzie jest łódź, fala i wszystko wiadomo, można sobie pokontemplować, trochę się uspokoić, ale jest też właśnie abstrakcja taka jak teraz, tak będzie, jest właśnie, no będzie, jest, to różnie zależy od tego, kto kiedy słucha audycji.
2: Tak, bo jesteśmy w połowie czerwca i jest montaż wystawy. Niedługo będzie otwarcie w piątek, ale jeżeli Państwo słuchają tego później, no to zapraszamy, bo do końca wakacji będzie można zobaczyć tę wystawę.
1: Dobrze, to powiedzmy, kto to malował? Może chyba od tego wypadałoby zacząć.
2: Tak, artysta współczesny Igor Iwasiw, lat 60, związany z Legnicą. Proszę się nie martwić, jeżeli to nazwisko nic Państwu nie mówi, bo faktycznie on jest artystą takim bardziej ukrytym, że tak powiem, ale od 20 lat przyjeżdża do Legnicy. Na co dzień mieszkał we Lwowie, gdzie tam też tworzył obrazy. Jest takim pełnoetatowym artystą. No ale od czasu wybuchu wojny faktycznie jest tutaj związany z Legnicą i na co dzień tworzy witraże sakralne. Ale jego sztuka, którą pokazujemy w muzeum, to jest zupełnie coś innego. Nie jest tak spokojna, nie ma w ogóle figur, gdzie na co dzień on przez te kilkanaście godzin skupia się na tworzeniu właśnie postaci. Tak tutaj jego sztuka jest abstrakcyjna, dynamiczna, tutaj się wiele dzieje. No i może na razie tyle.
1: No właśnie, ja miałem powiedzieć na ten, że ja dzisiaj wielką pomocą nie będę, jeśli chodzi o interpretację tych dzieł, bo będzie mi trudno o nich coś więcej powiedzieć, poza tym, że mi się podobają, że przemawiają do mojej wyobraźni, bo to są kolory i kształty, można by powiedzieć. Jest ich mnóstwo, są one gęsto usiane. Drobiazg tutaj też występuje na tym obrazie w dużej ilości i to chyba to można powiedzieć, poza tym jeszcze, że są fantastycznie kolorowe.
2: Tak, każdy obraz jest inny, aczkolwiek tak jak tutaj miałeś okazję widzieć je w ruchu, każdy na siebie działa inaczej. Kiedy one są już ustawione, tak jak teraz na nie patrzymy, to tworzą pewną spójną całość, ale kiedy przestawimy jeden element, to one zaczynają się gryźć, tak powiem, między sobą. Więc to nie jest tak, że obrazy po prostu przyjeżdżają, my je wieszamy tak jak wchodzą na salę i to jest koniec roboty. Każdy z nich ma swoją energię i choćby przez ten kolor, przez tę dynamikę działa na ten drugi obraz. Co jest jeszcze takie ciekawe i nieoczywiste, artysta inspiruje się dawnymi mistrzami. Nie zobaczymy tego, to nie jest cytat jeden do jednego, ale bardzo ważnymi artystami, nawet wydruk portretu jednego z nich wisi w pracowni artysty, to jest Hieronim Bosch, czyli artysta no, z przełomu XV i XVI wieku. I na pierwszą rzut oka myślimy sobie, ale jak? Dlaczego on? Przecież on tworzył zupełnie coś innego. Ale jak Państwo sobie sprawdzą, jak malował Bosch, to tam jest też dużo elementów, dużo postaci, dużo się dzieje. Te obrazy też są takie dynamiczne i pełne ruchu. I tutaj artysta, mimo iż używa abstrakcji i nie ma tych form takich oczywistych jak u Boscha, to widać tą samą myśl przewodnią, która jest jakby nad nimi.
1: No, to bardzo ciekawe. To jeszcze trzeba dodać, że jak wyobraźnią popracujecie, to w tych kształtach odnajdziecie. Zresztą sama mnie na początku zapytałaś, co ja tu widzę, i parę elementów widziałem, ale my też, ja mam tę przyjemność, że jestem na tym etapie wystawy, że ty właśnie oszykujesz, układasz te obrazy i tutaj z artystą je sobie przestawiacie troszeczkę nawzajem, z ufnością, bo sama powiedziałaś, że artysta jest wyrozumiały, więc no tak, tak będą stały, czy jeszcze będziesz przestawiać?
2: Właśnie wczoraj rozmawiałam z artystą na ich temat. On zobaczył moją wizję, przestawił na swoją i obie są w porządku, aczkolwiek widać inne podejście, inny temperament też. Mimo iż artysta jest człowiekiem bardzo spokojnym, czego nie oddają jego obrazy. Jego obrazy właśnie mogą mówić nam, że jest dynamiczny, chaotyczny. To nie, to Igor jest bardzo spokojnym człowiekiem. Może jego wnętrze jest inne i to właśnie przelewa na płótno, ale jego wizja była taka cięższa, może nie wiem, może bardziej męska, moja bardziej kobieca. I nawet dzisiaj rozmawialiśmy znowu o tym i mówisz, wiesz co, Basia, jednak oddaję ci to pole, jakby ty jesteś u siebie, zrób to tak, jak ty to widzisz. I dla mnie to też jest duża przyjemność i nawet sam się zdziwił, patrząc na swoje obrazy w tym wnętrzu, że wow, to one tak wyglądają, to jest zupełnie inne światło niż w jego pracowni, inne warunki, inna przestrzeń i te obrazy też wyglądają inaczej, nawet dla niego, który je zna od pierwszego postawienia pędzla, pierwszej kropki.
1: Ale to, co mówisz, że męska i damska wizja, to rzeczywiście, bo ty jak patrzę, bo ja miałem okazję zobaczyć dwa, które stały ze sobą po ustawieniu przez artystę i teraz widzę po ustawieniu przez ciebie i ty ustawiasz tak, żeby one ze sobą współgrały, on ustawił tak, żeby się trochę gryzły. I to jakby, mam wrażenie, dalej to pociągnięcie tej skłonności do wyrażania jakiegoś chaosu ze swojej natury.
2: Wiesz co, nawet nie tyle, żeby się gryzły, tylko on wybrał cięższe obrazy. Na wystawie nie pokażemy wszystkiego, co tutaj jest. Też nie chcę przeciążać tych sal, bo one są duże i dynamiczne. Właśnie chciałabym wprowadzić trochę oddechu między nimi. A Igor z kolei dał ich więcej i takie wybrał te mocniejsze, więc bardziej o to chodzi. Po prostu takie, no one były intensywniejsze. Aczkolwiek jak Państwo tu przyjdą, to i tak zobaczą tą dynamikę. To nie jest tak, że tu można usnąć. Nie, nie, nie. Myślę, że nawet, bo ona składa się z dwóch sal. To jest ta sala, gdzie wcześniej był prezentowany Nikifor, jeszcze wcześniej, nie wiem, Jarosław Jaśnikowski. Więc kiedy przyjdą Państwo do drugiej sali, a później wychodząc będą znowu przechodzić przez pierwszą, to może Państwo zwrócą uwagę na zupełnie coś innego. I ten obraz, który na początku był obojętny, nagle wyda się Państwu jakiś interesujący. Gdzieś zobaczą Państwo coś w nim. Pytałam artystę, co właściwie, o co chodzi w tych obrazach?
1: Co on maluje?
2: Co malujesz? On mówi, wiesz co, ja kiedy siadam przed płótnem, to trochę się wyłączam. Jakby to przepływa przeze mnie. Ja maluję, tworzę, wiem, kiedy coś gra, kiedy nie gra, kiedy ta forma już jest tą, kiedy ten kolor już jest wypracowany, bo no też o to chodzi w malarstwie, właśnie o kolor, o formę, o światło i to wszystko tutaj jest. I każdy obraz jest inny, ale on mówi, że tutaj nie ma jakichś konkretnych rzeczy, że kiedy on tylko zaczyna widzieć, że coś się wyłania, jakiś właśnie, nie wiem, kształt rozpoznawalny dla nas, to on zaraz chce to ukryć, jakby pod kolejną warstwą. Ciekawe też jest to już taka techniczna uwaga, że on maluje farbą olejną, używa też lakieru i jego obrazy może nie są witrażowe, ale jest w nich jakaś taka przenikalność, że czasem widać pod spodem drugą warstwę i witraże się tworzy tak, że na szkle pokrywa się po prostu farbą witrażową, która po wyschnięciu odpowiednio się wymiata światło. Jest jakby cień i z tego cienia powstaje światło. I Igor przenosi to na płótno, na technikę olejną. Tworzy to podobnie, jak tworzy się witraże. Więc mimo iż jego obrazy są zupełnie inne, to to, co robi przez większość dnia, czyli witraże, później przenosi właśnie na płótno i widać to w tych obrazach. I jeżeli będą Państwo oglądać te obrazy właśnie po tym moim komentarzu, to proszę na to zwrócić uwagę, że spojrzeć na nie trochę jak na witraż.
1: Do Barbary Pietras jeszcze wrócimy, ale teraz czas na przegląd wydarzeń minionego tygodnia.
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Burmistrz Chojnowa otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Radni docenili stabilne finanse i sprawne przeprowadzenie inwestycji. Większość nie miała zastrzeżeń do wydawania publicznych środków przez burmistrza Jana Serkiesa. A pierwsi w regionie nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy. 56 osób ukończyło studia podyplomowe przygotowane przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. To jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku, której ministerstwo powierzyło przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdrowotnej. Na koniec biologia. Najbardziej okazała roślina w legnickiej palmiarni, daktylowiec kanaryjski, została przesadzona w nowe miejsce. Pierwotnie miała zostać wycięta, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
4: Z pomocą wielu specjalistów przesadziliśmy ją, a teraz bardzo ważne zadanie dla Was. Trzymajcie kciuki, żeby się przyjęła.
3: Palma została przesadzona na środek obiektu. Tam będzie miała najwięcej przestrzeni do wzrostu. W całym regionie trwa sprzątanie po weekendowych burzach. Od wczorajszego wieczora dolnośląscy strażacy mieli blisko 300 interwencji, m.in. w Jaworze i okolicach. Doszło tam do podtopień dróg i domów.
5: Nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie.
3: Jak mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, to jeszcze kilkaset rodzin. Burze za nami, ale wysokie temperatury w tym tygodniu nie odpuszczą. Dlatego Legnica uruchomiła na rynku kurtyny wodne, które przynoszą ochłodzenie. Bez względu na pogodę, około 130 ratowników PCK ćwiczyło akcje podczas katastrof budowlanych. W zamkniętej fabryce celulozy w Malczycach i opuszczonym szpitalu przy ulicy Trauguta we Wrocławiu. Uczyli się koordynacji działań wielu jednostek naraz, pracy zmianowej i podejmowania decyzji pod presją czasu. Z piekar do centrum Legnicy będzie można dojechać rowerem. Roboty przy budowie drogi rowerowej są na ostatnim odcinku. Trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii, a na skrzyżowaniu z Krętą powstaje podbudowa ścieżki. Cała trasa połączy Aleję Piłsudskiego z Placem Wilsona. Złotoryja natomiast otrzymała blisko 800 tysięcy złotych na remonty budynków mieszkalnych przy ulicach Rzemieślniczej i Staszica. Oba ucierpiały w ostatniej powodzi. Konstrukcje zostaną wzmocnione, a elewacje docieplone. Będą miały wyremontowane instalacje i zyskają odwodnienie. Wracamy do Legnicy, bo już w weekend Dni Miasta. Prezydent Maciej Kupaj.
4: To będzie największa strefa gastro w historii naszego miasta. I w tym roku w Wesołym Miasteczku będzie nie lada atrakcja, czyli Diabelski Młyn.
3: W Parku Miejskim zagrają m.in. Lady Punk, Dawid Kwiatkowski i Trips. Prochowice rozpoczynają konsultacje społeczne w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego Cichoboża, Golanki Dolnej, Kawic, Kwiatkowic i Szczedrzykowic. Spotkania dla mieszkańców tych miejscowości potrwają przez cały lipiec. A Złotoryja zakończyła ważny etap przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Europy w płukaniu złota. Przy Kaczewie zbudowała domki dla zawodników i sędziów, przygotowała teren pod camping i pole namiotowe oraz ustawiła tablice informacyjne dla turystów. Mistrzostwa w tym roku potrwają od 2 do 8 sierpnia. A już w czwartek w Legnicy rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą. To impreza, która przyciąga artystów z całego globu, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
6: Wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowe pokazy artystów z całego świata.
3: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. W piątek w Chojnowie zawyją syreny. W godzinach od 10 do 14.30 miasto przeprowadzi test syren alarmowych. Wyemitowane zostaną 2-3-minutowe sygnały akustyczne ogłoszenia i odwołania alarmu.
1: Tak wyglądał tydzień, a my wracamy na wystawę Igora Iwasiwa. Barbara Pietras tę wystawę instaluje.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Ale to ja już zwróciłem uwagę, jak powiedziałaś o witrażach, to myślałem, że będziesz mówiła o podobieństwie, a ty powiedziałaś o różnicy, bo rzeczywiście różnica jest w kształtach, ale jeśli chodzi o to, jak one rzucają się w oko, to trochę człowiek ma wrażenie, że spod nich coś prześwieca.
2: Tak, i może też użycie tego lakieru, bo farba olejna sama w sobie jest tłusta i świecąca, ale jeszcze ten lakier sprawia, że ona jest taka bardziej rozwodniona i może to jest właśnie ten efekt takiego pod spodem, tego kotłowania się. Tytuł tej wystawy to Głębokość powierzchni. Może taki zbyt poetycki i wydumany.
1: Nie.
2: Ale właśnie patrząc na to, no wiadomo, one po prostu są takie, że chciałoby się wsadzić w nie rękę. To nie jest efekt 3D, jakiegoś takiego złudzenia. Nie, to jest no dalej dobra malarska robota, ale no widać, że tam jest jakaś głębia w nich. One nie są płaskie.
1: Myśmy na początku, jak mnie zapytałeś, jak ja to widzę, jak mi się kojarzy, to ja powiedziałem, że duża część z nich, a właściwie wszystkie, kojarzą mi się z praniem świeżo wybranym, rozrzuconym na łóżku, tak gęsto i pogięte, takie wymiętolone jeszcze i takie przeplatające się tymi kolorami. No i tak, i dlatego myślę sobie, że tytuł wystawy ani troszeczkę nie jest pretensjonalny. Ba, mam wrażenie, że on, jeśli chodzi o kategorię sztuki, jest bardzo konkretny.
2: Tak, ja lubię konkretne, zwłaszcza kiedy sama sztuka no może być... No dobra, powiem to. Trudna dla odbiorcy, dlatego...
1: Tak, te obrazy mówisz?
2: Dlatego, że...
1: Bo nie ma w nich opowieści, historii żadnej.
2: Tak, i ludzie, mam wrażenie, tak jak rozmawiam nawet tutaj na tle zawodowym, trochę się boją sztuki współczesnej i abstrakcji. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wydaje mi się, że ludzie uważają, że muszą być jakoś przygotowani do tego, czytani, że to ich po prostu onieśmiela, gdzie nie. No właśnie po to są te wystawy, czy u nas, czy w galeriach sztuki, nie mówię tylko o Legnicy, ale ogólnie, żeby właśnie oglądać i też samemu wyciągać dla siebie jakieś wnioski. I tak jak tutaj, ty widzisz pewne rzeczy, ja widzę coś innego, nie ma dobrej odpowiedzi. Dla Igora to jest w ogóle opowieść o formie i kolorze, więc i on nawet nie oczekuje, że ktoś z nas jakby trafi z odpowiedzią. Nie o to chodzi. Ale też kiedy tutaj jesteśmy, też te obrazy nas wzbudzają pewne emocje. Jakby sztuka współczesna to już nie jest tylko jakaś opowieść, nie wiem, o jakimś świętym, czy jakaś scena mitologiczna. Aczkolwiek, no, możemy sobie tutaj dopowiedzieć, że czemu nie, to też może być jakiś ferwor bitewny, ten cały chaos, co się tu dzieje.
1: Ja sobie dopowiedziałem to pranie. No i mógłbym też, popatrz, publicznie w radiu mówię, że dopowiedziałem sobie pranie i mógłbym sobie pomyśleć, o Jezu, taka trywializująca uwaga, Boże, ja nie powiem tego, bo ktoś się jeszcze obrazi, ktoś pomyśli, że idiota, tutaj takie głębokie obrazy, technika, sztuka, a tutaj że rzucone pranie. No nie, jeśli państwo macie ochotę, przychodzicie i sobie upraszczajcie, tym bardziej, że już mówiliśmy o tym, że to uproszczenie do prania, bo ty powiedziałeś, że tobie też kołacze to skojarzenie. Też budzi fantastyczne, bo one migocą wtedy za dzieciaka się w te pranie człowiek lubił rzucić. One jest takie świeżutkie, te kolory tam grają, są te wszystkie kolory, które lubisz, które nosisz, mieszają się ze sobą w dziwne konstelacje. To jest twój dom, to jest twoje łóżko, to jest twoje pranie. I tak sobie właśnie myślę, że nawet upraszczając można dojść do wcale nieprostych skojarzeń.
2: Tak, i to, co mówisz, to jest świetna konkluzja, ponieważ... Może właśnie idźmy tym tropem. Nie wymagajmy od siebie znajomości stylów i kierunków, jeżeli, nie wiem, nie interesuje nas to aż tak, po prostu jesteśmy w muzeum, ale starajmy się też jakby nie skreślać od razu tej sztuki, tej czy innej współczesnej, którą zobaczymy. Jakby dać jej szansę, chwilę się zastanowić.
1: No i w ogóle też ze względu na artystę, myślę sobie, na 100% każdy artysta wolał, no może nie każdy, ale większość wolałaby, żeby przez jego wystawy przetaczały się tabuny tak zwanych ignorantów niż trzech ekspertów, nie?
2: No tak. Ja myślę, że ta wystawa może w nas zostać. No, jakiekolwiek byśmy mieli skojarzenia, nawet te negatywne, to tym bardziej one pracują w nas. Nie wiem już, kto to mówił, że nieważne jak piszą, byle nazwisko się zgadzało.
1: To prawda. No więc jak macie państwo ochotę przyjść, powiedzieć i kołaczą się wam po głowie jakieś takie najprostsze refleksje, to jak najbardziej. No zapraszamy na te wystawy gorąco, nie? Sporo żeśmy o niej powiedzieli, chociaż wydawało nam się, że abstrakcja to mało się uda powiedzieć.
2: Tak, no ona jest inna niż abstrakcje, które prezentowaliśmy do tej pory, bo całkiem niedawno mieli państwo okazję widzieć wystawę Romy Pilicidis, która była zupełnie inna, ona była spokojna. Też artystka używała farb olejnych i też robiła warstwa pod warstwą, ale to jest zupełnie coś innego. Być może ja teraz mówię za spokojnie, bo mam taki charakter, ale te obrazy naprawdę są tak żywiołowe. No, każdy po prostu może tutaj znaleźć coś dla siebie. Ja też często mówię, żeby przyjść do muzeum, tutaj odpocząć, tutaj jest, nie wiem, chłodniej, ciszej od tego ferworu ulicy, ale te obrazy są takie żywiołowe, one nas właśnie pobudzą.
1: Zapraszamy gorąco.
2: Zapraszamy serdecznie do końca wakacji w Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: Barbara Pietras instaluje wystawę Igora Iwasiwa, którą już niedługo zobaczycie w Muzeum Miedzi, a my teraz posłuchamy, jak Anna Gontowska poleca dobre, ciekawe, interesujące książki na wakacje, które można pożyczyć w bibliotekach legnickich.
7: To czas, kiedy szczególnie można by było zająć się lekturą. I tak oczywiście opowiem Państwu za chwilę o najnowszych książkach z takich trochę, mam nadzieję, lżejszego autoramentu, ale muszę Państwu powiedzieć o mojej ostatniej fascynacji i zadziwieniu. Mianowicie był w bibliotece wydawca książki Melchiora Wańkowicza Znowu siejemy w Polsce B. To jest nigdy nie wydana książka Wańkowicza, bo wojna, 1939 rok, zablokowała druk tej książki, a po wojnie ta książka nie miała już szans na wydanie, bo ta książka to takie unikalne świadectwo życia na północno-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej, tuż przed ich zniszczeniem jako formacji społeczno-kulturowej. I specjaliści stawiają ją jako drugą pod względem wagi i ciężkości materiału po Monte Cassino. I to jest książka, w której on pokazuje i to sielankowe, i to bardzo trudne życie na kresach. Przedstawia sylwetki ludzi, i tych prostych, i inteligencji, która tam działała, ale i komisarzy czerwonych, którzy tam się również od czasu do czasu pojawiają. To jest książka o Polsce i polskości. Tam jest wiele przemyśleń Wańkowicza, czym była dla niego kresowość, czym była dla niego polskość, jak ważne były dla niego kresy. I to jest wszystko oczywiście bardzo ważne, o czym powiedziałam, ale przede wszystkim ta niesamowita atmosfera podróży, niesamowita narracja Wańkowicza, bo on zawsze tak trochę z przymrużeniem oka i z lekkim dystansem i takim bardzo specyficznym językiem, czasami nawet trochę rubasznie opowiada o swoich przygodach i o swoim psie Gawle, który mu towarzyszył, i o chłopaku, który był jego kierowcą. Wiecie Państwo, miałam taki okres w życiu, kiedy zaczytywałam się książkami Melchiora Wańkowicza i oczywiście Anoda Katoda, Monte Cassino przede wszystkim, kiedy już można było oficjalnie czytać Na tropach Smętka, i moja ukochana książka Ziele na kraterze. Uważam, że każda rodzina, tata, mama i dzieci powinni tą książkę przeczytać, bo to jest przepiękna opowieść o losach polskiej rodziny przed wybuchem II wojny światowej, o relacjach między rodzicami a dziećmi, o patriotyzmie także, o polskiej literaturze, o tym, jak należy przedstawiać ją dzieciom. No więc czytałam te książki Wańkowicza, a ostatnio jakoś tak długi okres nie. I nagle ta książka Znowu siejemy w Polsce B to jak powrót dawno niewidzianego przyjaciela, z którym siada się i tą rozmowę prowadzi tak, jakby się dopiero ją przed chwilą przerwało, tak od niechcenia i z przyjemnością wielką. Dlatego Państwu polecam. To jest ogromna kniga, bo ona ma objętość prawie 700 stron. Zawiera również zdjęcia wcześniej niepublikowane, wykonane dla tej książki właśnie. Co więcej, wydawcy mają ambicje, redaktorzy i wydawcy mają ambicje, żeby przedstawić te materiały, które były cenzurowane, i napisać, dlaczego były cenzurowane, bądź czasami w redakcji były w jakiś sposób zniekształcone. Okazuje się, że Wańkowicz był cenzurowany i przed wojną, i po wojnie szczególnie, w związku nawet dochodziło do zakazu wydawania jego książek, więc to tym bardziej ciekawa może być lektura nie tylko dla filologów, ale także dla zwykłego czytelnika, który chciałby takie mechanizmy działania cenzury czy redakcji odkryć, a zaiste jedną z redaktorów jest Urszula Glęsk, jedna z najważniejszych badaczek współczesnej literatury, i połączyła siły z Grzegorzem Nowakiem, którego miałam zaszczyt poznać, lekarzem weterynarii, konsultantem merytorycznym dzieł Wańkowicza. Człowiek, który, jak tutaj czytałam we wstępie, z lekarską precyzją i z wielkim polotem wraz z Urszulą Glęsk opracowali reportaż uznany za zaginiony w czasie wojny. Znów siejemy w Polsce B. Jest to piękna okładka tej książki, bo to jest tytuł zaczerpnięty, pisownia tego tytułu zaczerpnięta jest z oryginału, więc widać już taką nieco drżącą chyba rękę Melchiora Wańkowicza, a ta Polska B, ta literka B przypomina serce i myślę, że to jest bardzo znamienne do tego, co myślał Wańkowicz o swoich ukochanych Kresach. Także ona za niedługo znajdzie się w bibliotekach naszych w Legnicy. Proszę poszukać. Bardzo piękna i ważna i potrzebna lektura. Trzeba na nowo odkrywać Wańkowicza. On krzepi, nie tylko cukier, zgodnie z jego powiedzonkiem. Podobno wygrał zresztą całkiem słuszną nagrodę za powiedzenie cukier krzepi, ale to całkiem inna opowieść. A teraz z najnowszych książek, które Państwu mogę polecić, to Marka Krajewskiego Droga Krwi. Państwo pamiętacie, że niedawno ukazała się książka z komisarzem Eberhardem Mokiem, która dzieje się w Legnicy między innymi. Okazuje się, że Marek Krajewski wędruje po Dolnym Śląsku i teraz kolejnym miastem, w którym akcja powieści się rozgrywa, jest Wałbrzych, Waldenburg, ale oczywiście i Wrocław, i Zamek Książ, i Galgenberg, czyli wzgórze szubieniczne w sercu Wałbrzycha. Oczywiście krwawe morderstwo, zamordowani kochankowie i młody psychiatra Herbert Anwald, którego poznali Państwo w tej legnickiej części przygód Moka. Zaczyna pracę wśród syfilityków w szpitalu górniczym i prowadzi śledztwo. No, przy okazji przeżywa wielką miłość, ale Moka też nie zabraknie w tej powieści. Pocieszam Państwa, bo mogliście się przerazić, że Moka nie będzie. Mok się również pojawi. To jest kolejna z tym razem z dolnośląskich książek Marka Krajewskiego. A skoro o lokalnych autorach mówimy, to nasza legnicka autorka Monika B. Janowska z serią selfie. Było selfie chociażby z Toskanii, a teraz mamy selfie z Prowansji. I jak zawsze bohaterką główną książki jest kobieta, tym razem Antonia, która wiedzie bardzo uporządkowane u boku męża życie. Właściwie niewiele w tym życiu się jej zmienia. Jedyne marzenie to chęć zobaczenia Prowansji, ale także nigdy nie ma albo czasu, albo pieniędzy, więc tak sobie po prostu troszkę wegetuje w takiej chwiejnej równowadze, ale z tego stanu wytrąca ją wiadomość o chorobie i okazuje się, że jednak mąż, całkiem niezły człowiek, całkiem troskliwy, aby wspomóc ją psychicznie, postanawia zabrać ją na wymarzoną wycieczkę do Francji, ale okazuje się, że jak to mężczyzna chce upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, taką samą przyjemność chce zrobić swojej babci, która jest osobą o tak trudnym charakterze, że małżonka nie wyobraża sobie spędzenia z nią tych kilku dni, ale nie zamierza zrezygnować z podróży. I czy to będzie dowiązanie do filmu Starsza pani musi zniknąć? Może niekoniecznie, ale jak znam twórczość Moniki Janowskiej, to będzie tam dużo różnych perypetii.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Anna Gontowska poleca dzisiaj w programie dobre książki, które możecie zabrać na wakacje, a wakacje, no właściwie już się rozpoczęły. Mam takie dziwne wrażenie, że skoro jest weekend, to jeszcze nie i dopiero będą, ale tak, już są. Michał Przechera z kolei z Legnickiego Centrum Kultury o najnowszym numerze zina muzycznego Strefa Depression. Proszę, posłuchajcie, co znajdziecie w tym czasopiśmie, ale posłuchajcie też o przeglądzie kapel rockowych, bo będziemy wspominać.
8: Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury. Witam Państwa serdecznie.
9: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
8: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast no przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
9: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
8: W Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowych, czy to był 5 czy 10. I ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowanie jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
9: No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
8: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują, natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku, bo mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po legnickim festiwalu, przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, no ale no, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stalk, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk. Także te kapele wracają do naszego miasta. RAF, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
9: No dobrze, czyli rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? 8? 8 się zaprezentowało?
8: 8 kapel.
9: Ze 120...
8: 123 zgłoszonych, plus RAF jako gość specjalny, no i na koniec Flapjack, czyli Gwiazda Wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
9: Wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmień.
8: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną, z klawiszami w składzie, drugie miejsce, to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na Openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punki ska. Także no, rozstrzał był duży. No, mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rollin' i z szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40+ grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca do tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park. I teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie. Także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołpiony. Natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30Z gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak, tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to. I z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moz właśnie z Agnieszką na wokalu. Także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
9: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
8: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
9: No właśnie, co jeszcze w zinie oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
8: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki, bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erykiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
9: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
8: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, a może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Eryk byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawałoby się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
9: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
8: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast no, nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja. Natomiast no, w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
9: Dobra, czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel
8: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. No, promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy, mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie, mam wrażenie, bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer, to co do tego nie mam wątpliwości.
9: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
8: Tradycyjnie czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
0: Tydzień w Legnicy.
1: Michał Przechera polecał najnowszy numer Strefy Depression Zina Legnickiego Centrum Kultury, a Anna Gontowska dzisiaj w naszej audycji poleca dobre książki na wakacje. Wydaje mi się, że to co najlepsze, co możemy dla was zrobić przed wakacjami, a właściwie na początku wakacji, to polecić dobrą lekturę, bo przy niej zawsze jest odpoczynek. Czy od słońca, czy od deszczu, czy od wędrówek, czy od lenistwa też odpoczynek przy książce jest. Zapraszam serdecznie, Anna Gontowska.
7: Wakacje to dobry moment, żeby spróbować zachęcić do lektury książek dzieci. I tych książek i polskich, i zagranicznych autorów w bibliotekach państwo znajdziecie bardzo wiele, ale ja szczególnie polecam państwu taką piękną książeczkę związaną z majem, z Dniem Matki. Dobrze być twoją mamą. O tym, że to nie tylko dziecko kocha matkę i odnosi z różnego rodzaju korzyści z tego związku, ale również mama często mówi dziecku o tym, jak wielka jest jej miłość i jak dobrze jest być matką króliczka, czy innego zwierzątka, czy każdego dzieciaka na świecie. W czerwcu z kolei obchodzimy Dzień Taty i dobra bajka o najlepszym tacie Magdy Malickiej Fitzpatrick i tejże te autorki dobra bajka o najlepszej mamie. To takie książki wzmacniające więzi i uczucia w rodzinie. Myślę, że warto wypożyczyć taką książkę i przeczytać wraz z dzieckiem. Warto również sięgnąć po bajki na 5 minut przed snem z bohaterką znaną dzieciakom z kreskówek emitowanych w różnego rodzaju kanałach telewizyjnych, o Bluey i jej całej rodzinie, wilczkach, pieskach gospodarujących wraz z rodzicami w bardzo przyjemnym domku. Bardzo pozytywna bajka o emocjach, o miłości rodzicielskiej i dziecięcej i o różnego rodzaju przygodach całej rodzinki, która bawi się dobrze, gra w kalambury, zachęca młodego czytelnika do gry w kalambury także. I to jest książka, którą podobno można bardzo szybko przeczytać. Dom od ludzi to książka dla nieco starszych dzieci, takich ja wiem, powiedzmy trzecia, czwarta klasa i Anna Onichimowska, znana państwu bardzo dobrze, autorka książek dla dzieci, Dom na odludziu, o tym jak rodzeństwo przeprowadza się do domu w środku lasu, wraz z rodzicami oczywiście. Mają się gościć w tym domu tylko przez rok, więc niespecjalnie przejmują się plotkami, że jest to bardzo ekscentryczne miejsce, ale już po pierwszej nocy bardzo żałują swojej decyzji, bowiem tajemniczy mieszkańcy domu, a właściwie poddasza, prowadzą nad głowami rodziny swoje całkiem intensywne życie. Słychać rozmowy tu pod małych nóżek, kołyszą się żyrandole, widywana jest dziwna kobieta w białej sukience, no i oczywiście dzieci postanawiają się dowiedzieć, kto i dlaczego ich straszy.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, poleca dobre, ciekawe książki, które można zabrać ze sobą na wakacje. Książki, które oczywiście można wypożyczyć w legnickich bibliotekach. Wygodnie, mądrze, oszczędnie. Zapraszam. Idziemy dalej przez te publikacje.
7: Ale państwo lubicie też bardzo trudne lektury, takich, których należy się bać, albo tajemnicze opowieści. Do takich książek straszących nas nieco należy książka Kamili Legberg Płaczka, najnowsza jej książka o zaginionej kobiecie, o społeczności, która nagle wstrząsana jest makabrycznym odkryciem szczątków, o wznowionym śledztwie, które wywraca do góry nogami życie bardzo wielu osób. Taką książką jest także książka Katarzyny Bondy, Dom Bestii. To książka o ostatnim polskim seryjnym mordercy, który ma na koncie co najmniej, bo o tym wiemy, 4 ofiary i prawomocny wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Troszkę taka analiza jego życia. Człowiek, który dorastał w biedzie, w bardzo złych warunkach i kiedy nagle widzi szansę zmiany swojego życia, zrobi wszystko, żeby tę troszkę lepszą wizję życia utrzymać. Dom Bestii Katarzyny Bondy, ale i Mieczysława Gorzki, Spadek po mojemu. Nic tak nie łączy podobno jak wielkie pieniądze.
10: Aneta Mońska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
11: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
10: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
11: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
10: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
11: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
10: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym światem kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki życia Marianne Elliot.
11: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
10: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
11: No to opowiadajmy dalej.
10: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną, hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na 2 poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy i to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i Kino na Zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
11: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
10: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
11: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
10: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
11: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
10: To są piątki. To są wakacyjne piątki. Wakacyjne piątki pod chmurką. Do tego bardzo zachęcamy.
11: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
10: Oczywiście dwie polskie komedie.
11: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
10: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
11: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
10: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5. Zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach Dolnośląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast w Legnicy.
1: Anna Gądowska polecała dobre książki na wakacje, a my teraz o Kinie na Zamku. Wraca Kino na Zamek i informacje o tym dostarcza Joanna Struteńska, a jej gościni zaraz się przedstawi.
10: Aneta Muńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
11: Wraca Kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
10: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było

0: że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
1: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
0: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie totalitarnym światem kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki życia Marianne Elliot.
1: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
0: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że Legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem Oscarowym.
1: No to opowiadajmy dalej.
0: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną, hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na 2 poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów Legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy i to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i kino na zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno Legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
1: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
0: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie, miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku Ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
1: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
0: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
1: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
0: To są piątki. To są wakacyjne piątki. Wakacyjne piątki pod chmurką. Do tego bardzo zachęcamy.
2: Zaproszenie do kina na zamku kończy dzisiejszy program. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowę na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysł.
10: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
13: Maciej Czujko kłania się nisko i zaprasza na program Tydzień w Legnicy, na naszą audycję publicystyczną, regionalną, w której mówimy o tym, co działo się w Legnicy w minionym tygodniu, co będzie się działo w najbliższych dniach, miesiącach, tygodniach. Zapraszam tych, którzy zainteresowani są sprawami legnickimi. I tak na sam początek Paulina Maciejewska. Podsumujemy z nią Festiwal Satyrykonu, zapowiemy też wystawy. Oprócz tego przegląd wydarzeń. Konrad Byś zaprosi na wystawę. Również pomówimy o ścieżkach rowerowych dolnośląskich. I tak ten program będzie nam biegł. Zaczynamy od Pauliny Maciejewskiej.
12: Tydzień w Legnicy.
13: I na bieżąco będziemy mówili o Satyrykonie, o wystawach, które można oglądać. Bo za nami festiwal, to teraz można poszaleć na wystawach.
14: Miniony weekend, czyli 12-14 czerwca, był weekendem wielkiego otwarcia już 49. edycji Satyrykonu, podczas której oficjalnie otworzyliśmy 4 wystawy. Jedną z nich, najważniejszą, która tworzy tak naprawdę trzon całego wydarzenia, czyli międzynarodową wystawę Satyrykon Legnica 2026, można oglądać do 30 września w Muzeum Miedzi, oddział przy ulicy Świętego Jana. Na wystawie prezentujemy 130 prac autorów z Polski i z zagranicy. Tematy były dwa. Jeden tegoroczny, strefa komfortu, i drugi stały dział, czyli żart i satyra. O czym mogli się też przekonać uczestnicy naszego korowodu, który w piątek nam barwnie otworzył Satyrykon. Strefa komfortu jest dosyć różnie widziana przez ludzi. Dla niektórych jest to po prostu, co jest wygodne. Niektórzy tutaj głębiej podchodzili do tego tematu, także te różne ujęcia tego komfortu albo wychodzenia poza tą strefę można zobaczyć właśnie na wystawie pokonkursowej.
13: Bo jest tam sporo tych prac, ja widziałem, one gęsto są pchane, 130.
14: Tak, 130. Do tego mamy też piękną aranżację tej wystawy. Ponownie współpracowaliśmy z artystą Grzegorzem Izdebskim, który zajmuje się projektowaniem wystaw, i ponownie zrobił nam fantastyczną aranżację. Powiem tak, w Muzeum Miedzi jeszcze nigdy nie było tak różowo i naprawdę można spojrzeć na te satyryczne prace nie przez różowe okulary, ale przez różowe ramki. Naprawdę robi to wrażenie, także zachęcam, wystawy będą trwały całe wakacje, plus jeszcze ten wrzesień, także to myślę doskonała okazja, żeby zobaczyć świat.
13: No właśnie, na różowo, a myśmy w ogóle mówili o pracach, nie? Rozmawialiśmy i jest tam co oglądać, przeglądaliśmy te zwycięskie rysunki i wszystkich nie pomieściliśmy w tę rozmowę nawet.
14: Dokładnie, prac nagrodzonych w konkursie mamy 15, jeżeli dobrze liczę, tak, 15 prac nagrodzonych mamy, bo mamy 10 tych głównych w konkursie, te nagrody, które przyznawało jury, i mamy też nagrody specjalne, które przyznawali fundatorzy, partnerzy, czy nawet legnicy dziennikarze.
13: Właśnie, to jest tradycja. A propos tradycji, 50 niedługo, nie? W przyszłym roku.
14: Tak jest. I też w ramach otwarcia Satyrykonu już poczyniliśmy pierwsze kroki ku tej 50. Za niedługo naprawdę już będziemy o tym mówić. No będzie to wyjątkowa edycja. Wiadomo, jubileusz zawsze wiąże się z tym, że i będziemy pokazywać historię całego festiwalu, także jeżeli ktoś jeszcze nie wie, a mam nadzieję, że wszyscy wiedzą w Legnicy, czym jest Satyrykon, to na pewno w przyszłym roku bardzo mocno postawimy na te akcenty, żeby pokazać historię, żeby pokazać początki, kto ten Satyrykon zakładał, kto go tworzył, jak wyglądał on na początku, bo przypomnijmy, że pierwsze dwie czy trzy wystawy Satyrykonu to była tak naprawdę bardzo mała wystawa lokalnego środowiska z Legnicy i okolic, więc wtedy na tych pierwszych wystawach mieliśmy kilkudziesięciu autorów, którzy się na ten konkurs zgłaszali, a w tym momencie mamy ponad 1000 osób, które przysyła tutaj do nas swoje prace.
13: A z całego świata. Myśmy kiedyś taką statystykę w rozmowie nawet pokazywali, ile tych krajów tam jest mnóstwo.
14: Tak, zazwyczaj jest to tak od 50 do 60 krajów świata. Wiadomo, rokrocznie to się zmienia, ale naprawdę Satyrykon dociera chyba do nawet takich najbardziej egzotycznych zakątków, także tak, możemy się tym pochwalić. No jest to miłe i też pokazuje różne kierunki, różne style, ale też różne nawiązania takie religijne, polityczne, społeczne, no bo wiadomo, że jakby każdy kraj, każda kultura wiąże się z jakimiś swoimi własnymi historiami, dlatego to też jest nieraz bardzo ciekawe, że jak się spotyka takie międzynarodowe jury, oglądają jakąś daną pracę, no i załóżmy ktoś się z członków jury odezwie, no ja tego nie rozumiem i wtedy, no ale jak to nie słyszałeś, że gdzieś w takim i takim kraju dzieje się to, to i to i wtedy są takie właśnie takie fajne niuansiki, nawiązania do tego, co się dzieje. No dużo ciekawych rzeczy można się też o świecie przez tę pracę dowiedzieć.
13: To prawda. Jakie jeszcze wystawy będzie można teraz oglądać w najbliższym czasie?
14: Mamy też od kilku lat wystawę szkicowników. Szkic ma moc. W tym roku jest to już 6. edycja. Tutaj tradycyjnie we współpracy z Tomaszem Brodą, który jest pomysłodawcą całego tego konkursu, był również przewodniczącym jury, więc no powiedzmy tutaj dużą rolę przy tym konkursie spełnia. Też wspólnie wybieraliśmy tak zwane rozkładówki tych szkicowników, no bo wiadomo, nie pokażemy wszystkich szkicowników, całej ich zawartości w pokonkursowym katalogu, więc trzeba było postawić na te jedne akcenty, chociaż kto wie, no może kiedyś się zgłosi do nas jakieś wydawnictwo, które by chciało wydrukować te wszystkie szkicowniki, byłoby bardzo miło. Natomiast taki katalog powstał, gdzie prezentuje te tak zwane rozkładówki szkicowników, które zostały wybrane i do nagród w tym konkursie, i do wystawy pokonkursowej, a wystawa pokonkursowa w Galerii Ring trwa do 23 sierpnia. Jak ktoś będzie się chciał na nią wybrać, to polecam zarezerwować sobie naprawdę dużo czasu, bo przejrzeć 100 szkicowników, które mają od kilkunastu do kilkudziesięciu stron. No, to nie jest ekspozycja, którą się da obejrzeć w godzinę, a jest naprawdę inspirująca i ten czas, myślę, że upływa bardzo szybko i przyjemnie. Polecamy też wybrać się z dziećmi na tą wystawę, bo mamy taki ewenement w Galerii Ring w tym roku. Można malować po ścianach.
15: O!
14: I to jest właśnie taka ciekawostka. Została specjalnie zaprojektowana na przestrzeń Galerii Ring kolorowanka na ścianę, która częściowo nam się wypełniła podczas wernisażu, ale jest jeszcze bardzo dużo miejsca, żeby tą kolorowankę uzupełnić. Są dostępne też kolorowe markery na tej wystawie, także zachęcamy, można zaznaczyć swoją obecność, można się stać twórcą wystawy.
15: A powiedz mi proszę, jak festiwal się udał?
14: Bardzo dobrze. Przede wszystkim ze względu na to, że różne były alerty pogodowe w Legnicy, w okolicach. Wiem też, że kilka wydarzeń w regionie niestety zostało odwołanych na Satyrykon. Na szczęście nie spadła ani jedna kropla deszczu w tych najważniejszych dla nas momentach, czyli i korowód, który przeszedł głównym deptakiem miasta. Odsłoniliśmy też tablicę Norberta Sarneckiego, artysty, który od lat był związany z Satyrykoną, był twórcą medali dla laureatów, często sam zdobywał u nas nagrody i jak bardzo miło powiedziała jego żona, Norbert zawsze miał datę Satyrykonu wpisaną w swój kalendarz i zawsze robił tak, żeby żadne inne zobowiązania mu nie przeszkadzały w tym, żeby mógł tutaj u nas uczestniczyć. Oczywiście też były otwarcia wystaw, mieliśmy też dodatkowe akcenty w stylu koncertu Corteza na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, na który przyszła naprawdę rzesza jego fanów. Koncert był wyśmienity, wszyscy goście wyszli z niego w doskonałym nastroju, także też cieszymy się, że mogliśmy zorganizować takie wydarzenie. No a na zakończenie kabaret moralnego niepokoju z nowym programem 100%, który też dostarczył mnóstwo humoru i myślę, że był takim naprawdę bardzo sympatycznym zwieńczeniem całego festiwalu.
15: Czy możesz już coś zdradzić, co na 50 szykujecie, czy to jeszcze za wcześnie?
14: Trochę jeszcze za wcześnie, ale myślę, że już niedługo, czyli gdzieś w okolicach lipca, już pierwszą taką rzecz ogłosimy, no bo wiadomo, pewnie wszyscy czekają na temat przyszłorocznego Satyrykonu, to już raczej po wakacjach, ale w trakcie wakacji jeszcze jedną rzecz ogłosimy, ale to będzie taki smaczek, więc jeszcze o nim nie powiem.
15: Dobra, czekamy. Dziękuję Ci bardzo.
14: Ja również dziękuję.
13: Paulina Maciejewska za nami, a teraz Dawid Filipowski, mój redakcyjny kolega, tak oto przedstawiał wydarzenia minionego tygodnia w serwisach porannych newsowych. Posłuchajcie.
16: Szpital Wojewódzki w Legnicy przeprowadził pierwsze operacje chirurgiczne z wykorzystaniem robota. To ułatwienie dla lekarzy, a pacjenci szybciej dochodzą do siebie.
17: Czuję się, powiem panu, byłem pewny, że będę się czuł gorzej, a czuję się bardzo dobrze. Po zwykłej operacji, bo miałem zwykłą operację kiedyś tam dawno, to mnie bolało ze 3 dni, a teraz, o, zobacz pan, takie małe 5 tych dziureczek. Byłem przekonany, że to z bólu się rozwijał.
16: Szpital będzie wykorzystywał robota w chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej. Miasto też chce być bardziej nowoczesne i buduje drogi rowerowe łączące osiedla z centrum miasta. Właśnie trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii. Droga połączy osiedla Piekary i Kopernika z placem Wilsona w centrum Legnicy. Dla kierowców miasto wyremontuje ulicę Wjazdową na odcinku od Gwarnej do łącznika do ronda przy Placu Słowiańskim. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg i czeka na oferty wykonawców. Tajwan potwierdza, że zainwestuje na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. W Miękini chce wybudować park technologiczny. Ma stworzyć do 40 tysięcy miejsc pracy. Tajwański koncern chce tam produkować i montować części do serwerów sztucznej inteligencji i samochodów elektrycznych. Legnica natomiast szykuje przygotowuje się do kolejnych robót w parku miejskim. Miasto chce przebudować plac zabaw i posadzić nowe rośliny, zapowiada prezydent Maciej Kupaj.
18: Także zajmiemy się słynnymi fontannami, które kiedyś były podgrzewane, w których, jak Państwo pamiętacie, jeszcze pewnie z dzieciństwa były lilie. Mamy także zamiar je wyremontować w roku następnym.
16: A niedawno zakończyły się roboty w Ogrodzie Francuskim. Na remont traficie również w Karkonoszach. Zamknięty dla turystów jest zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów. Roboty mają poprawić jego stan i ochronę przyrody. 6,5 miliona złotych Legnica zamierza wydać w tym roku na remonty zabytków. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
19: Remontujemy legnickie zabytki, legnickie kamienice, przywracamy im należyty blask. W tym roku 6,5 miliona na remonty 40 legnickich zabytków.
16: Pieniądze będą pochodziły z budżetu miasta. Legnica chce też odnowić Zamek Piastowski. W tym celu urzędnicy spotkali się z dolnośląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz wykonawcą dokumentacji, bo w pierwszej kolejności potrzebne będą specjalistyczne badania i ekspertyzy. Historia mieszkańców Wołynia będzie jednym z tematów dzisiejszego spotkania autorskiego w Legnickiej Bibliotece Publicznej. O 17.30 pojawi się tam Joanna Jaks, jedna z najpopularniejszych polskich pisarek powieści historycznych i obyczajowych. Jeżeli chcemy, żeby miasto było czyste, sami musimy o niego dbać, przypomina prezydent Maciej Kupaj i pokazuje w internecie górkę śmieci, na którą trafił przy zbiorczej drodze południowej.
20: Wszystko to, co zostało tutaj przewiezione, mogło być spokojnie oddane całkowicie za darmo na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mamy dwa takie punkty, więc proszę nie zaśmiecajcie miasta, tylko wywoźcie swoje odpady do Pszoków.
16: Pszoki znajdują się przy ulicach Rzeszotarskiej i Nowodworskiej.
12: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
15: Na samym początku programu obiecałem, że będzie z nami dzisiaj Konrad Byś i jest. Cień Gwiazdy. Relikty legnickich pomników PRL-u to wystawa stała, która czeka na Was w Muzeum Miedzi. Wystawa stała jest ciągle, ale założę się, że wielu z Was jeszcze jej nie widziało, a to wystawa bardzo kontrowersyjna. No i w Muzeum Miedzi przechowuje się perlowskie pomniki. Mówiąc najprościej, powiedziałem to najprościej, jak to możliwe?
21: Najprościej, chociaż z pewnym takim niedoprecyzowaniem, bo nasze muzeum owszem gromadzi różne pamiątki przeszłości i wśród tych pamiątek przeszłości niekiedy ozłoconej, niekiedy takiej, którą chcemy schować na dno szafy, znajdują się relikty pomników, czy elementy z pomników, które jeszcze niedawno w przestrzeni miasta się znajdowały, a swoją treścią, swoją wymową nawiązywały do pewnych idei, nazwijmy to tak najbardziej oględnie, kontrowersyjnych idei związanych z poprzednim ustrojem, z ustrojem komunistycznym.
15: Idei równości, braterstwa i równego podziału dóbr.
21: Chyba w takim troszkę bardziej przyziemnym wymiarze, bardziej bardzo lokalnym wymiarze, bo...
15: Jedności robotniczej.
21: Między innymi, choć główną osią tych monumentów, tych reliktów jednak gdzieś przewija się ta...
15: Przyjaźń polsko-rosyjska w związku z tym, że Rosjan to tyle było.
21: Tak, jak najbardziej.
15: No w końcu trafiłem, Konrad, ja cię kręcę, znaczy to trzecia próba i się udało.
21: Tak jest, udało się, no ale proszę Państwa, te relikty trafiły do nas tak naprawdę na fali kontrowersji, dyskusji, wielkiej debaty publicznej związanej z uchwaleniem ustawy o zakazie propagowania ustroju komunistycznego, między innymi poprzez budowle czy elementy architektoniczne, pomniki. I na fali odprysk takiej debaty, takiej dyskusji mieliśmy oczywiście w naszym mieście. Jak to zwykle bywa z historią najnowszą, nie zawsze jest to ten okres postrzegany jako historia. Dla wielu osób to jest coś osobistego, coś żywego, bo oni te czasy pamiętają, oni te czasy przeżyli, w nich wyrastali wokół pewnych haseł, wokół pewnych idei, czasem z dystansem, czasem wręcz przeciwnie. No i ta debata oczywiście miała swoje różne odcienie. Ostatecznie zadecydowano, że te elementy pomników należy usunąć z miasta. To był oczywiście proces. Chyba najsłynniejszy legnicki pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej z Placu Sowieńskiego, z centralnego placu miasta, niedaleko rynku, tuż przy Urzędzie Miasta. On od wielu, wielu lat budził emocje skrajne, no ale ostatecznie w 2018 roku, w marcu, zniknął. Dla wielu widok pustego Placu Sowieńskiego był czymś takim, z czym ciężko było się oswoić. No ale tak jak Państwu wspomniałem, my jako muzealnicy gromadzimy. My nie jesteśmy specjalistami od niszczenia, nie jesteśmy specjalistami od gromadzenia, od chomikowania różnych przydasiów. I chociaż może ciężko mówić o przydasiu w kontekście pomnika ze Spiżu ważącego wiele ton.
15: A mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre określenie i ono oddaje charakter tego posiadania.
21: Tak, no a dlaczego określamy te elementy pomników jako przydasie? Otóż ustawa, o której Państwu wspomniałem, ona dopuszcza taki wyjątek prezentowania tego rodzaju, nazwijmy to, niechcianego dziedzictwa okresu PRL-u przy różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i także wystawienniczych. No a na czym się znają muzealnicy oprócz gromadzenia przydasiów? Na tworzeniu wystaw. I tak narodził się pomysł, by te elementy pomników, rzeźby, głazy pamiątkowe zgromadzić w jednym miejscu, dodać do tego opowieść, która no, zwróci uwagę na kontekst, na wymowę tych dzieł. I tak powstała nasza wystawa plenerowa przy ulicy Wrocławskiej, przy cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wystawa zatytułowana Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u, którą otwarliśmy w maju 2019 roku.
15: Konrad Byś o przyszłości Legnicy i o przyszłości Legnicy powie nam też troszeczkę Elżbieta Andrusieczko-Tor, która zajmuje się zespołem pieśni i tańca Legnica w Legnickim Centrum Kultury. O folklorze będzie mowa, a wiem, że w miłośników folkloru w Legnicy jest mnóstwo. Od tego właśnie wątku zaczniemy tę rozmowę.
0: Elżbieta Andrusieczko-Tor, kierownik zespołu pieśni i tańca Legnica.
15: Pani Elu, bo jesteśmy już na tyle zaznajomieni, że możemy sobie pozwolić na takie familiarne, mam wrażenie, formy. Chciałem panią dzisiaj zapytać, a już mam wrażenie, że kiedyś pytałem, ale warto chyba przypomnieć, bo z tego co wiem, przy LCK-u jest sporo osób, które ten folklor kochają, które śledzą to, co się dzieje przy Zespole Pieśni i Tańca Legnica, które na Facebooka patrzą, niektóre posty, to tam widziałem, polajkowane są tęgą liczbą lajków i to jest, przyznam szczerze, nieco zaskakuje. Nie, to taką pozę bym zrobił teraz, bo jak zaczynałem pracę tu w LCK-u i przyjeżdżałem do LCK-u, nie pracuję w LCK-u, ale przy LCK-u i nagrywałem rozmowy, to wtedy było dla mnie szokujące, że ten folklor cieszy się aż taką popularnością, bo się cieszy.
0: Tak, bo jest fajny, jak to folklor. Zależy, jak go się podaje, jak każdą rzecz, która jest. Jeśli podamy posiłek byle jak podany na brudnym talerzu, to jest nieciekawe, nieładne. Ale jak na ładnym talerzu, nawet niewiele, ale smaczne, to każdy się pokusi, żeby to zjeść. I tak samo jest z folklorem. Myślę, że my nie mamy takiego zupełnie czystego folkloru, jak był kiedyś. Jest on artystycznie opracowany, czasami nawet bym powiedziała, że przerobiony, ale tak musi być dzisiaj, żeby go dać innym. Ziemniaki mogą być i takie, i inne mogą być z tłuszczem albo całkiem suche. I tak samo jest z folklorem. Można podać samego ziemniaka, albo polać go tłuszczem, albo jeszcze dać cebulki, i tak jest folklorem. My podajemy to tak, aby każdy widz dzisiaj mógł się tym zainteresować. Żeby każdy mógł to zatańczyć, żeby każdy mógł to zaśpiewać, a zarazem, żeby inni chcieli to poznać, bo chyba o to chodzi.
15: No i jeśli już trzymamy się tego porównania kulinarnego, to mam wrażenie, że jak się fajnie, ciekawie o jedzeniu opowie, to ono wtedy też lepiej smakuje, a te wasze przedstawienia chyba też tak wyglądają, że trochę opowiadacie, trochę mówicie, o czym to będzie tańczone.
0: Tak. tak, jeśli robimy koncert, to staramy się sprzedać jeszcze jakąś informację na temat folkloru, na temat tego, jak kiedyś bywało, jak dzisiaj, porównać to chociażby. I wtedy widzowie, widząc, że to nie jest tylko przyszli, zatańczyli, wyszli, podziękowali, tylko można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć albo odświeżyć sobie stare wiadomości, oni chętniej przychodzą. I dlatego też za każdym razem staramy się zrobić o czym innym. Ja tu pracuję 12 lat, jeszcze dwóch takich samych koncertów nie było.
15: No właśnie, też mam takie wrażenie. A chciałem zapytać, bo to akurat mnie nurtuje najbardziej. Czy wśród miłośników waszej działalności jest dużo osób, no bo w zespole młodych jest dużo, ale czy wśród miłośników jest dużo osób młodych, bo można by sobie tak wyobrazić, że raczej starsze osoby są zainteresowane folklorem?
0: Nie, to jest tak, że jak młodzi tańczą, to ich koleżanki i koledzy często są zdziwieni tym, co my robimy. Ponadto jak idziemy do szkoły i robimy koncert, tak jak ostatnio w Elektroniku robiliśmy, powiem szczerze, że niektórzy chłopcy byli zaskoczeni, że to może tak wyglądać. I potem okazało się, że ileś tam lajków po tym koncercie, gdzie zobaczyli także i swoje zdjęcia, bo były zdjęcie publiczności, było od zupełnie nowych osób, których nie znamy, a które prawdopodobnie były na tym koncercie. Staramy się pójść do przedszkola, do szkoły podstawowej, do szkół średnich, po to, żeby pokazać im, że ten folklor jest fajny, że każdy z nas może go poznać, że takiego chołupca to w każdej chwili każdy zrobi, a cwał krakowski wszyscy znają, choć o tym nie wiedzą. I nazywają to zupełnie inaczej, tańcząc to, właściwie wykonując to na WF-ie. I teraz okazuje się, że wszyscy możemy to zrobić, że to nie jest takie trudne. I wtedy oni dopiero zaczynają rozumieć i podziwiają tych, którzy przychodzą do nas na zajęcia. Są to koledzy, koleżanki, a czasami zupełnie nieznane nam osoby. I często, jak usłyszą śpiew, no teraz braliśmy udział w konkursie Mazowsza i dziewczyny śpiewały wyjątkowo pięknie. Jak usłyszeli te elementy, które były na konkursie, to wszyscy byli zdziwieni, że to nie jest tam 17 piosenka i 45 zwrotka, tylko to jest konkretny śpiew, bardzo dobrze zrobiony.
15: Żeby folklor, żeby taniec i śpiew tego typu pokochać, to chyba trzeba to zobaczyć na żywo. To się chyba nie da pokazać w telewizji, na YouTubie, w jakiejkolwiek relacji. Czy ja dobrze mówię? Czy dobre mam wrażenie, że to musi tupnąć, że to tupnięcie chyba trzeba słuchać?
0: Chyba nie do końca tylko tupnięcie, ale taniec zazwyczaj, śpiew jest tak wykonany, jakie jest ciśnienie, jaka jest temperatura, jakie są emocje. I te emocje, temperaturę i ciśnienie tego nie przekażemy przez YouTube'a, tego nie przekażemy przez telewizję, tego nie przekażemy inaczej niż na żywo. Dlatego jesteśmy zwolennikami tego, żeby na koncercie grała żywa kapela. Ona jest w tym samym miejscu, niesie ich ta sama emocja, czują ten koncert, czują tych ludzi, którzy są przed nimi i wtedy dopiero odbiera się to tak naprawdę, bo każdy może odpowiedzieć na jakieś pytanie, bo każdy może pokazać, że mu się coś podoba, albo kawałek piosenki zaśpiewać i wtedy dopiero czuje ten folklor. Bo jeżeli nie, to z ekranu, no to jak Amerykę czy Afrykę oglądamy, no jest fajnie, ale nie czujemy. Jak tam jest, czy ciepło, czy zimno, czy wiatr wieje, tego nie wiemy. Telewizja tego nam nie pokaże i YouTube tym bardziej.
15: No tak, prawda, nie odbije się to takim echem w naszej duszy. Opowiadacie na koncertach, co opowiadacie, o jakich elementach? Bo wiem, że ostatnio był taki koncert, w którym chałupę pokazywaliście chłopską, tak? Dobrze pamiętam?
0: A to różnie, na każdym koncercie inaczej. Opowiadamy o jakimś konkretnej rzeczy. Na jednym opowiadamy o świętach, na innym, na przykład na Barbary robiliśmy to o górnikach. Na jeszcze innym mówiliśmy o zwyczajach andrzejkowych. To zależy, co wybierzemy. Wybierzemy konkretny temat i ten temat opracowujemy tak, aby takie najmniej znane rzeczy, które są z tego tematu, pokazać. Dużo osób na przykład na Andrzejki robi sobie różnego rodzaju wróżby, nie pamiętając o tym, że też były Katarzynki. Okazuje się, że nikt z nas tak naprawdę nigdy nie był na Barbórce, tylko gdzieś tam coś usłyszał, ale nie wiedział, jak to wygląda, bo to jest zakazane dla kobiet, a nie wszyscy mężczyźni mogą tam wejść. Więc jakby są rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, chcieliby się dowiedzieć, chcieliby to zobaczyć i próbujemy to pokazać. Dzisiaj mamy choinkę. Kiedyś mieliśmy zupełnie co innego. Dlaczego tego nie pokazać? Wszystko pokazujemy to, co było dawniej, co się zapomniało, ale jednak gdzieś tam u kogoś w pamięci jest, bo gdzieś tam jakaś babcia mi coś mówiła, ale ja to tam puściłam pamięci, bez pamięci i poszło sobie. I w tym momencie, jak oni przychodzą na ten koncert, okazuje się, że to jest troszeczkę inaczej podane, że można zobaczyć ludzi, którzy to akurat robią. I myślę, że to jest ważne, że można zobaczyć, jak bywało i jest to ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje.
15: Czyli rozumiem, że te tradycje i to, jak one się zmieniały, to jest oczywiście ciekawe, nawet jak się o tym czyta. Ukłon dla tych, dla których mniej, że nie wszystko jednak, bo są też takie tradycje, które myślę, że nie porwałyby tych, którzy tacy są zdystansowani, ale mnóstwo jest takich faktów, które można zaliczyć w 100% do naprawdę porywających ciekawostek. I to jest jedno, że to są ciekawostki. A z drugiej strony u was można te ciekawostki zobaczyć w praktyce, jak to wyglądało, bo wy to po prostu fizycznie na scenie robicie, czyli jeśli jest barburka, to pokazujecie, jak bawili się górnicy.
0: Tak, tak. Jeśli jest barburka, to pokazujemy, najpierw robimy, były rozmowy z górnikami, którzy w takich imprezach często bywali, oni nam podali wszystkie informacje, mniej więcej kilka piosenek najbardziej znanych, a które wpadają w ucho, bo oni tam bardzo dużo śpiewają i dopiero potem, budując to przez miesiąc, składamy scenariusz i ten scenariusz wprowadzamy do zespołu i wtedy uczymy się wszyscy tego, co jest nowe. I często jest dużo nowych piosenek, dużo jakichś tam elementów, które wcześniej nie było, ale to jest tak fajnie, bo nie jest ciągle to samo. Nie ciągle tańczymy ten Kraków, Kraków, Kraków albo Poloneza i Mazura, Poloneza i Mazura, ale zmieniamy.
12: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
15: Elżbieta Andrusieczko, tor o folklorze, a my wracamy do Konrada Bysia, który opowiada nam o wystawie stałej w Muzeum Miedzi Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u. I my na tę wystawę zapraszamy, to wystawa stała.
21: Tak, to jest nasza wystawa stała, niezmienna, jeśli chodzi o, przynajmniej w takiej najbliższej perspektywie, jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o dobór zabytków. No, mieliśmy taki przykry incydent, który wpłynął na obecność zabytków, mianowicie w 2020 roku rzeźba przedstawiająca marszałka Konstantego Rokossowskiego, która w końcu 2019 roku pojawiła się na wystawie, no, próbowano ją ukraść latem 2020 roku. Korpus udało się odnaleźć, ale niestety głowa wciąż ma status zaginionej.
15: Głowa została ukradziona.
21: Tak, głowa została ukradziona, stąd na wystawie, wbrew tej pierwotnej idei, nie zobaczycie Państwo tego pomnika poświęconego marszałkowi Rokossowskiemu. Została tylko plansza z wyjaśniająca cel, ideę, no i wersję pomnika, bo ta rzeźba była drugim podejściem do takiego wielkiego tematu jak marszałek Rokossowski. Pierwszy pomnik się nie zachował. Mamy obecnie częściowo zniszczony w pomnik numer 2.
15: Ale to taki fakt, taka historia dodaje też chyba pikanterii całej wystawie, że można przyjść i zobaczyć, jak wygląda to, co odzyskano. I pomyśleć o tym, gdzie ta głowa jest.
21: No, rzeczywiście.
15: Czy ty o tym czasem myślisz, gdzie ta głowa jest?
21: Może nie aż tak często. Jeżeli wracam gdzieś myślą do tej wystawy, no to rzeczywiście gdzieś w rozmowach pojawia się wątek tej głowy.
15: Kogoś w ogrodzie?
21: Tropów jest kilka, choć rzeczywiście szalony kolekcjoner jest takim, no, jednym z moich osobistych faworytów. Bo oficjalne śledztwo wykazało, czy wnioski z tego śledztwa były takie, że była to zwykła kradzież na tle takim, nazwijmy to, majątkowym, bo to jednak brąz, który materiał ceniony wśród pewnych grup społecznych jako surowy, jako źródło dochodu, ale jednak gdzieś wyobraźnię, bardziej moją wyobraźnię pociąga bardziej wersja, że może to było zlecenie tajemniczego, szalonego kolekcjonera tego rodzaju artefaktów. Kto wie, proszę Państwa, może kiedyś dowiemy się prawdy, może nawet głowa nam się objawi. a wtedy będzie mogła powrócić w jakiś sposób na naszą wystawę.
15: No, moja wyobraźnia działa jeszcze dalej, bo ja wyobrażam sobie na przykład, że taki szalony kolekcjoner porywa Konrada Bysia, wiezie do swojego ogrodu i każe mu przez całą dobę oglądać wszystkie takie dziwadła przy Dasie, które nakradł z przeróżnych miejsc muzeum.
21: No, pytanie, czy reakcja na te, zapewne byłaby to bardzo, bardzo pouczająca wizyta, tylko myślę, że bardziej obawiałbym się, czy wyjdę żywy z tej, czy to nie jest tak, że to jest ostatnie, co oglądam w swoim życiu, właśnie taki szalony gabinet osobliwości pewnej osoby maniakalnej.
15: Ale jeśli cię wypuści, to my jesteśmy pierwsi, którym udzielisz wywiadu, dobra?
21: Jak najbardziej. Tutaj jest wyłączność dla pana redaktora.
15: Jesteśmy, na tę ewentualność jesteśmy już umówieni. Jak widzicie, ta wystawa nabiera coraz większych rumieńców, jeśli chodzi o perspektywę jej odwiedzenia.
21: Tak, od początku też budziła emocje, no bo oczywiście, proszę państwa, ten element naszej historii jest, co tu dużo mówić, bardzo mocno związany z polityką, z jakimiś podziałami tych sympatii politycznych. No i mogę państwu powiedzieć, że głosy sympatii, ale i głosy krytyki spadały na nasze przedsięwzięcie z rozmaitych stron i tych, których można by podejrzewać o sympatię do armii radzieckiej, do minionego ustroju, ale także oczywiście te głosy krytyczne zdarzało się, że wypowiadali ludzie, których optykę możemy odwrócić o 180 stopni, czyli osoby o raczej takim nastawieniu patriotycznym czy narodowym. Więc z jednej strony może się to, niektóre głosy na pewno były dla nas jako dla instytucji przykre, ale też myślę, że to jest dobry przykład tego, jaką rolę, jakie emocje powinna budzić wystawa. Dobra wystawa historyczna to jest taka, która zmusza do pewnej refleksji, która budzi emocje, która sprawia, że ludzie te emocje uzewnętrzniają, bo może w ten sposób właśnie oswajamy przeszłość, oswajamy jakieś trudne tematy naszej historii, a to myślę jest wartość dla historyka, dla muzealnika, coś, co powinniśmy też w pewien sposób uzewnętrzniać od czasu do czasu w cywilizowany sposób.
15: Czyli właśnie w cywilizowany sposób można wspomnieć tamte czasy. Ile tam obiektów jest? Jest trochę zwiedzania?
21: No to jest nieduże, miejsce, nieduża wystawa. Znajdują się tam elementy z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. To jest rzeźba przedstawiająca żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających dziewczynkę, płaskorzeźby, które zdobiły cokół. No i niedawno, w 2023 roku, udało się w wyniku przebudowy Placu Sowieńskiego odnaleźć kamień węgielny, monumentalny głaz, który niejako zapoczątkował wznoszenie tego pomnika. Na wystawie znajdziecie państwo także głazy pamiątkowe poświęcone zdobyciu Legnicy. Jeden z powstały w 15. rocznicę, jak się wówczas to mówiło, wyzwolenia miasta. Monument z 1960 roku, ale także głaz, który upamiętniał zabitych żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zginęli w końcu 1946 roku w okolicznościach bardzo, bardzo tajemniczych, bo do dzisiaj nie mamy pewności, jaka była ta oficjalna wersja wydarzeń, czy rzeczywista bardziej wersja wydarzeń. Nieoficjalnych wersji jest kilka. No, dla nas jest to o tyle, gdyby sprowadzając już to, tę moją wypowiedź do końca, to w 1964 roku ten monument powstał i przez wiele, wiele lat znajdował się w parku miejskim. Więc to są te główne eksponaty naszej wystawy. którym towarzyszą opisy z kodami QR, które rozwijają, rozszerzają tę opowieść o inne zagadnienia.
12: Tydzień w Legnicy.
15: Konrad Byś o wystawie stałej w Muzeum Miedzi, a teraz posłuchajmy o cyklostradzie dolnośląskiej, która powstaje, którą będzie można jeździć, jakie fragmenty są gotowe, jakie są w planach. O tym właśnie gość Joanny Strutyńskiej.
1: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
2: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
1: Pierwsze odcinki dolnośląskie cyklostrady w tym roku są, będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam powstaje, tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice Zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca i stamtąd od, z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, możemy do, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 kilometrów. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
2: Mhm. Czy ale powoli te odcinki się składają w całość?
1: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie dolnośląskiej cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasę trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka. Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 km. Będziemy starali się na Dolny Śląsk rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci. I pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Z województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
2: U nas też to już trochę trwa.
1: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
2: A te inne trasy bardziej wymagają? Też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track.
1: W tej chwili takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych. Oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacenzis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to, że
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
15: Cyklostrada Dolnośląska, do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, a teraz czas wrócić do Muzeum Miedzi, na chwilkę, na troszkę do Przemysława Wróżela, który opowie nam o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą. Te poszukiwania są wieloletnie, już kilka lat tych poszukiwań za nami, jeszcze pewnie przed nami, ale warto przypominać o tym, że jest taki zamysł, jest taka potrzeba, bo to pobudza wyobraźnię.
5: Przemysław Paruzel, Dział Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy.
22: Panie Przemysławie, zajmuje pana teraz fantastyczna rzecz. Szuka pan miejsca bitwy pod Legnicą. Czy pan już kopie, tak, czy jeszcze pan węszy? Jak to wygląda? Czy się pan przechadza po tych polach, rozgląda dookoła, może tu, a może tam? Czy tam kopnie pan w glebę nogą, a może tutaj spróbujemy? Czy raczej siedzi pan w dokumentach?
5: Właśnie jestem cały czas jeszcze na etapie testowania różnych źródeł, bo tą wiedzę teoretyczną trzeba koniecznie mieć, żeby potem można było stworzyć jakieś teorie, gdzie ta bitwa tak naprawdę mogła się rozegrać. No ale te prace terenowe też są dosyć zaawansowane, bo to już od 2018 roku, więc już minie 5 lat w tym roku.
22: No właśnie, bo to tej bitwy. Zaczęło się 5 lat temu. Jak to się zaczęło? Od czego się zaczyna? Do czego się siada? Jak to po kolei?
5: W ogóle pomysłodawcą tych badań była grupa takich pasjonatów historii miejscowych tutaj, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Historyczno-Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego. Oni właśnie chcieli znaleźć archeologa, który po prostu będzie kierował tymi badaniami, bo jak wiadomo, badania archeologiczne wymagają nadzoru archeologicznego. W ten sposób trafili do mnie. No ja się zgodziłem poprowadzić im te badania i od tej pory już działamy wspólnie, szukając tej bitwy.
22: Ten nadzór polega na tym, żeby nikt niczego nie zepsuł i żeby odczytać właściwie to, co się znajduje?
5: Tak, żeby właściwie po prostu potraktować te znaleziska zgodnie z metodyką badań archeologicznych, żeby po prostu można to było potem wykorzystać jak najbardziej w celach naukowych.
22: No i dobra, zaczęliście od jakiegoś źródła zaczęliście? Kto, czyje dokumenty jako pierwsze was pokierował? Bo to chyba tak się dzieje. Najpierw
5: no
22: czytamy,
5: oczywiście, no każdy zaczyna od Długosza, od przekazu Długosza, który można albo traktować dosłownie, albo
22: literacko.
4: Albo literacko. No. Pewne przesłanki przemawiają za takim traktowaniem, pewne przesłanki za innym. No. Cały czas szukamy tych znalezisk materialnych, które potwierdzą pewne rzeczy, bo teorie można tutaj sobie stworzyć bardzo dużo na podstawie tych źródeł pisanych, a cały czas czekamy na znaleziska materialne, które to potwierdzą na 100%.
22: Ile już przekopaliście miejsc? Bo to jest bardzo ciekawe. Jaki obszar wchodzi w grę?
4: Bo to jest obszar przebadany. Około 180 hektarów w okolicach Legnickiego Pola już zostało przeszukanych.
22: A ile jeszcze zostało przed wami? Jakiś taki obszar prawdopodobny?
4: To jest tak naprawdę niepoliczalne, bo być może ta bitwa, ona nie miała miejsca w okolicach Legnickiego Pola, bo tutaj też są właśnie różne teorie. Bo na przykład Długosz pisze, że ta bitwa rozegrała się w okolicach rzeki Nysy. Każdy uważał z historyków, że on po prostu tą Nysę pomylił z Kaczawą. No a przecież w okolicach Legnicy również przepływa rzeka o nazwie Nysa Szalona, na południe od Legnicy. Jeśli wziąć pod uwagę, że Henryk Pobożny chciał po prostu połączyć się z siłami czeskiego króla Wacława, który już stacjonował w Bolkowie, no to ta teoria troszkę nabiera prawdopodobieństwa. No, chcąc się z nim połączyć, on na pewno musiał w stronę południową gdzieś się przemieszczać. I być może właśnie nad tą rzeką Nysą Szaloną ci Tatarzy, bo czy bardziej właściwie jest określenie Mongołowie, go po prostu dopadli i tam się ta bitwa rozegrała. Ale to jest wszystko, to są wszystko teorie, które trzeba poprzeć.
22: To bardzo ciekawe, co pan mówi. No właśnie, czyli rozumiem, że wygląda to w ten sposób, że im więcej źródeł, im więcej faktów, tym więcej łączenia ich ze sobą w jakąś tam
4: właśnie
22: może...
4: o to chodzi. Właśnie
22: poszlak,
4: o to chodzi.
22: Po prostu poszlak.
4: Tak, jest dużo poszlak, które można wyprowadzić na podstawie tych źródeł pisanych, ale powtarzam jeszcze raz, to wszystko trzeba poprzeć znaleziskami materialnymi.
22: A czy tych dokumentów, źródeł to jest jakaś ogromna liczba? Czy to jest zamknięty zbiór i który już
4: macie przestudiowany? Oczywiście do oryginalnych źródeł pisanych z tego okresu jest mało, ale niemniej one są. I istnieją źródła, które powstały już na przykład rok po bitwie legnickiej. Także wszyscy ci, którzy twierdzą, że tej bitwy nie było, że ona jest wymysłem, no po prostu nie wiem, czy oni nie dotarli do tych źródeł, czy nie wiem, co nimi kieruje.
22: Ale nie budzi się pan.
4: Jest jednak troszkę.
22: Nie budzi się pan w nocy czasami spocony, że nie było tej bitwy.
4: No bo nie, to na pewno nie, bo ja jestem przekonany, że ona była, więc ja mam sen spokojny.
22: To by był najgorszy koszmar. Tak. Z drugiej strony nie, ale... udowodnić, że nie było, to też odkrycie.
4: No też, ale ja mam pod tym względem mam sen spokojny, bo jestem przekonany, że ta bitwa była. Tylko właśnie kwestia miejsca, gdzie on
22: to był. A dokumenty macie już wszystkie, cały ten zbiór przestudiowany? Już macie, czy jeszcze coś przed wami do przeczytania, do przeglądu?
4: Znaczy, no zawsze, nigdy nie można powiedzieć, że wszystko coś się ma skończonego, jeśli chodzi o takie zagadnienie jak bitwa średniowieczna. Zawsze mogą zostać odnalezione dokumenty jeszcze nieznane wcześniej, czy tego typu historie się mogą wydarzyć. Zawsze też można różnie interpretować te oryginalne pisma, więc to nigdy nie jest temat zamknięty.
22: Czyli nawet w tym, co przeczytane, mogło coś umknąć albo zostać źle zinterpretowane.
4: Mogło coś umknąć, mogło nadinterpretowane.
22: Albo nie połączyliście jeszcze jakichś faktów. Niedointerpretowane.
4: Dokładnie, więc no, po raz kolejny powtarzam, że cały czas czekamy na te źródła materialne.
22: No właśnie, to proszę mi powiedzieć.
4: To jest główny cel, mimo że my odkrywamy przy okazji tych poszukiwań wiele innych cennych rzeczy. Jak
22: no tak, oczywiście.
4: Kolega wspomniał monety rzymskie, czy tak, tego typu rzeczy. No, to ja zawsze powtarzam, że ja bym wolał jeden grot mongolski niż tam 100 nawet złotych monet. No bo to jest główny cel naszego.
22: No tak, jasne. Nie
4: znalezienie tej bitwy.
22: Ja bym wolał 100 monet.
4: Znaczy, ja bym się nie obraził na pewno na te 100 monet, ale jednak no, bardziej tutaj jest cenne przedmiot, który jest tak naprawdę z żelaza wykonany, czyli z rzeczy, która nie jest materialnie cenna, ale no naukowo w tym momencie naprawdę będzie wielką sprawą.
22: Bo to trzeba mocno podkreślić, że to oczywiście nie jest czas zmarnowany. Ilość odkryć, które powstaje przy trakcie szukania, to zresztą tutaj przed chwilą Tomek też mówił, ile jest stanowisk właśnie związanych. Ale no ja chcę zapytać o ten grot, bo to nie będzie jeden grot, to prawdopodobnie będzie zatrzęsienie, no nie? Jak to znajdziecie? No,
4: tak by się można było spodziewać, że przy sposobie walki Mongołów, przy tej ilości strzał, które oni wypuszczali, można się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też należy wziąć pod uwagę, że od tamtego czasu minęło już ładnych parę setek lat. Mm-hmm. Poza tym, no na pewno były te pobojowiska czyszczone, dosyć skrupulatnie. No, wszystko, co można było wykorzystać powtórnie, było zbierane, więc jeśli coś umknęło oczom tych, że tak powiem, zbieraczy, no to zostało w ziemi, a jeśli oni to zobaczyli, to raczej wzięli. I na pewno strzały też były zbierane, bo no zawsze można było powtórnie ją wykorzystać. Poza tym też.
22: Czyli
4: trzeba...
22: to tak było, że w średniowiecznej bitwie przez pole bitwy przetaczały się tabuny zbieraczy.
4: No dokładnie, jeśli już ci Mongołowie się tam oddali na bezpieczną odległość. No tak,
22: oczywiście.
4: To tak.
22: Popalili co mogli i wtedy, tak.
4: Tak, na pewno ten, kto przeżył właśnie tą wizytę mongolską, na pewno tam spróbował coś znaleźć.
22: Jasne.
4: Poza tym też trzeba mieć na uwagę, że no, sposób uprawy dzisiejszej ziemi też nie sprzyja zachowaniu tych przedmiotów. No jednak ta chemia działa destrukcyjnie na te wszystkie przedmioty, które są w ziemi. Także no, należy się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też trzeba mieć na uwadze właśnie te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej.
22: A czy pan wie, na pewno wiecie, na pewno czytaliście, na pewno obserwowaliście, jak wygląda takie typowe pobojowisko po Mongołach. Na przykład wiecie, jakie będą charakterystyki? No te strzały to przede wszystkim.
4: No właśnie tu jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że te groty mongolskie, w ogóle to uzbrojenie mongolskie jest na tyle charakterystyczne,

0: wschodnią i my na pewno to zobaczymy, jeśli będzie ten przedmiot w miarę dobrze zachowany, no to wiadomo, że to jest pamiątka po tej wizycie.
1: Przemysław Paruzel o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą, a teraz wracamy do tematu cyklostrady dolnośląskiej. Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, o kolejnym jej odcinku.
2: W tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a singletrackami, Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy by Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu, dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki teraz szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć.
1: Cyklostrada Dolnośląska powstaje, nasz program się kończy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.

0: ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczynamy. Na się lato.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek o 8:00 dokładnie. Zapraszamy pięknie na wiadomości.
13: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
14: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
15: Pana nabita działa, czy ciężko?
14: Nie, to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
16: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
17: Cały głośnik wielki z tyłu. Wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
15: Studiujesz fizykę?
17: Ja nie studiuję nic.
13: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
18: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
13: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: No to tak, wszędzie upał, wszędzie słońce, wszędzie bezchmurne niebo. Najchłodniej to jest 33 stopnie w Białymstoku, najcieplej 38 w Zielonej Górze. A w centrum kraju w Wielkopolsce 37 stopni. Kacper Sosnowski, witam. Tak, to dziś już oficjalnie zaczynamy
19: wakacje.
12: No właśnie, a dla rodziców zaczyna się... No bo co z dziećmi robić przez 2 miesiące? Jak na razie nigdzie nie wyjeżdżają, ani na kolonie. Dziadkowie w sanatorium się ustawili. I na nas to wszystko spada, moi mili. Ale od czego jesteśmy my? A propos wakacji, to gram piosenkę o bilecie. Na razie w jedną stronę. a po wypłacie zagram o bilecie powrotnym.

Ale tu spotkanie pani na antenie Radia Złote Przeboje. Celine Dion z nagraniem z 99 roku, a za chwilę 5 lat młodsza piosenka Edyty Bartosiewicz. Wchodzę na jej Facebooka, a tam ostrzeżenie. W weekend ma być 35 stopni, w porywach do 40, trzymajmy się. Tak napisała pani Edyta, ale kilkanaście dni temu, jak dobrze padało, to Edyta zadedykowała tę właśnie piosenkę wszystkim przemokniętym, bo to ona tak pięknie napisała słowa i muzykę do opowieści.

0: Reklama. Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
14: No ale co, Barbara? Rekin!
13: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

8.30 na zegarach Łam w Radiu Złote Przeboje. I'm Your Man, piosenka z 86 roku, nagrywana w listopadzie, słuchajcie. Dlatego nam się od razu tak nieco chłodniej zrobiło. W samolocie George Michael ją napisał. Można w samolocie konstruktywnie spędzać czas. No właśnie, wakacje nam się zaczęły z górnego C pogodowego, czyli 38 stopni. Jak sobie radzić w takim upale? Ograniczyć napływ słońca do mieszkania, bo jak na dworze jest 38, a w pokoju 25, to wietrzenie nie pomoże, bo upał wleci, ogrzeje meble, podłogę, zrobi się gorzej. Eksperci zalecają także nie piec dzisiaj ciast 2 godziny w piekarniku, ograniczać też wszelkie gorące palniki, żelazka i robić to, co piłkarze na mundialu. Czyli hydration break, przerwy na nawadnianie. Ja też mam tutaj ze sobą. Proszę, taką butelkę jest, 1,5-litrową. Piję od rana. Aha, i widziałem, sporo osób na bazar szło po 7 rano, żeby o 10-11 za truskawkami nie ganiać na 30 stopniach. To też był dobry pomysł.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Radio Złote Przeboje. Gramy na

Perfect, kołysanka dla nieznajomej w Radiu Złote Przeboje. Autorem kultowego tekstu jest Bogdan Olewicz, który jutro będzie obchodził 80. urodziny. Dlatego jutro w Złotej Piątce utwory z najpiękniejszymi tekstami tego dziennikarza, mistrza słowa w piosenkach. No miał też szczęście lub przywilej, że pisał do najpiękniejszych i najważniejszych polskich melodii. Jutro usłyszymy te najpiękniejsze i najważniejsze. Tak więc już polecam. Niecały kwadrans i jest dziewiąta.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Złote Przeboje.

0: nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje, jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje, jest sobota, 27 dzień czerwca. Zapamiętamy tę sobotę na dłużej, mam takie wrażenie, a to przez temperaturę. Od pogody zaczynamy wiadomości o 9.
9: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fale upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
10: Diaspora polska jest tu dosyć liczna, ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
9: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
11: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało aktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
9: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
12: W kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
9: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
13: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało. Będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
9: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: No tak, 33 stopnie na wschodzie to najchłodniej, 37 w centrum, 38 na Dolnym Śląsku, tak będzie po południu, czyli już niedługo. Żar leje się z nieba. Dzisiaj to tylko jeden utwór w kółko można czytać. Julian Tuwim, Lokomotywa i Piotr Franceski.
15: Uff, jak gorąco!
16: Radio Złote Przeboje.
8: To może ja się postaram grać nieco bardziej orzeźwiająco? Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Tina Turner na dobry początek godziny 9:00.
17: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Time, co mi pani dasz w radiu Złote Przeboje, a ja tylko przypomnę o naszej znakomitej akcji Zabierz Złote na wakacje, może to właśnie wy przejmiecie 1000 złotych od nas. Już można zgłaszać się na stronie złoteprzeboje.pl do tego konkursu i tam odpowiadać na pytanie, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. Ja bym napisał, że pod wodą brzmią dobrze. Wyobrażacie sobie na przykład muzykę Jacksona pod wodą, nie? No bardzo proszę. Kto wie, może właśnie tak brzmi Jackson pod wodą. No to zachęcam was do zabawy, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego na złoteprzeboje.pl w formularzu piszemy. A to już Jackson normalnie, słuchany nad wodą. Kto dzisiaj nad wodą, temu zazdroszczę.

dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Gastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.
14: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

są Radio Złote Przeboje. Aż się trochę, słuchajcie, przegrzewam. Taki upał. No właśnie, wakacje się zaczęły. Z muzyką mi te wakacje się kojarzą. I tak jakbyśmy się cofnęli do 93 roku, no to słuchajcie, moje wakacje to brzmiały mniej więcej tak. No właśnie, zaczynamy wakacje z naszą ulubioną wakacyjną muzyką, ale w 93 roku też... Culture Beat oprócz Tan Limited napisał swój największy przebój Mr. Vain i przy tym też się żeśmy bawili. Ale kilka lat wcześniej, słuchajcie, to wszyscy skakaliśmy przy takiej piosence. Teledysk do tej piosenki kręcono na plażach w Brazylii i Hiszpanii, no bo gdzie indziej takie słońce. No dziś to u nas spokojnie można by do lambady teledysk kręcić nad Bałtykiem, prawda? A i tak by było za gorąco. Koma!

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: A, ale mi gorąco, Barbara.
10: Mnie też, Marian.
9: To co, klima?
10: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
9: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
10: No przecież.
9: No.
11: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
14: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
13: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
15: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
16: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
18: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
20: O!
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak!
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko!
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
22: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

14 minut i będzie 10. Depesz Mode w Radiu Złote Przeboje. Co dobry na upał? No, wiatraczek co w nas dmucha, prawda? Ale ciekawa sprawa z tym wiatraczkiem, bo takie badanie sprzed kilku lat dla jednego z magazynów o zdrowiu rozprawia się z tezą, by wiatraczków nie używać przy temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza, bo mogą przyspieszać nagrzewanie się ciała. I tak rzeczywiście jest, ale tylko w określonych warunkach, a sprawa zależy nie tylko od temperatury, ale też wilgotności powietrza, wieku tego, który się chłodzi, jego stanu zdrowia i zdolności organizmu do pocenia się. Więc na wiatraczki w temperaturze powyżej 35 stopni czasem dobrze uważać, ale to indywidualna sprawa.

Janina w Radiu Złote Przeboje. Już powoli kończy 6 minut i będzie 10 w naszych wiadomościach o słodkich polskich malinach, którymi zajada się cała Europa. Mniam, mniam.

Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.

0: tylko w KFC.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was.

0: Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
4: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w gorącą sobotę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
5: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ośmiolatka została pogryziona przez psy w Sosnowcu Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych. To najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
6: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
5: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Szukam jakiejś chmurki na niebie dzisiaj. Nie ma. Pełne słońce przez cały dzień. Od 33 do 38 stopni. Aha, będzie 19. O 3 nad ranem w Białymstoku. Proszę zakrywać głowy, smarować się kremami i dużo pić. Kacper Sosnowski, witam pięknie. I co dziś można robić w taki upał? No właśnie. Tylko proszę uważać z tymi skokami do wanny. Ale tak symbolicznie wodą można się schlapać już teraz. A ja tu pięknie gram. To jest Queen i I Want to Break Free. 3 minuty po godzinie 10. Fajnie, że jesteście z nami.

Mike Oldfield w Radiu Złote Przeboje i Maggie Rayleigh oczywiście też. Ależ mamy gorący początek wakacji. Aż tutaj sobie jakąś wodę odkręciłem, żeby się tak mile i chłodniej zrobiło. Nie wiem, czy to działa. No właśnie, też wyjazdy się rozpoczęły w te upały. Pozdrawiamy tych, którzy w samochodach. A jak z benzyną? Otóż cena diesla ma być stała, tak jak ostatnio, około 6 zł z groszem, a 95 może natomiast dorównać cenom ropy. Ale są promocje weekendowe na stacjach, więc polecamy korzystać teraz właśnie. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave. I oczywiście tankować też wodę dzisiaj, bo gorąco na te upały. Ride that Fred.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: To było The Course, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Przed nami Always on my mind, piosenka, która w jednym roku w podobnym momencie była wydana przez kilku artystów. Elvis Presley nagrał ją w marcu 72, ale trzymał w szufladzie i na rynku pojawiła się wersja Brandy Lee Gwyn McCrae, która weszła na listy przebojów. Elvis swoją wersję wydał potem na zimę. W 82 roku utwór zrobił się bardzo popularny dzięki propozycji Williego Nelsona. To był singiel roku country. No a zespół Pet Shop Boys w 87 roku, szykując się do telewizyjnego programu poświęconemu Elvisowi, uznał, że to nagranie nadaje się do tańca i wyszło tak.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
7: MediaMarkt. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
19: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Genesis, Land of Confusion w Radiu Złote Przeboje. Już koncertów zespołu nie będzie, Phil Collins na emeryturze, ale jakby ktoś chciał posłuchać muzyki grupy i niektórych piosenek nawet w oryginalnym wykonaniu, to polecamy Raya Wilsona koncerty, który pod koniec lat 90. był wokalistą zespołu, nagrał z nimi płytę z fantastyczną piosenką Kongo. On w Polsce mieszka, na jesieni znów rusza w polską trasę i tam nie tylko muzyka Genesis na tych koncertach. Byłem na takim występie Genesis Classic, mogę absolutnie polecić. No właśnie, z nami tego lata też sporo koncertów, ale o tym kiedyś jeszcze opowiem. A tu Aleksja i ula la la la la la.
1: Oh yeah.

0: zmniejszają swoją prędkość. Nie no, jak zmniejszają, to musi być tak bardziej. O, właśnie. Jany, ale w ciuchcie to teraz musi być upał.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Tak zwany kącik produktowy za nami. Zbliża się godzina 11:00. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na gorące wiadomości. Chyba tak mogę.

0: powiedzieć.
1: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
2: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
1: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
3: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
1: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda na weekend.
2: 34 stopnie w Białymstoku, podobnie w Gdańsku oraz Rzeszowie. Tam nieco chłodniej, bo już 37 we Wrocławiu, Zielonej Górze. Do tego pełne słońce i żar lejący się z nieba.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: Kacper Sosnowski, witam. A co tam w ten gorący słuchaczy?
1: Witam. Miło mi się was słucha. Chociaż głos straciłem, bo zimną wodę piłem.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To proszę pić chłodną, może będzie lepiej. Tutaj pan sam zapowie piosenkę.
3: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.
0: Lubega, dziękuję. Zawsze to mniej mówienia. W taki gorąc się pracować nie chcę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy bez klimatyzacji dzisiaj w pracy.

Dionne Warwick w Radiu Złote Przeboje. Jak tu się schodzić w taki upał? No przenieść się gdzieś, gdzie jest chłodniej, prawda? W Buenos Aires dziś 15 stopni. Momentami będziemy zazdrościć. No to do Argentyny się przeniesiemy. Ma nam już nastawiony Kora, która pisała słowa do piosenki, która za chwilę nie była wcześniej w Buenos, ale czytała pewną argentyńską powieść. Żeby cię lepiej zjeść. I się nią zainspirowała, by dodać szaremu krajobrazowi Polski lat 80. trochę kolorytu. Inspirował ją też wywiad dziennikarza z pewną gwiazdą i w piosence te wątki są. Proszę posłuchać.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
3: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
0: Skoda.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Earth, Wind & Fire w Radiu Złote Przeboje. Tak gramy dla was w gorące wakacje, które się właśnie zaczynają. No właśnie, we Wrocławiu to dziś cieplej niż w hiszpańskiej Sewilli czy egipskiej Hurgadzie. A jutro Poznań do wspólnoty z Berlinem i Pragą będą najcieplejszymi miastami w Europie z niemal 40 stopniami. W takich temperaturach to się normalnie nie funkcjonuje. Mój wiatraczek w studiu już nie domaga. A co na to słuchacze?
1: Ja mam taką propozycję, skoro jest taki straszny upał i generalnie nic nie działa, to może zacznijcie grać jakieś kolędy, wtedy się ochłodzi.
0: No ja wiem, patrzę na termometr. Nie, słuchajcie, to chyba nie będzie działało. Nie, tak się nie da. Może popodróżujemy sobie trochę. Jak się lata pędzi, jeździ, to tak ten wiaterek przyjemnie wieje. Desi Les, wajasz, wajasz.

0: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Wcale się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Avatar, ogień i popiół.
3: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
15: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Zapraszam do stanowiska.
20: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
19: Pani Ania jest na urlopie.
20: Czyli niczego nie załatwię.
19: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
20: Uff, no i to jest zmiana.
21: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
22: To jest radio Złote Przeboje.

Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje. Tak jest, sama zapowiedziała, więc już nic dodawać nie będę. 10 minut i będzie południe, a jutro, słuchajcie, 80. urodziny będzie obchodził Bogdan Olewicz, autor tekstów, o, kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś, bo on pisał dla Budki Suflera, Perfektu, Anny Jantar, Urszuli, Maryli Rodowicz. No mógłbym tak jeszcze wymieniać. I u mnie w poranku w Złotej Piątce będziemy sobie urodziny pana Bogdana świętować tymi jego fantastycznymi tekstami. Zapraszam już na jutro na Złotą Piątkę. A to Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Tango Dinero i Regeira. Tak pięknie tutaj nam śpiewa. 4 minuty i będzie południe w naszych wiadomościach. O upałach będzie. A ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kacper Sosnowski, bye bye.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej, rabat od Media Expert.
0: Wow, też chcę!
1: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
4: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
3: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Nie wszystko zależy od nas.
8: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
7: Co się zmieniło?
8: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
11: Reklama. Sobotnie popołudnie, 27 czerwca, tu Radio Złote Przeboje i Wiadomości.
12: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie odstrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego

0: Krymskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiet, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
1: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
0: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl. Pogoda.
0: Upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu do 28.
3: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl

Feels Like Heaven, rok 1983, Fiction Factory. Niechże to będzie to hasło, którym kierujemy się w Radiu Złote Przeboje u samego progu wakacji. Mam nadzieję, że słuchając nas przez całe wakacje rocznik 2026, będziecie czuć się jak w niebie właśnie. Postarają się o to takie gwiazdy jak Madonna na przykład.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

ma zysku zaśpiewali panowie z grupy Kombi po raz pierwszy w 1984 roku, a było to już potem, kiedy no ładnych parę lat wcześniej panowie z grupy Kombi spotkali się po prostu na korytarzu licealnym. Szybko się zgadali, że jeśli chodzi o muzyczne gusty, są one właściwie identyczne. A było to dokładnie 50 lat temu. Panowie zupełnie niedawno razem z nami świętowali 50 lat na scenie. To ja mam taką prośbę o kolejne 5 dych. Poprosimy najserdeczniej. No i wszystkiego najlepszego raz jeszcze. I wciąż, i wciąż, i wciąż. Ace of Base, All That She Wants, rok 1994. W wakacyjnym, sobotnim radiu Złote Przeboje.

0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
14: Co za dzień.
13: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Reklama.

Kim Wilde, UK, 88 rok. Dopiero co obchodziliśmy Dzień Ojca. W związku z tym przypominam, że nie byłoby wielkiej kariery Kim Wilde, gdyby nie to, że jej tata, Marty White, lata temu zabrał ją na jeden ze swoich koncertów. Sam był muzykiem. No i jak tylko pojawiła się Kim Wilde tam w okolicy sceny, zobaczyła, czym pachnie ten świat, jak on wygląda i jak jest kuszący, wiedziała już, co w życiu chce robić. No i pięknie. Nick Kershaw, The Riddle, nieraz tłumaczył, że jeśli chodzi o to, o co chodziło mu w piosence The Riddle, to nie wiadomo, o co chodzi. I w tym cały urok tej właśnie zagadki.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Słuchacie nas w sobotę, jest 27 czerwca, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Milion Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kids Alert. Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami. Trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie

0: będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
1: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoralny. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
0: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej, ale i tam do 28.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Robbie Williams, Nicole Kidman za nami, a przed nimi jeszcze ABBA w Radiu Złote Przeboje. No i właśnie a propos tej ABBY chciałbym najserdeczniej wszystkich zaprosić do tego, żeby wygrywać sobie no fantastyczną rzecz, absolutnie wakacyjną fantastyczną rzecz, mianowicie złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show. O co chodzi? Cóż to za wspaniałe wydarzenie muzyczno-taneczne z Agustinem Egurolą? No to sobie proszę sprawdzić. Wybierzecie się do Łodzi na coś wspaniałego, zabierzecie do tej Łodzi na to muzyczne wydarzenie kogoś wspaniałego. Wszystkie szczegóły na złoteprzeboje.pl, a bilety do wygrania będą już w poniedziałek od samego rana. Trzymam za was kciuki. A jakże? Only Two Times.

0: niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Szyi po pracy?
4: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Reklama.

Duran Duran, View to a Kill i 1985 rok. Piosenka absolutnie niesamowita, piosenka kojarząca się wszystkim z filmem Zabójczy Widok. Nie jestem wielkim miłośnikiem serii przygód Jamesa Bonda, ale jeśli chodzi o piosenki, to mam wrażenie, że na moim prywatnym plebiscycie, czy w moim prywatnym plebiscycie, ta piosenka akurat z tego Bonda jest w ścisłej czołówce. Jest weekend, wakacje przed nami. Może warto odkurzyć sobie stare, dobre bondowskie filmy? Pomyślcie o tym, słuchając grupy Snap. Rhythm is a Dancer to już z kolei rok 1992.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
15: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,9.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Reklama.

Gangsta's Paradise i Coolio w Radiu Złote Przeboje, no, o którym będziemy pamiętać, będziemy go grać, a ja będę też pamiętał, bo miałem okazję spotkać go na scenie Radia Złote Przeboje. No właśnie, i teraz czy pamięć mnie nie zawodzi, ale jestem przekonany, że to było w Łodzi, no już lata temu. Byliście na tej imprezie? To pomóżcie mojej pamięci, dajcie znać, czy to faktycznie było w Łodzi. Coolio, Gangsta's Paradise za nami, Ingrid 2FO2 teraz w Radiu Złote Przeboje w sobotę.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
1: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
2: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
12: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, 27 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
13: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyzny poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
14: Gdy namierzyli tego mężczyznę w masywie leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
13: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 km ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa.

0: zwycięstwa i dwie porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8 miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
1: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
0: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35, na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.

Can't Take My Eyes Off of You i fenomenalna Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. To był rok 1990, ale myślę, że nic nie zmieniło się przez tych ostatnich 36 lat, jeśli chodzi o zakochiwanie się, a wakacyjna miłość ma szczególny urok, więc mam nadzieję, że nie jeden, nie jednej, wszystko jedno w jakim języku wyjawi z drżącym sercem Can't Take My Eyes Off of You, nie mogę oderwać od ciebie oczu. I będą żyli długo i szczęśliwie. Trzymajmy wszyscy za nich kciuki, a teraz już Tears for Fears i Shout, rok 1985.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
4: Co się zmieniło?
3: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
0: Reklama.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

At the Shadows, The Rasmus w Radiu Złote Przeboje. Coś dla tych, którzy lubią takie, no bardziej zdecydowane dźwięki, no ale przecież Radio Złote Przeboje bardzo dokładnie, bardzo skrupulatnie i Złoty Przebój po Złotym Przeboju, piosenka po piosence wybiera to, co w muzyce najlepsze. No i nie byłoby tego Radia Złote Przeboje, gdyby nie Village People i YMCA. Tylko ja przypominam, jak jest upał, to proszę za bardzo nie podskakiwać, żeby się człowiek nie przegrzał. Spokojnie można słuchać Radia Złote Przeboje, nie mamy nic przeciwko.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
6: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.

Stewart, Candy Dulfer, Lily Was Here w Radiu Złote Przeboje. Cudowny, muzyczny romans na gitarę i saksofon. I sobie i Państwu życzę, żeby te Wasze duety, właściwie duo, brzmiały tak fantastycznie jak ten, albo tak jak ten kolejny, czyli Kaja i Bregowicz, prawy do lewego i w tę drugą stronę. Niech też wszystko pięknie.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Fundary!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Reklama.
12: Siódmy czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje i wiadomości.
13: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze dwie godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
14: Są nawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
13: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączania klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli.

0: dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne także dla aktorki doświadczenie, potrwa jeszcze 2 godziny w ramach Malta Festival.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
3: Cień, klimatyzacja i najlepiej nie wychodzić z domu. Rzecz dotyczy przede wszystkim osób starszych, dzieci, chorych i kobiet w ciąży. Bardzo wysokie temperatury w okolicach 40 stopni i dzisiaj, i jutro.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Anastasia, czyli dziewczyna z pazurem, Left Outside Alone. W Radiu Złote Przeboje, wielki talent w niewielkim ciele i to jeszcze dama na tyle zdecydowana co do swoich postaw, że jak jej mówią paparazzi albo, no paparazzi pewnie nie, ale fotoreporterzy, kiedy proszą ją, żeby pozowała bez okularów do zdjęć, mówi: panowie, przecież nie będę was w ogóle widziała, dajcie spokój. Zdecydowana babka, bardzo mi się to podoba. OMD, zaprzyjaźniony z Radiem Złote Przeboje zespół i zespół, na którego to koncerty dopiero co rozdawaliśmy bilety. Ten koncert przed nami, więc kto wie, czy tu jeszcze jakieś bilety będą, może się i znajdą.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Tylko ja.
1: Ira i Nadzieja, rok 1991. No, po tych 35 latach myślę, że Artur Gadowski no, jest też już takim dojrzałym, znającym swoją cenę muzykiem, który zapewne i w te wakacje popędzi sobie troszkę na swoim jednośladzie. Pamiętam, chyba to były dwa sezony temu, kiedy Artur zrobił motocyklowe prawo jazdy i był z tego bardzo zadowolony. Trzymam kciuki, żeby sezon wszystkim, którzy słuchają Radia Złote Przeboje na jednośladach, sprzyjał. Samantha Fox i Touch Me to z kolei rok 1986, no ale nic dziwnego, bo przecież to my gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Reklama.

Sherry Sherry Lady, Modern Talking i Radio Złote Przeboje, w którym absolutnie najbardziej wyśmienite gwiazdy mieliśmy, mamy i mieć będziemy przez całe wakacje, więc jeżeli tyracie przez cały rok i akurat zaczynacie urlop, no to wreszcie pora, żeby troszkę tych swoich ulubieńców posłuchać. Uwaga, ostrzegam, teraz będzie szybko.

0: rock'n'rolla w Radiu Złote Przeboja, więc zespół The Beatles, Rock Angel Music. Dobijamy do godziny 16. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, też pogoda, upalna pogoda. A potem zagram dla was m.in. Makarenę i pana Phila Collinsa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: ta drżąca powieka
1: i ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Godzina 16, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń. Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
11: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
10: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
12: Pogoda.
14: Jeśli chodzi o pogodę, to można cytować klasyka, więc żar leje się z nieba. Jutro będzie podobnie, chociaż na zachodzie kraju oraz też nad morzem jutro mogą pojawić się przelotne opady oraz burze. Jutro nawet

0: 39 stopni, więc pamiętajcie o cieniu i piciu wody.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
0: Dzień dobry, witam w to sobotnie wręcz upalne, piekielne nawet bym powiedział, sobotnie popołudnie. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, ode mnie na sam początek, pan Phil Collins, dajcie głośniej.

0: y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Numer, przy którym nie można się nie ruszać, nawet jeśli za oknem jest gigantyczny upał. Macarena w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, mamy dla Was zabawę, w której możecie zgarnąć wejściówki. Wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, które odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Otóż to. A nasza zabawa polega na tym, że wystarczy kreatywnie odpowiedzieć na pytanie w naszym formularzu na stronie Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć i dlaczego. Najciekawsze historie w poranku Radia Złote Przeboje będziemy nagradzać tym, że poranek się do Was dodzwoni i będziecie mieli też szansę odpowiedzieć na pytanie zadane właśnie przez naszego gościa Agustina Agurolę. Szczegóły na radiozłoteprzeboje.pl, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

to jest taki kawałek, który bardzo kojarzy mi się z tym, że człowiek wsiada do samochodu i jedzie gdzieś dalej. No w taką pogodę to najchętniej tam, gdzie jest woda, czyli albo Mazury, morze, a jak ktoś lubi dłuższą wycieczkę, to morze i ocean. Natomiast ty teraz w Radiu Złote Przeboje, czas na jeden z najważniejszych kobiecych zespołów lat 80., a więc Bananarama, grupa, która z czasem inspirowała późniejsze girls bandy, tak jest. Zespół też posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą ilością singli na brytyjskich listach przebojów w historii, no bo między 82 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do top 50 UK chart. Na kawałek Venus w wykonaniu Bananaramy to cover holenderskiej grupy Shocking Blue z 1969 roku. No to słuchamy już teraz Bananarama, Venus.

0: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
1: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
0: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Natychmiast wyłaź z wody!
14: No ale co, Barbara? Rekin!
13: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
16: To w Media Expert taniej masz!
17: Reklama.

Radiu Złote Przeboje, Bonnie M i Sunny, a więc numer jak najbardziej adekwatny do pogody. Zresztą pamiętajcie, że jeśli już skusicie się na spacer, no to szukajcie cienia, no i też butelka wody pod ręką, jak najbardziej wskazana. A jak gdzie się człowiek znajdzie miejsce w cieniu, gdzie można się położyć i to w słuchawkach, no to można posłuchać Radia Złote Przeboje i właśnie takiego kawałka jak teraz Games People Play.

prosto z Jamajki, Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Polsce i na świecie, a potem też obiecuję, że podczas tego sobotniego popołudnia każdy z was będzie mógł się zrelaksować, słuchając m.in. George'a Harrisona, a także Sugababes.

0: całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.
7: Godzina 17 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
8: Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawowski.
9: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu, jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
10: Kiedy dzwonić na 112?
9: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
8: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Pogoda jest taka, jak każdy widzi, a więc jest naprawdę gorąco, mnóstwo słońca. Jutro też się nie zmieni, będzie jeszcze cieplej. Natomiast na zachodzie i nad morzem uważajcie na przelotny opad deszczu oraz burze. Oj, w taką pogodę, jaką mamy, to przydałoby się to, o czym śpiewa Urszula, a więc dmuchawce, latawce, wiatr. Na dzień dobry ode mnie, Mariusz Stelmaszczyk, ze Stereo Radia Złote Przeboje.

legendarnej czwórki z Liverpoolu, a więc The Beatles, George Harrison. Natomiast, proszę Państwa, teraz przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny, a więc Keisha, Matuya i Siobhan, za sprawą menedżera Rona Toma, założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. No, a wielu z nas doskonale pamięta takie kawałki jak Push the Button, To Lost in You, czy właśnie ten kawałek z 2002 roku, który możecie posłuchać w Radiu Złote Przeboje. Sugababes, Round Round.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, bo w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90., a także prosto z Polski. To była Kasia Kowalska, coś optymistycznego, natomiast my z tej Polski zaglądamy teraz do Francji, do roku 1982, kiedy to Robert Fitoussi, mam nadzieję, że mój francuski nie jest aż tak straszny, czyli Ever David, stworzył piosenkę, która podbiła listy przebojów prawie w całej Europie, a jego znakiem rozpoznawczym były ciemne okulary i biała gitara. Mam tu na myśli kawałek Words, który ma bardzo prosty, ale celny tekst o tym, że czasem pewne emocje nie tak łatwo wyrazić słowami. Zwłaszcza jak za oknem jest około 40 stopni.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
9: A pranie też za ciebie wstawi?
10: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
9: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
10: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Dostaniesz coś za świadectwo?
14: No raczej. Rabat od Media Expert.
13: Wow, też chcę.
14: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
13: Mega.
15: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7:30 w TVP2.
17: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
18: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
17: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
18: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
19: Daleko jeszcze?
20: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
19: Wow, jaki błękitny.
21: A to nasz hotel przy samej plaży.
20: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
21: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
20: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
22: Uwaga! Super promocja w Teddy.
23: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Reklama.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud.
1: Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No, a proszę Państwa, niespełna tydzień i się doczekamy. Tak jest, nowej płyty Madonny Confessions 2, a więc kontynuację krążka sprzed 20 lat i na płycie ma być mnóstwo muzyki tanecznej, energii, a także współprac z innymi artystami i artystkami, chociażby z Sabriną Carpenter. Ja czekam, bo lata lecą, a Madonna udowadnia, kto naprawdę rządzi w muzyce pop. No ale trudno się dziwić, jak w dorobku ma się takie single jak ten.

0: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerem.

0: fałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Sobota 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina. Agnieszka Trojanowska, PiS. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy straży pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upał. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
5: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
4: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Uf, jak gorąco, tak można mówić cały czas pod nosem, wychodząc na zewnątrz. Mnóstwo słońca i naprawdę wielki skwar. Jutro też będzie ciepło, jeszcze cieplej, no bo miejscami może temperatura dochodzić do 38 czy też 39 stopni. Ale jutro też uważajcie na przykład na opady deszczu oraz burze. Te mogą wystąpić na zachodzie kraju. Dzień dobry, a w zasadzie to już dzień dobry wieczór, bo godzina 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Za chwilę będzie czego słuchać na to, żeby godnie rozpocząć wakacje, bo dzisiaj mnóstwo muzyki Eurodance. Tak jest, między innymi za chwilę Labusz i Snap, ale wcześniej ode mnie pan Leonard Cohen. Takiego głosu to tylko pozazdrościć.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance.
1: This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night.
0: Na sam początek krótka lekcja historii. Eurodance narodził się na przełomie lat 80. i 90. głównie w Niemczech, Belgii, Holandii, a także we Włoszech. Charakterystyczne było połączenie chwytliwych kobiecych wokali z rapowymi zwrotkami mężczyzn, mocnymi bitami i też wpadającymi w ucho refrenami. I've Got The Power to chyba jedno z najbardziej charakterystycznych haseł lat 90., ale nie została ta piosenka nagrana specjalnie dla Snap. Fragment pochodzi z utworu Love's Gonna Get You wokalistki Jocelyn Brown. Producent wykorzystał próbkę jej głosu, tworząc legendarny refren, ale też cała sprawa trafiła do sądu.

Snap powstał we Frankfurcie w 1989 roku. Za projektem stali producenci Michael Munzing i Luca Ancelotti, a skład zmieniał się wielokrotnie. Natomiast uważa się, że to właśnie oni mieli wielki wpływ na rozwój Eurodance i inspirowali m.in. To Unlimited, Hathaway, czy też Culture Beat. Ale o tym później. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz Snap, The Power.

Labusz powstało w 1994 roku z inicjatywy legendarnego producenta Franka Fariana. W skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz też raper Lane McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna.

Najciekawsza historia związana z Be My Lover dotyczy samego tekstu. Po latach Lane opowiadał, że inspiracją była rozmowa między nim a Melanie podczas wspólnej trasy koncertowej. Żartobliwa wymiana zdań na temat relacji damsko-męskich przerodziła się później w pomysł na piosenkę. Co więcej, słynne la-da-da-di-da-da-da w refrenie powstało przez przypadek. Autorzy nie mogli wymyślić odpowiednich słów, więc zaśpiewali tymczasową melodię i uznali, że brzmi to lepiej niż cokolwiek innego. Sam utwór okazał się gigantycznym sukcesem. Zdobył pierwsze miejsca listy przebojów w wielu krajach Europy, a w Stanach Zjednoczonych też dotarł wysoko do pierwszej dziesiątki listy Billboard Hot 100, co było też ogromnym osiągnięciem dla europejskiego projektu Dance. No to słuchamy.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Choć większość ludzi kojarzy go wyłącznie z What is Love, jego historia jest dosyć niezwykła. Naprawdę nazywa się Nestor Alexander Hathaway. Urodził się na Trinidadzie i Tobago, dorastał częściowo w Stanach Zjednoczonych, a później związał swoje życie z Niemcami. Zanim został gwiazdą Eurodance, zajmował się m.in. marketingiem, organizował różne wydarzenia kulturalne i nie tylko oraz pracował jako tancerz i performer.

największy fenomen piosenki polega na tym, że refren jest banalnie prosty, no i też niemożliwy do wyrzucenia z głowy. To był typowy zabieg muzyków Eurodance lat 90. Kilka słów, które natychmiast zapadają w pamięć. Klip do What is Love jest równie charakterystyczny jak sama piosenka. Hathaway pojawia się w eleganckim stroju w tajemniczej posiadłości, gdzie pojawiają się też kobiety stylizowane na postaci z horroru. Jest tam nawet taki, bym powiedział, motyw wampiryczny. Zresztą to był jeden z najbardziej popularnych teledysków puszczanych wówczas w MTV. No to słuchamy. Hathaway, What is Love? What is love?

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Nice Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów.

0: sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Witam serdecznie. Maciej Czujko zaprasza na program Tydzień w Legnicy, program publicystyczny, regionalny. Mówimy o tym, co interesującego, ważnego działo się w minionym tygodniu, co będzie działo w najbliższych tygodniach w Legnicy. Właśnie dzisiaj w audycji zapowiedź nowej wystawy w Muzeum Miedzi. To Barbara Pietras zaraz się pojawi. Poza tym przegląd wydarzeń minionego tygodnia. A do tego Michał Przechera o nowej publikacji Legnickiego Centrum Kultury i Anna Gontowska poleci dobre książki na wakacje, bo już się zbliżamy. Zaczynamy jednak od zapowiedzi nowej wystawy w Muzeum Miedzi. Znana i lubiana Barbara Pietras, do tego kręgu znanych i lubianych trzeba wejść u mnie w radiu, moja droga.
4: O, to jestem zaszczycona, że jestem w tym kręgu.
3: Jury jest jednoosobowe, bo to ja decyduję i przedstawiam Państwu jako znanych i lubianych. Tak, Barbara Pietras, znana i lubiana. Miejmy nadzieję, że znane i lubiane są też wystawy sztuki w Muzeum Miedzi wśród Legniczan.
4: Tak, no nasze muzeum ma różnorodną ofertę i każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest i wystawa historyczna, i tak jak teraz, ta, na której jesteśmy, to sztuka współczesna.
3: No właśnie, są też wystawy malarstwa marinistycznego, dobrze powiedziałem, marinistycznego, gdzie jest łódź, fala i wszystko wiadomo, można sobie pokontemplować, trochę się uspokoić, ale jest też właśnie abstrakcja taka jak teraz, tak będzie, jest właśnie, no będzie, jest, to różnie zależy od tego, kto kiedy słucha audycji.
4: Tak, bo jesteśmy w połowie czerwca i jest montaż wystawy. Niedługo będzie otwarcie w piątek, ale jeżeli Państwo słuchają tego później, no to zapraszamy, bo do końca wakacji będzie można zobaczyć tą wystawę.
3: Dobrze, to powiedzmy, kto to malował? Może chyba od tego wypadałoby zacząć.
4: Tak, artysta współczesny Igor Iwasiw, lat 60, związany z Legnicą. Proszę się nie martwić, jeżeli to nazwisko nic Państwu nie mówi, bo faktycznie on jest artystą takim bardziej ukrytym, że tak powiem, ale od 20 lat przyjeżdża do Legnicy. Na co dzień mieszkał we Lwowie, gdzie tam też tworzył obrazy, jest takim pełnoetatowym artystą, no ale od czasu wybuchu wojny faktycznie jest tutaj związany z Legnicą i na co dzień tworzy witraże sakralne, ale jego sztuka, którą pokazujemy w muzeum, to jest zupełnie coś innego. Nie jest tak spokojna, nie ma w ogóle figur, gdzie na co dzień on przez te kilkanaście godzin skupia się na tworzeniu właśnie postaci. Tak tutaj jego sztuka jest abstrakcyjna, dynamiczna, tutaj się wiele dzieje. No i może na razie tyle.
3: No właśnie, ja miałem powiedzieć na ten, że ja dzisiaj wielką pomocą nie będę, jeśli chodzi o interpretację tych dzieł, bo będzie mi trudno o nich coś więcej powiedzieć, poza tym, że mi się podobają, że przemawiają do mojej wyobraźni, bo to są kolory i kształty, można by powiedzieć. Jest ich mnóstwo, są one gęsto usiane. Drobiazg tutaj też występuje na tym obrazie w dużej ilości i to chyba to można powiedzieć, poza tym jeszcze, że są fantastycznie kolorowe.
4: Tak, każdy obraz jest inny, aczkolwiek tak jak tutaj miałeś okazję widzieć je w ruchu, każdy na siebie działa inaczej. Kiedy one są już ustawione, tak jak teraz na nie patrzymy, to tworzą pewną spójną całość, ale kiedy przestawimy jeden element, to one zaczynają się gryźć, że tak powiem, między sobą. Więc to nie jest tak, że obrazy po prostu przyjeżdżają, my je wieszamy tak jak wchodzą na salę i to jest koniec roboty. Każdy z nich ma swoją energię i choćby przez ten kolor, przez tę dynamikę działa na ten drugi obraz. Co jest jeszcze takie ciekawe i nieoczywiste, artysta inspiruje się dawnymi mistrzami. Nie zobaczymy tego, to nie jest cytat jeden do jednego, ale bardzo ważnymi artystami, nawet wydruk portretu jednego z nich wisi w pracowni artysty, to jest Hieronim Bosch, czyli artysta no, z przełomu XV i XVI wieku. I na pierwszą rzut oka myślimy sobie, ale jak? Dlaczego on? Przecież on tworzył zupełnie coś innego. Ale jak Państwo sobie

0: sobie sprawdzą, jak malował Bosch, to tam jest też dużo elementów, dużo postaci, dużo się dzieje. Te obrazy też są takie dynamiczne i pełne ruchu. I tutaj artysta, mimo iż używa abstrakcji i nie ma tych form, takich oczywistych jak u Boscha, to widać tą samą myśl przewodnią, która jest jakby nad nimi.
1: No, to bardzo ciekawe. To jeszcze trzeba dodać, że jak wyobraźnią popracujecie, to w tych kształtach odnajdziecie. Zresztą sama mnie na początku zapytałaś, co ja tu widzę, i parę elementów widziałem, ale my też, ja mam tę przyjemność, że jestem na tym etapie wystawy, że ty właśnie oszykujesz, układasz te obrazy i tutaj z artystą je sobie przestawiacie troszeczkę nawzajem z ufnością, bo sama powiedziałaś, że artysta jest wyrozumiały, więc no tak, tak będą stały, czy jeszcze będziesz przestawiać?
0: Właśnie wczoraj rozmawiałam z artystą na ich temat. On zobaczył moją wizję, przestawił na swoją i obie są w porządku, aczkolwiek widać inne podejście, inny temperament też. Mimo iż artysta jest człowiekiem bardzo spokojnym, czego nie oddają jego obrazy. Jego obrazy właśnie mogą mówić nam, że jest dynamiczny, chaotyczny. To nie, to Igor jest bardzo spokojnym człowiekiem. Może jego wnętrze jest inne i to właśnie przelewa na płótno, ale jego wizja była taka cięższa, może nie wiem, może bardziej męska, moja bardziej kobieca. I nawet dzisiaj rozmawialiśmy znowu o tym i mówisz, wiesz co, Basia, jednak oddaję ci to pole, jakby ty jesteś u siebie, zrób to tak, jak ty to widzisz. I dla mnie to też jest duża przyjemność i nawet sam się zdziwił, patrząc na swoje obrazy w tym wnętrzu, że wow, to one tak wyglądają, to jest zupełnie inne światło niż w jego pracowni, inne warunki, inna przestrzeń i te obrazy też wyglądają inaczej, nawet dla niego, który je zna od pierwszego postawienia pędzla, pierwszej kropki.
1: Ale to, co mówisz, że męska i damska wizja, to rzeczywiście, bo ty jak patrzę, bo ja miałem okazję zobaczyć dwa, które stały ze sobą po ustawieniu przez artystę i teraz widzę po ustawieniu przez ciebie i ty ustawiasz tak, żeby one ze sobą współgrały, on ustawił tak, żeby się trochę gryzły. I to jakby, mam wrażenie, dalej to pociągnięcie tej skłonności do wyrażania jakiegoś chaosu ze swojej natury.
0: Wiesz co, nawet nie tyle, żeby się gryzły, tylko on wybrał cięższe obrazy. Na wystawie nie pokażemy wszystkiego, co tutaj jest. Też nie chcę przeciążać tych sal, bo one są duże i dynamiczne. Właśnie chciałabym wprowadzić trochę oddechu między nimi. A Igor z kolei dał ich więcej i takie wybrał te mocniejsze, więc bardziej o to chodzi, że po prostu takie, no one były intensywniejsze. Aczkolwiek jak Państwo tu przyjdą, to i tak zobaczą tą dynamikę. To nie jest tak, że tu można usnąć. Nie, nie, nie. Myślę, że nawet, bo ona składa się z dwóch sal. To jest ta sala, gdzie wcześniej był prezentowany Nikifor, jeszcze wcześniej nie wiem, Jarosław Jaśnikowski. Więc kiedy przyjdą Państwo do drugiej sali, a później wychodząc będą znowu przechodzić przez pierwszą, to może Państwo zwrócą uwagę na zupełnie coś innego. I ten obraz, który na początku był obojętny, nagle wyda się Państwu jakiś interesujący. Gdzieś zobaczą Państwo coś w nim. Pytałam artystę, co właściwie, o co chodzi w tych obrazach?
1: Co on maluje?
0: Co malujesz? On mówi, wiesz co, ja kiedy siadam przed płótnem, to trochę się wyłączam. Jakby to przepływa przeze mnie. Ja maluję, tworzę, wiem, kiedy coś gra, kiedy nie gra, kiedy ta forma już jest tą, kiedy ten kolor już jest wypracowany, bo no też o to chodzi w malarstwie, właśnie o kolor, o formę, o światło i to wszystko tutaj jest. I każdy obraz jest inny, ale on mówi, że tutaj nie ma jakichś konkretnych rzeczy, że kiedy on tylko zaczyna widzieć, że coś się wyłania, jakiś właśnie, nie wiem, kształt rozpoznawalny dla nas, to on zaraz chce to ukryć, jakby pod kolejną warstwą. Ciekawe też jest to już taka techniczna uwaga, że on maluje farbą olejną, używa też lakieru i jego obrazy może nie są witrażowe, ale jest w nich jakaś taka przenikalność, że czasem widać pod spodem drugą warstwę i witraże się tworzy tak, że na szkle pokrywa się po prostu farbą witrażową, która po wyschnięciu odpowiednio się wymiata światło. Jest jakby cień i z tego cienia powstaje światło. I Igor przenosi to na płótno, na technikę olejną. Tworzy to podobnie, jak tworzy się witraże. Więc mimo iż jego obrazy są zupełnie inne, to co robi przez większość dnia, czyli witraże, później przenosi właśnie na płótno i widać to w tych obrazach. I jeżeli będą Państwo oglądać te obrazy właśnie po tym moim komentarzu, to proszę na to zwrócić uwagę, że spojrzeć na nie trochę jak na witraż.
1: Do Barbary Pietras jeszcze wrócimy, ale teraz czas na przegląd wydarzeń minionego tygodnia.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Burmistrz Chojnowa otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Radni docenili stabilne finanse i sprawne przeprowadzenie inwestycji. Większość nie miała zastrzeżeń do wydawania publicznych środków przez burmistrza Jana Serkiesa. A pierwsi w regionie nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy. 56 osób ukończyło studia podyplomowe przygotowane przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. To jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku, której ministerstwo powierzyło przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdrowotnej. Na koniec biologia. Najbardziej okazała roślina w legnickiej palmiarni, daktylowiec kanaryjski, została przesadzona w nowe miejsce. Pierwotnie miała zostać wycięta, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
3: Z pomocą wielu specjalistów przesadziliśmy ją, a teraz bardzo ważne zadanie dla Was. Trzymajcie kciuki, żeby się przyjęła.
2: Palma została przesadzona na środek obiektu. Tam będzie miała najwięcej przestrzeni do wzrostu. W całym regionie trwa sprzątanie po weekendowych burzach. Od wczorajszego wieczora dolnośląscy strażacy mieli blisko 300 interwencji, m.in. w Jaworze i okolicach. Doszło tam do podtopień dróg i domów.
4: Nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie.
2: Jak mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, to jeszcze kilkaset rodzin. Burze za nami, ale wysokie temperatury w tym tygodniu nie odpuszczą. Dlatego Legnica uruchomiła na rynku kurtyny wodne, które przynoszą ochłodzenie. Bez względu na pogodę, około 130 ratowników PCK ćwiczyło akcje podczas katastrof budowlanych. W zamkniętej fabryce celulozy w Malczycach i opuszczonym szpitalu przy ulicy Trauguta we Wrocławiu. Uczyli się koordynacji działań wielu jednostek naraz, pracy zmianowej i podejmowania decyzji pod presją czasu. Z piekar do centrum Legnicy będzie można dojechać rowerem. Roboty przy budowie drogi rowerowej są na ostatnim odcinku. Trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii, a na skrzyżowaniu z Krętą powstaje podbudowa ścieżki. Cała trasa połączy Aleję Piłsudskiego z Placem Wilsona. Złotoryja natomiast otrzymała blisko 800 tysięcy złotych na remonty budynków mieszkalnych przy ulicach Rzemieślniczej i Staszica. Oba ucierpiały w ostatniej powodzi. Konstrukcje zostaną wzmocnione, a elewacje docieplone. Będą miały wyremontowane instalacje i zyskają odwodnienie. Wracamy do Legnicy, bo już w weekend Dni Miasta. Prezydent Maciej Kupaj.
3: To będzie największa strefa gastro w historii naszego miasta. I w tym roku w Wesołym Miasteczku będzie nie lada atrakcja, czyli Diabelski Młyn.
2: W Parku Miejskim zagrają m.in. Lady Punk, Dawid Kwiatkowski i Trips. Prochowice rozpoczynają konsultacje społeczne w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego Cichoboża, Golanki Dolnej, Kawic, Kwiatkowic i Szczedrzykowic. Spotkania dla mieszkańców tych miejscowości potrwają przez cały lipiec. A Złotoryja zakończyła ważny etap przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Europy w płukaniu złota. Przy Kaczewie zbudowała domki dla zawodników i sędziów, przygotowała teren pod camping i pole namiotowe oraz ustawiła tablice informacyjne dla turystów. Mistrzostwa w tym roku potrwają od 2 do 8 sierpnia. A już w czwartek w Legnicy rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą. To impreza, która przyciąga artystów z całego globu, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
5: Wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowa pokaz artystów z całego świata.
2: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. W piątek w Chojnowie zawyją syreny. W godzinach od 10 do 14.30 miasto przeprowadzi test syren alarmowych. Wyemitowane zostaną 2-3-minutowe sygnały akustyczne ogłoszenia i odwołania alarmu.
1: Tak wyglądał tydzień, a my wracamy na wystawę Igora Iwasiwa. Barbara Pietras tę wystawę instaluje.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Ale to ja już zwróciłem uwagę, jak powiedziałaś o witrażach, to myślałem, że będziesz mówiła o podobieństwie, a ty powiedziałaś o różnicy, bo rzeczywiście różnica jest w kształtach, ale jeśli chodzi o to, jak one rzucają się w oko, to trochę człowiek ma wrażenie, że spod nich coś prześwieca.
0: Tak, i może też użycie tego lakieru, bo farba olejna sama w sobie jest tłusta i świecąca, ale jeszcze ten lakier sprawia, że ona jest taka bardziej rozwodniona i może to jest właśnie ten efekt takiego pod spodem, tego kotłowania się. Tytuł tej wystawy to Głębokość powierzchni. Może taki zbyt poetycki i wydumany.
1: Nie.
0: Ale właśnie patrząc na to, no wiadomo, one po prostu są takie, że chciałoby się wsadzić w nie rękę. To nie jest efekt 3D, jakiegoś takiego złudzenia. Nie, to jest no dalej dobra malarska robota, ale no widać, że tam jest jakaś głębia w nich. One nie są płaskie.
1: Myśmy na początku, jak mnie zapytałeś, jak ja to widzę, jak mi się kojarzy, to ja powiedziałem, że duża część z nich, a właściwie wszystkie, kojarzą mi się z praniem świeżo wybranym, rozrzuconym na łóżku, tak gęsto i pogięte, takie wymiętolone jeszcze i takie przeplatające się tymi kolorami. No i tak, i dlatego myślę sobie, że tytuł wystawy ani troszeczkę nie jest pretensjonalny. Ba, mam wrażenie, że on, jeśli chodzi o kategorię sztuki, jest bardzo konkretny.
0: Tak, ja lubię konkretne, zwłaszcza kiedy sama sztuka no może być... No dobra, powiem to. Trudna dla odbiorcy, dlatego...
1: Tak, te obrazy mówisz? Tak.
0: Dlatego, że...
1: Bo nie ma w nich opowieści, historii żadnej.
0: Tak, i ludzie, mam wrażenie, tak jak rozmawiam nawet tutaj na tle zawodowym, trochę się boją sztuki współczesnej i abstrakcji. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wydaje mi się, że ludzie uważają, że muszą być jakoś przygotowani do tego, czytani, że to ich po prostu onieśmiela, gdzie nie. No właśnie po to są te wystawy, czy u nas, czy w galeriach sztuki, nie mówię tylko o Legnicy, ale ogólnie, żeby właśnie oglądać i też samemu wyciągać dla siebie jakieś wnioski. I tak jak tutaj, ty widzisz pewne rzeczy, ja widzę coś innego, nie ma dobrej odpowiedzi. Dla Igora to jest w ogóle opowieść o formie i kolorze, więc i on nawet nie oczekuje, że ktoś z nas jakby trafi z odpowiedzią. Nie o to chodzi. Ale też kiedy tutaj jesteśmy, też te obrazy nas wzbudzają pewne emocje. Jakby sztuka współczesna to już nie jest tylko jakaś opowieść, nie wiem, o jakimś świętym, czy jakaś scena mitologiczna. Aczkolwiek, no, możemy sobie tutaj dopowiedzieć, że czemu nie, to też może być jakiś ferwor bitewny, ten cały chaos, co się tu dzieje.
1: Ja sobie dopowiedziałem to pranie. No i mógłbym też, popatrz, publicznie w radiu mówię, że dopowiedziałem sobie pranie i mógłbym sobie pomyśleć, o Jezu, taka trywializująca uwaga, Boże, ja nie powiem tego, bo ktoś się jeszcze obrazi, ktoś pomyśli, że idiota, tutaj takie głębokie obrazy, technika, sztuka, a tutaj, że rzucone pranie. No nie, jeśli państwo macie ochotę, przychodzicie i sobie upraszczajcie, tym bardziej, że już mówiliśmy o tym, że to uproszczenie do prania, bo ty powiedziałeś, że tobie też kołacze to skojarzenie. Też budzi fantastyczne, bo one migocą wtedy za dzieciaka się w te pranie człowiek lubił rzucić. One jest takie świeżutkie, te kolory tam grają, są te wszystkie kolory, które lubisz, które nosisz, mieszają się ze sobą w dziwne konstelacje. To jest twój dom, to jest twoje łóżko, to jest twoje pranie. I tak sobie właśnie myślę, że nawet upraszczając można dojść do wcale nieprostych skojarzeń.
0: Tak, i to, co mówisz, to jest świetna konkluzja, ponieważ... Może właśnie idźmy tym tropem, nie wymagajmy od siebie znajomości stylów i kierunków, jeżeli, nie wiem, nie interesuje nas to aż tak, po prostu jesteśmy w muzeum, ale starajmy się też jakby nie skreślać od razu tej sztuki, tej czy innej współczesnej, którą zobaczymy, jakby dać jej szansę, chwilę się zastanowić.
1: No i w ogóle też ze względu na artystę, myślę sobie, na 100% każdy artysta wolał, no może nie każdy, ale większość wolałaby, żeby przez jego wystawy przetaczały się tabuny tak zwanych ignorantów niż trzech ekspertów, nie?
0: No tak, ja myślę, że ta wystawa może w nas zostać. No, jakiekolwiek byśmy mieli skojarzenia, nawet te negatywne, to tym bardziej one pracują w nas. Nie wiem już, kto to mówił, że nieważne jak piszą, byle nazwisko się zgadzało.
1: To prawda, no więc jak macie państwo ochotę przyjść, powiedzieć i kołaczą się wam po głowie jakieś takie najprostsze refleksje, to jak najbardziej, no zapraszamy na te wystawy gorąco, nie? Sporo żeśmy o niej powiedzieli, chociaż wydawało nam się, że abstrakcja to mało się uda powiedzieć.
0: Tak, no ona jest inna niż abstrakcje, które prezentowaliśmy do tej pory, bo całkiem niedawno mieli państwo okazję widzieć wystawę Romy Pilicidis, która była zupełnie inna, ona była spokojna. Też artystka używała farb olejnych i też robiła warstwa pod warstwą, ale to jest zupełnie coś innego. Być może ja teraz mówię za spokojnie, bo mam taki charakter, ale te obrazy naprawdę są tak żywiołowe, no, każdy po prostu może tutaj znaleźć coś dla siebie. Ja też często mówię, żeby przyjść do muzeum, tutaj odpocząć, tutaj jest, nie wiem, chłodniej, ciszej od tego ferworu ulicy, ale te obrazy są takie żywiołowe, one nas właśnie pobudzą.
1: Zapraszamy gorąco.
0: Zapraszamy serdecznie do końca wakacji w Muzeum Miedzi w Rybnicy.
1: Barbara Pietras instaluje wystawę Igora Iwasiwa, którą już niedługo zobaczycie w Muzeum Miedzi, a my teraz posłuchamy, jak Anna Gontowska poleca dobre, ciekawe, interesujące książki na wakacje, które można pożyczyć w bibliotekach legnickich.
7: To czas, kiedy szczególnie można by było zająć się lekturą. I tak oczywiście opowiem Państwu za chwilę o najnowszych książkach z takich trochę, mam nadzieję, lżejszego autoramentu, ale muszę Państwu powiedzieć o mojej ostatniej fascynacji i zadziwieniu. Mianowicie był w bibliotece wydawca książki Melchiora Wańkowicza Znowu siejemy w Polsce B. To jest nigdy nie wydana książka Wańkowicza, bo wojna, 1939 rok, zablokowała druk tej książki, a po wojnie ta książka nie miała już szans na wydanie, bo ta książka to takie unikalne świadectwo życia na północno-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej, tuż przed ich zniszczeniem jako formacji społeczno-kulturowej. I specjaliści stawiają ją jako drugą pod względem wagi i ciężkości materiału po Monte Cassino. I to jest książka, w której on pokazuje i to sielankowe, i to bardzo trudne życie na kresach. Przedstawia sylwetki ludzi i tych prostych, i inteligencji, która tam działała, ale i komisarzy czerwonych, którzy tam się również od czasu do czasu pojawiają. To jest książka o Polsce i polskości. Tam jest wiele przemyśleń Wańkowicza, czym była dla niego kresowość, czym była dla niego polskość, jak ważne były dla niego kresy. I to jest wszystko oczywiście bardzo ważne, o czym powiedziałam, ale przede wszystkim ta niesamowita atmosfera podróży, niesamowita narracja Wańkowicza, bo on zawsze tak trochę z przymrużeniem oka i z lekkim dystansem i takim bardzo specyficznym językiem, czasami nawet trochę rubasznie opowiada o swoich przygodach i o swoim psie Gawle, który mu towarzyszył, i o chłopaku, który był jego kierowcą. Wiecie Państwo, miałam taki okres w życiu, kiedy zaczytywałam się książkami Melchiora Wańkowicza i oczywiście Anoda Katoda, Monte Cassino przede wszystkim, kiedy już można było oficjalnie czytać Na tropach Smętka i moja ukochana książka Ziele na kraterze. Uważam, że każda rodzina, tata, mama i dzieci powinni tą książkę przeczytać, bo to jest przepiękna opowieść o losach polskiej rodziny przed wybuchem II wojny światowej, o relacjach między rodzicami a dziećmi, o patriotyzmie także, o polskiej literaturze, o tym, jak należy przedstawiać ją dzieciom. No więc czytałam te książki Wańkowicza, a ostatnio jakoś tak długi okres nie. I nagle ta książka Znowu siejemy w Polsce B to jak powrót dawno niewidzianego przyjaciela, z którym siada się i tą rozmowę prowadzi tak, jakby się dopiero ją przed chwilą przerwało, tak od niechcenia i z przyjemnością wielką. Dlatego Państwu polecam. To jest ogromna kniga, bo ona ma objętość prawie 700 stron. Zawiera również zdjęcia wcześniej niepublikowane, wykonane dla tej książki właśnie. Co więcej, wydawcy mają ambicje, redaktorzy i wydawcy mają ambicje, żeby przedstawić te materiały, które były cenzurowane, i napisać, dlaczego były cenzurowane, bądź czasami w redakcji były w jakiś sposób zniekształcone. Okazuje się, że Wańkowicz był cenzurowany i przed wojną, i po wojnie szczególnie, w związku nawet dochodziło do zakazu wydawania jego książek, więc to tym bardziej ciekawa może być lektura nie tylko dla filologów, ale także dla zwykłego czytelnika, który chciałby takie mechanizmy działania cenzury, czy czy redakcji odkryć, a zaiste jedną z redaktorek, z redaktorów jest Urszula Glęsk, jedna z najważniejszych badaczek współczesnej literatury i połączyła siły z Grzegorzem Nowakiem, którego miałam zaszczyt poznać, lekarzem weterynarii, konsultantem merytorycznym dzieł Wańkowicza. Człowiek, który, jak tutaj czytałam we wstępie, z lekarską precyzją i z wielkim polotem wraz z Urszulą Glęsk opracowali reportaż uznany za zaginiony w czasie wojny. Znów siejemy w Polsce B. Jest piękna okładka tej książki, bo to jest tytuł zaczerpnięty, pisownia tego tytułu zaczerpnięta jest z oryginału, więc widać już taką nieco drżącą chyba rękę Melchiora Wańkowicza, a ta Polska B, ta literka B przypomina serce i myślę, że to jest bardzo znamienne do tego, co myślał Wańkowicz o swoich ukochanych Kresach. Także ona za niedługo znajdzie się w bibliotekach naszych, w Legnicy. Proszę poszukać. Bardzo piękna i ważna i potrzebna lektura. Trzeba na nowo odkrywać Wańkowicza. On krzepi, nie tylko cukier, zgodnie z jego powiedzonkiem. Podobno wygrał zresztą całkiem słuszną nagrodę za powiedzenie cukier krzepi, ale to całkiem inna opowieść. A teraz z najnowszych książek, które Państwu mogę polecić, to Marka Krajewskiego Droga Krwi. Państwo pamiętacie, że niedawno ukazała się książka z komisarzem Eberhardem Mokiem, która dzieje się w Legnicy między innymi. Okazuje się, że Marek Krajewski wędruje po Dolnym Śląsku i teraz kolejnym miastem, w którym akcja powieści się rozgrywa, jest Wałbrzych, Waldenburg, ale oczywiście i Wrocław, i Zamek Książ, i Galgenberg, czyli wzgórze szubieniczne w sercu Wałbrzycha. Oczywiście krwawe morderstwo, zamordowani kochankowie i młody psychiatra Herbert Anwald, którego poznali Państwo w tej legnickiej części przygód Moka. Zaczyna pracę wśród syfilityków w szpitalu górniczym i prowadzi śledztwo. No przy okazji przeżywa wielką miłość, ale Moka też nie zabraknie w tej powieści. Pocieszam Państwa, bo mogliście się przerazić, że Moka nie będzie. Mok się również pojawi. To jest kolejna z tym razem z dolnośląskich książek Marka Krajewskiego. A skoro o lokalnych autorach mówimy, to nasza legnicka autorka Monika B. Janowska z serią selfie. Było selfie chociażby z Toskanii, a teraz mamy selfie z Prowansji. I jak zawsze bohaterką główną książki jest kobieta, tym razem Antonia, która wiedzie bardzo uporządkowane u boku męża życie. Właściwie niewiele w tym życiu się jej zmienia. Jedyne marzenie to chęć zobaczenia Prowansji, ale także nigdy nie ma albo czasu, albo pieniędzy, więc tak sobie po prostu troszkę wegetuje w takiej chwiejnej równowadze, ale z tego stanu wytrąca ją wiadomość o chorobie i okazuje się, że jednak mąż, całkiem niezły człowiek, całkiem troskliwy, aby wspomóc ją psychicznie, postanawia zabrać ją na wymarzoną wycieczkę do Francji, ale okazuje się, że jak to mężczyzna, chce upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Taką samą przyjemność chce zrobić swojej babci, która jest osobą o tak trudnym charakterze, że małżonka nie wyobraża sobie spędzenia z nią tych kilku dni, ale nie zamierza zrezygnować z podróży. I czy to będzie dowiązanie do filmu Starsza pani musi zniknąć? Może niekoniecznie, ale jak znam twórczość Moniki Janowskiej, to będzie tam dużo różnych perypetii.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Anna Gontowska poleca dzisiaj w programie dobre książki, które możecie zabrać na wakacje, a wakacje, no właściwie już się rozpoczęły. Mam takie dziwne wrażenie, że skoro jest weekend, to jeszcze nie i dopiero będą, ale tak, już są. Michał Przechera z kolei z Legnickiego Centrum Kultury o najnowszym numerze zina muzycznego Strefa Depression. Proszę, posłuchajcie, co znajdziecie w tym czasopiśmie, ale posłuchajcie też o przeglądzie kapel rockowych, bo będziemy wspominać.
8: Michał Przechera, Lenickie Centrum Kultury. Witam Państwa serdecznie.
1: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
8: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast no przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
1: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
8: Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowych, czy to był 5 czy 10, i ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowanie jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
1: No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
8: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują, natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku, bo my mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po Legnickim Festiwalu Przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, no ale no, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stork, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk. Także te kapele wracają do naszego miasta. RAF, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
1: No dobrze, czyli rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? Osiem się zaprezentowało?
8: Osiem kapel.
1: Ze 120...
8: 123 zgłoszonych, plus RAF jako gość specjalny, no i na koniec Flapjack, czyli gwiazda wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
1: To wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmień.
8: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną, z klawiszami w składzie, drugie miejsce to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na Openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punki ska. Także no, rozstrzał był duży. No, mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rolling i z szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40 plus grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca do tej swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park. I teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie. Także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołpiony. Natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30 Zeta, gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to. I z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moss właśnie z Agnieszką na wokalu. Także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
1: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
8: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj, po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
1: No właśnie, co jeszcze w zinie oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
8: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki, bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erykiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
1: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
8: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, a może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Eryk byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to ze sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawałoby się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
1: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
8: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast no, nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja. Natomiast no, w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
1: Dobra, czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel roku.
8: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. Promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy. Mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie mam wrażenie bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem. Zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer. To co do tego nie mam wątpliwości.
1: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
8: Tradycyjnie, czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
6: Tydzień w Legnicy.
9: Michał Przechera polecał najnowszy numer Strefy Depression Zina Legnickiego Centrum Kultury, a Anna Gątowska dzisiaj w naszej audycji poleca dobre książki na wakacje. Wydaje mi się, że to co najlepsze, co możemy dla was zrobić przed wakacjami, a właściwie na początku wakacji, to polecić dobrą lekturę, bo przy niej zawsze jest odpoczynek. Czy od słońca, czy od deszczu, czy od wędrówek, czy od lenistwa też odpoczynek przy książce jest. Zapraszam serdecznie, Anna Gątowska.
7: Wakacje to dobry moment, żeby spróbować zachęcić do lektury książek dzieci. I tych książek i polskich, i zagranicznych autorów w bibliotekach państwo znajdziecie bardzo wiele, ale ja szczególnie polecam państwu taką piękną książeczkę związaną z majem, z Dniem Matki. Dobrze być twoją mamą. O tym, że to nie tylko dziecko kocha matkę i odnosi z różnego rodzaju korzyści z tego związku, ale również mama często mówi dziecku o tym, jak wielka jest jej miłość i jak dobrze jest być matką króliczka, czy innego zwierzątka, czy każdego dzieciaka na świecie. W czerwcu z kolei obchodzimy Dzień Taty i dobra bajka o najlepszym tacie Magdy Malickiej Fitzpatrick i tejże te autorki dobra bajka o najlepszej mamie. To takie książki wzmacniające więzi i uczucia w rodzinie. Myślę, że warto wypożyczyć taką książkę i przeczytać wraz z dzieckiem. Warto również sięgnąć po bajki na 5 minut przed snem z bohaterką znaną dzieciakom z kreskówek emitowanych w różnego rodzaju kanałach telewizyjnych, o Bluey i jej całej rodzinie, wilczkach, pieskach gospodarujących wraz z rodzicami w bardzo przyjemnym domku. Bardzo pozytywna bajka o emocjach, o miłości rodzicielskiej i dziecięcej i o różnego rodzaju przygodach całej rodzinki, która bawi się dobrze, gra w kalambury, zachęca młodego czytelnika do gry w kalambury także. I to jest książka, którą podobno można bardzo szybko przeczytać. Dom od ludzi to książka dla nieco starszych dzieci, takich, ja wiem, powiedzmy trzecia, czwarta klasa i Anna Onichimowska, znana państwu bardzo dobrze, autorka książek dla dzieci, Dom od ludzi, o tym, jak rodzeństwo przeprowadza się do domu w środku lasu, wraz z rodzicami oczywiście. Mają się gościć w tym domu tylko przez rok, więc niespecjalnie przejmują się plotkami, że jest to bardzo ekscentryczne miejsce, ale już po pierwszej nocy bardzo żałują swojej decyzji, bowiem tajemniczy mieszkańcy domu, a właściwie poddasza, prowadzą nad głowami rodziny swoje całkiem intensywne życie. Słychać rozmowy tu pod małych nóżek, kołyszą się żyrandole, widywana jest dziwna kobieta w białej sukience, no i oczywiście dzieci postanawiają się dowiedzieć, kto i dlaczego ich straszy.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: Anna Gątowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, poleca dobre, ciekawe książki, które można zabrać ze sobą na wakacje. Książki, które oczywiście można wypożyczyć w legnickich bibliotekach. Wygodnie, mądrze, oszczędnie. Zapraszam. Idziemy dalej przez te publikacje.
7: Ale Państwo lubicie też bardzo trudne lektury, takich, których należy się bać, albo tajemnicze opowieści. Do takich książek straszących nas nieco należy książka Kamili Läckberg Płaczka, najnowsza jej książka o zaginionej kobiecie, o społeczności, która nagle wstrząsana jest makabrycznym odkryciem szczątków, o wznowionym śledztwie, które wywraca do góry nogami życie bardzo wielu osób. Taką książką jest także książka Katarzyny Bondy, Dom Bestii. To książka o ostatnim polskim seryjnym mordercy, który ma na koncie co najmniej, bo o tym wiemy, 4 ofiary i prawomocny wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Troszkę taka analiza jego życia. Człowiek, który dorastał w biedzie, w bardzo złych warunkach i kiedy nagle widzi szansę zmiany swojego życia, zrobi wszystko, żeby ten troszkę lepszą wizję życia utrzymać. Dom Bestii Katarzyny Bondy, ale i Mieczysława Gorzki, Spadek po mojemu. Nic tak nie łączy podobno jak wielkie pieniądze.
10: Aneta Mońska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
11: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
10: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
11: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
10: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
11: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
10: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki życia Marianne Elliot.
11: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
10: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
11: No to opowiadajmy dalej.
10: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną, hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na 2 poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i Kino na Zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
11: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
10: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
11: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
10: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
11: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
10: To są piątki. To są wakacyjne piątki. Wakacyjne piątki pod chmurką. Do tego bardzo zachęcamy.
11: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
10: Oczywiście dwie polskie komedie.
11: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
10: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
11: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
10: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5. Zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach Dolnośląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast w Legnicy.
9: Anna Gądowska polecała dobre książki na wakacje, a my teraz o Kinie na Zamku. Wraca Kino na Zamek i informacje o tym dostarcza Joanna Strutyńska, a jej gościni zaraz się przedstawi.
10: Aneta Muńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
11: Wraca Kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
10: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
11: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
10: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
11: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
10: Zapraszamy na 5 wakacyjnych, piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie totalitarnym światem kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki życia Marianne Elliot.
11: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
10: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że Legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
11: No to opowiadajmy dalej.
10: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na dwóch poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów Legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i Kino na Zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno Legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
11: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
10: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie, miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku Ścieżek Życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
11: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
10: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
11: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
10: To są piątki. To są wakacyjne piątki. Wakacyjne piątki pod chmurką. Do tego bardzo zachęcamy.
9: Zaproszenie do Kina na Zamku kończy dzisiejszy program. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Wcale się nie poddają.
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multi.

0: Tam tych, którzy zainteresowani są sprawami legnickimi. I tak na sam początek Paulina Maciejewska. Podsumujemy z nią Festiwal Satyrykonu, zapowiemy też wystawy. Oprócz tego przegląd wydarzeń. Konrad Byś zaprosi na wystawę. Również pomówimy o ścieżkach rowerowych dolnośląskich. I tak ten program będzie nam biegł. Zaczynamy od Pauliny Maciejewskiej.
1: Tydzień w Legnicy.
0: I na bieżąco będziemy mówili o Satyrykonie, o wystawach, które można oglądać. Bo za nami festiwal, to teraz można poszaleć na wystawach.
2: Miniony weekend, czyli 12-14 czerwca, był weekendem wielkiego otwarcia już 49. edycji Satyrykonu, podczas której oficjalnie otworzyliśmy cztery wystawy. Jedną z nich, najważniejszą, która tworzy tak naprawdę trzon całego wydarzenia, czyli międzynarodową wystawę Satyrykon Legnica 2026, można oglądać do 30 września w Muzeum Miedzi, oddział przy ulicy Świętego Jana. Na wystawie prezentujemy 130 prac autorów z Polski i z zagranicy. Tematy były dwa. Jeden tegoroczny, strefa komfortu, i drugi stały dział, czyli żart i satyra. O czym mogli się też przekonać uczestnicy naszego korowodu, który piątek nam barwnie otworzył Satyrykon. Strefa komfortu jest dosyć różnie widziana przez ludzi. Dla niektórych jest to po prostu, co jest wygodne. Niektórzy tutaj głębiej podchodzili do tego tematu, także te różne ujęcia tego komfortu albo wychodzenia poza tą strefę można zobaczyć właśnie na wystawie pokonkursowej.
0: Bo jest tam sporo tych prac, ja widziałem, one gęsto są pchane, 130.
2: Tak, 130. Do tego mamy też piękną aranżację tej wystawy. Ponownie współpracowaliśmy z artystą Grzegorzem Izdebskim, który zajmuje się projektowaniem wystaw, i ponownie zrobił nam fantastyczną aranżację. Powiem tak, w Muzeum Miedzi jeszcze nigdy nie było tak różowo i naprawdę można spojrzeć na te satyryczne prace nie przez różowe okulary, ale przez różowe ramki. Naprawdę robi to wrażenie, także zachęcam, wystawy będą trwały całe wakacje, plus jeszcze ten wrzesień, także to, myślę, doskonała okazja, żeby zobaczyć świat.
0: No właśnie, na różowo, a myśmy w ogóle mówili o pracach, nie? Rozmawialiśmy i jest tam co oglądać, przeglądaliśmy te zwycięskie rysunki i wszystkich nie pomieściliśmy w tę rozmowę nawet.
2: Dokładnie, prac nagrodzonych w konkursie mamy 15, jeżeli dobrze liczę, tak, 15 prac nagrodzonych mamy, bo mamy 10 tych głównych w konkursie, te nagrody, które przyznawało jury, i mamy też nagrody specjalne, które przyznawali fundatorzy, partnerzy, czy nawet legnicy dziennikarze.
0: Właśnie, to jest tradycja. A propos tradycji, 50 niedługo, nie? W przyszłym roku.
2: Tak jest. I też w ramach otwarcia Satyrykonu już poczyniliśmy pierwsze kroki ku tej 50. Za niedługo naprawdę już będziemy o tym mówić. No, będzie to wyjątkowa edycja. Wiadomo, jubileusz zawsze wiąże się z tym, że i będziemy pokazywać historię całego festiwalu. Także jeżeli ktoś jeszcze nie wie, a mam nadzieję, że wszyscy wiedzą w Legnicy, czym jest Satyrykon, to na pewno w przyszłym roku bardzo mocno postawimy na te akcenty, żeby pokazać historię, żeby pokazać początki, kto ten Satyrykon zakładał, kto go tworzył, jak wyglądał on na początku, bo przypomnijmy, że pierwsze dwie czy trzy wystawy Satyrykonu to była tak naprawdę bardzo mała wystawa lokalnego środowiska z Legnicy i okolic, więc wtedy na tych pierwszych wystawach mieliśmy kilkudziesięciu autorów, którzy się na ten konkurs zgłaszali, a w tym momencie mamy ponad 1000 osób, które przysyła tutaj do nas swoje prace.
0: Z całego świata. Myśmy kiedyś taką statystykę w rozmowie nawet pokazywali, ile tych krajów tam jest mnóstwo.
2: Tak, zazwyczaj jest to tak od 50 do 60 krajów świata. Wiadomo, rokrocznie to się zmienia, ale naprawdę Satyricon dociera chyba do nawet takich najbardziej egzotycznych zakątków, także tak.

0: tak możemy się tym pochwalić. No jest to miłe i też pokazuje różne kierunki, różne style, ale też różne nawiązania takie religijne, polityczne, społeczne, no bo wiadomo, że jakby każdy kraj, każda kultura wiąże się z jakimiś swoimi własnymi historiami. Dlatego to też jest nieraz bardzo ciekawe, że jak się spotyka takie międzynarodowe jury, oglądają jakąś daną pracę, no i załóżmy ktoś się z członków jury odezwie, no ja tego nie rozumiem i wtedy, no ale jak to nie słyszałeś, że gdzieś w takim i takim kraju dzieje się to, to i to i wtedy są takie właśnie takie fajne niuansiki, nawiązania do tego, co się dzieje. No dużo ciekawych rzeczy można się też o świecie przez te prace dowiedzieć.
1: To prawda. Jakie jeszcze wystawy będzie można teraz oglądać w najbliższym czasie?
0: Mamy też od kilku lat wystawę szkicowników. Szkic ma moc. W tym roku jest to już 6. edycja. Tutaj tradycyjnie we współpracy z Tomaszem Brodą, który jest pomysłodawcą całego tego konkursu, był również przewodniczącym jury, więc no powiedzmy tutaj dużą rolę przy tym konkursie spełnia. Też wspólnie wybieraliśmy tak zwane rozkładówki tych szkicowników, no bo wiadomo, nie pokażemy wszystkich szkicowników, całej ich zawartości w pokonkursowym katalogu, więc trzeba było postawić na te jedne akcenty. Chociaż kto wie, no może kiedyś się zgłosi do nas jakieś wydawnictwo, które by chciało wydrukować te wszystkie szkicowniki, byłoby bardzo miło. Natomiast taki katalog powstał, gdzie prezentuje te tak zwane rozkładówki szkicowników, które zostały wybrane i do nagród w tym konkursie, i do wystawy pokonkursowej. A wystawa pokonkursowa w Galerii Ring trwa do 23 sierpnia. Jak ktoś będzie się chciał na nią wybrać, to polecam zarezerwować sobie naprawdę dużo czasu, bo przejrzeć 100 szkicowników, które mają od kilkunastu do kilkudziesięciu stron, no to nie jest ekspozycja, którą się da obejrzeć w godzinę, a jest naprawdę inspirująca i ten czas myślę, że upływa bardzo szybko i przyjemnie. Polecamy też wybrać się z dziećmi na tą wystawę, bo mamy taki ewenement w Galerii Ring, w tym roku można malować po ścianach.
1: O!
0: I to jest właśnie taka ciekawostka. Została specjalnie zaprojektowana na przestrzeń Galerii Ring kolorowanka na ścianę, która częściowo nam się wypełniła podczas wernisażu, ale jest jeszcze bardzo dużo miejsca, żeby tą kolorowankę uzupełnić. Są dostępne też kolorowe markery na tej wystawie, także zachęcamy, można zaznaczyć swoją obecność, można się stać twórcą wystawy.
1: A powiedz mi proszę, jak festiwal się udał?
0: Bardzo dobrze. Przede wszystkim ze względu na to, że różne były alerty pogodowe w Legnicy, w okolicach. Wiem też, że kilka wydarzeń w regionie niestety zostało odwołanych. Na Satyrykon na szczęście nie spadła ani jedna kropla deszczu w tych najważniejszych dla nas momentach, czyli i korowód, który przeszedł głównym deptakiem miasta. Odsłoniliśmy też tablicę Norberta Sarneckiego, artysty, który od lat był związany z Satyrykoną, był twórcą medali dla laureatów, często sam zdobywał u nas nagrody i jak bardzo miło powiedziała jego żona, Norbert zawsze miał datę Satyrykonu wpisaną w swój kalendarz i zawsze robił tak, żeby żadne inne zobowiązania mu nie przeszkadzały w tym, żeby mógł tutaj u nas uczestniczyć. Oczywiście też były otwarcia wystaw, mieliśmy też dodatkowe akcenty w stylu koncertu Corteza na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, na który przyszła naprawdę rzesza jego fanów. Koncert był wyśmienity. Wszyscy goście wyszli z niego w doskonałym nastroju, także też cieszymy się, że mogliśmy zorganizować takie wydarzenie. No a na zakończenie kabaret moralnego niepokoju z nowym programem 100%, który też dostarczył mnóstwo humoru i myślę, że był takim naprawdę bardzo sympatycznym zwieńczeniem całego festiwalu.
1: Czy możesz już coś zdradzić, co na 50 szykujecie, czy to jeszcze za wcześnie?
0: Trochę jeszcze za wcześnie, ale myślę, że już niedługo, czyli gdzieś w okolicach lipca, już pierwszą taką rzecz ogłosimy, no bo wiadomo, pewnie wszyscy czekają na temat przyszłorocznego Satyrykonu, to już raczej po wakacjach, ale w trakcie wakacji jeszcze jedną rzecz ogłosimy, ale to będzie taki smaczek, więc jeszcze o nim nie powiem.
1: Dobra, czekamy. Dziękuję Ci bardzo.
0: Ja również dziękuję.
1: Paulina Maciejewska za nami, a teraz Dawid Filipowski, mój redakcyjny kolega, tak oto przedstawiał wydarzenia minionego tygodnia w serwisach porannych newsowych. Posłuchajcie.
2: Szpital Wojewódzki w Legnicy przeprowadził pierwsze operacje chirurgiczne z wykorzystaniem robota. To ułatwienie dla lekarzy, a pacjenci szybciej dochodzą do siebie.
3: Czuję się, powiem panu, byłem pewny, że będę się czuł gorzej, a czuję się bardzo dobrze. Po zwykłej operacji, bo miałem zwykłą operację kiedyś tam dawno, to mnie bolało ze 3 dni, a teraz, o, zobacz pan, takie małe 5 tych dziureczek. Byłem przekonany, że to z bólu się rozwijał.
2: Szpital będzie wykorzystywał robota w chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej. Miasto też chce być bardziej nowoczesne i buduje drogi rowerowe łączące osiedla z centrum miasta. Właśnie trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii. Droga połączy osiedla Piekary i Kopernika z placem Wilsona w centrum Legnicy. Dla kierowców miasto wyremontuje ulicę Wjazdową na odcinku od Gwarnej do łącznika do ronda przy Placu Słowiańskim. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg i czeka na oferty wykonawców. Tajwan potwierdza, że zainwestuje na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. W Miękini chce wybudować park technologiczny. Ma stworzyć do 40 tysięcy miejsc pracy. Tajwański koncern chce tam produkować i montować części do serwerów sztucznej inteligencji i samochodów elektrycznych. Legnica natomiast szykuje się do kolejnych robót w parku miejskim. Miasto chce przebudować plac zabaw i posadzić nowe rośliny, zapowiada prezydent Maciej Kupaj.
4: Także zajmiemy się słynnymi fontannami, które kiedyś były podgrzewane, w których, jak Państwo pamiętacie, jeszcze pewnie z dzieciństwa były lilie. Mamy także zamiar je wyremontować w roku następnym.
2: A niedawno zakończyły się roboty w Ogrodzie Francuskim. Na remont traficie również w Karkonoszach. Zamknięty dla turystów jest zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów. Roboty mają poprawić jego stan i ochronę przyrody. 6,5 miliona złotych Legnica zamierza wydać w tym roku na remonty zabytków. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
5: Remontujemy legnickie zabytki, legnickie kamienice, przywracamy im należyty blask. W tym roku 6,5 miliona na remont 40 legnickich zabytków.
2: Pieniądze będą pochodziły z budżetu miasta. Legnica chce też odnowić Zamek Piastowski. W tym celu urzędnicy spotkali się z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz wykonawcą dokumentacji, bo w pierwszej kolejności potrzebne będą specjalistyczne badania i ekspertyzy. Historia mieszkańców Wołynia będzie jednym z tematów dzisiejszego spotkania autorskiego w Legnickiej Bibliotece Publicznej. O 17.30 pojawi się tam Joanna Jaks, jedna z najpopularniejszych polskich pisarek powieści historycznych i obyczajowych. Jeżeli chcemy, żeby miasto było czyste, sami musimy o niego dbać, przypomina prezydent Maciej Kupaj i pokazuje w internecie górkę śmieci, na którą trafił przy zbiorczej drodze południowej.
6: Wszystko to, co zostało tutaj przewiezione, mogło być spokojnie oddane całkowicie za darmo na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mamy dwa takie punkty, więc proszę nie zaśmiecajcie miasta, tylko wywoźcie swoje odpady do Pszoków.
2: Pszoki znajdują się przy ulicach Rzeszotarskiej i Nowodworskiej.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Na samym początku programu obiecałem, że będzie z nami dzisiaj Konrad Byś i jest. Cień Gwiazdy. Relikty legnickich pomników PRL-u to wystawa stała, która czeka na Was w Muzeum Miedzi. Wystawa stała jest ciągle, ale założę się, że wielu z Was jeszcze jej nie widziało, a to wystawa bardzo kontrowersyjna. No i w Muzeum Miedzi przechowuje się perlowskie pomniki. Mówiąc najprościej, powiedziałem to najprościej, jak to możliwe?
8: Najprościej, chociaż z pewnym takim niedoprecyzowaniem, bo nasze muzeum owszem gromadzi różne pamiątki przeszłości i wśród tych pamiątek przeszłości niekiedy ozłoconej, niekiedy takiej, którą chcemy schować na dno szafy, znajdują się relikty pomników, czy elementy z pomników, które jeszcze niedawno w przestrzeni miasta się znajdowały, a swoją treścią, swoją wymową nawiązywały do pewnych idei, nazwijmy to tak najbardziej oględnie, kontrowersyjnych idei związanych z poprzednim ustrojem, z ustrojem komunistycznym.
1: Idei równości, braterstwa i równego podziału dóbr.
8: Chyba w takim troszkę bardziej przyziemnym wymiarze, bardziej bardzo lokalnym wymiarze, bo...
1: Jedności robotniczej.
8: Między innymi, choć główną osią tych monumentów, tych reliktów jednak gdzieś przewija się ta...
1: Przyjaźń polsko-rosyjska w związku z tym, że Rosjan to tyle było.
8: Tak, jak najbardziej.
1: No w końcu trafiłem, Konrad, ja cię kręcę, to trzecia próba i się udało.
8: Tak jest, udało się, no ale proszę Państwa, te relikty trafiły do nas tak naprawdę na fali kontrowersji, dyskusji, wielkiej debaty publicznej związanej z uchwaleniem ustawy o zakazie propagowania ustroju komunistycznego, między innymi poprzez budowle czy elementy architektoniczne, pomniki. I na fali odprysk takiej debaty, takiej dyskusji mieliśmy oczywiście w naszym mieście. Jak to zwykle bywa z historią najnowszą, nie zawsze jest to ten okres postrzegany jako historia. Dla wielu osób to jest coś osobistego, coś żywego, bo oni te czasy pamiętają, oni te czasy przeżyli, w nich wyrastali wokół pewnych haseł, wokół pewnych idei, czasem z dystansem, czasem wręcz przeciwnie. No i ta debata oczywiście miała swoje różne odcienie. Ostatecznie zadecydowano, że te elementy pomników należy usunąć z miasta. To był oczywiście proces. Chyba najsłynniejszy legnicki pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej z Placu Sowieńskiego, z centralnego placu miasta, niedaleko rynku, tuż przy Urzędzie Miasta. On od wielu, wielu lat budził emocje skrajne, no ale ostatecznie w 2018 roku, w marcu, zniknął. Dla wielu widok pustego Placu Sowieńskiego był czymś takim, z czym ciężko było się oswoić, no ale tak jak Państwu wspomniałem, my jako muzealnicy gromadzimy. My nie jesteśmy specjalistami od niszczenia, nie jesteśmy specjalistami od gromadzenia, od chomikowania różnych przydasiów i chociaż może ciężko mówić o przydasiu w kontekście pomnika ze Spiżu ważącego wiele ton.
1: A mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre określenie i ono oddaje charakter tego posiadania.
8: Tak, no a dlaczego określamy te elementy pomników jako przydasie? Otóż ustawa, o której Państwu wspomniałem, ona dopuszcza taki wyjątek prezentowania tego rodzaju, nazwijmy to, niechcianego dziedzictwa okresu PRL-u przy różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i także wystawienniczych. No a na czym się znają muzealnicy oprócz gromadzenia przydasiów? Na tworzeniu wystaw. I tak narodził się pomysł, by te elementy pomników, rzeźby, głazy pamiątkowe zgromadzić w jednym miejscu, dodać do tego opowieść, która zwróci uwagę na kontekst, na wymowę tych dzieł. I tak powstała nasza wystawa plenerowa przy ulicy Wrocławskiej, przy cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wystawa zatytułowana Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u, którą otwarliśmy w maju 2019 roku.
1: Konrad, byś o przyszłości Legnicy i o przyszłości Legnicy powie nam też troszeczkę Elżbieta Andrusieczko-Tor, która zajmuje się zespołem pieśni i tańca Legnica w Legnickim Centrum Kultury. O folklorze będzie mowa, a wiem, że miłośników folkloru w Legnicy jest mnóstwo. Od tego właśnie wątku zaczniemy tę rozmowę.
9: Elżbieta Andrusieczko-Tor, kierownik zespołu pieśni i tańca Legnica.
1: Pani Elu, bo jesteśmy już na tyle zaznajomieni, że możemy sobie pozwolić na takie familiarne, mam wrażenie, formy. Chciałem panią dzisiaj zapytać, a już mam wrażenie, że kiedyś pytałem, ale warto chyba przypomnieć, bo z tego co wiem, przy LCK-u jest sporo osób, które ten folklor kochają, które śledzą to, co się dzieje przy Zespole Pieśni i Tańca Legnica, które na Facebooka patrzą, niektóre posty, to tam widziałem, polajkowane są tęgą liczbą lajków i to jest, przyznam szczerze, nieco zaskakuje. Nie, to taką pozę bym zrobił teraz, bo jak zaczynałem pracę tu w LCK-u i przyjeżdżałem do LCK-u, nie pracuję w LCK-u, ale przy LCK-u i nagrywałem rozmowy, to wtedy było dla mnie szokujące, że ten folklor cieszy się aż taką popularnością, bo się cieszy.
9: Tak, bo jest fajny, jak to folklor. Zależy, jak go się podaje, jak każdą rzecz, która jest. Jeśli podamy posiłek byle jak podany na brudnym talerzu, to jest nieciekawe, nieładne. Ale jak na ładnym talerzu, nawet niewiele, ale smaczne, to każdy się pokusi, żeby to zjeść. I tak samo jest z folklorem. Myślę, że my nie mamy takiego zupełnie, zupełnie czystego folkloru, jak był kiedyś. Jest on artystycznie opracowany, czasami nawet bym powiedziała, że przerobiony, ale tak musi być dzisiaj, żeby go dać innym. Ziemniaki mogą być i takie, i inne mogą być z tłuszczem albo całkiem suche. I tak samo jest z folklorem. Można podać samego ziemniaka albo polać go tłuszczem, albo jeszcze dać cebulki, i tak jest folklorem. My podajemy to tak, aby każdy widz dzisiaj mógł się tym zainteresować. Żeby każdy mógł to zatańczyć, żeby każdy mógł to zaśpiewać, a zarazem, żeby inni chcieli to poznać, bo chyba o to chodzi.
1: No i jeśli już trzymamy się tego porównania kulinarnego, to mam wrażenie, że jak się fajnie, ciekawie o jedzeniu opowie, to ono wtedy też lepiej smakuje, a te wasze przedstawienia chyba też tak wyglądają, że trochę opowiadacie, trochę mówicie, o czym to będzie tańczone.
9: Tak, jeśli robimy koncert, to staramy się sprzedać jeszcze jakąś informację na temat folkloru, na temat tego, jak kiedyś bywało, jak dzisiaj porównać to chociażby. I wtedy widzowie, widząc, że to nie jest tylko przyszli, zatańczyli, wyszli, podziękowali, tylko można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć albo odświeżyć sobie stare wiadomości, oni chętniej przychodzą. I dlatego też za każdym razem staramy się zrobić o czym innym. Ja tu pracuję 12 lat, jeszcze dwóch takich samych koncertów nie było.
1: No właśnie, też mam takie wrażenie. A chciałem zapytać, bo to akurat mnie nurtuje najbardziej. Czy wśród miłośników waszej działalności jest dużo osób, no bo w zespole młodych jest dużo, ale czy wśród miłośników jest dużo osób młodych, bo można by sobie tak wyobrazić, że raczej starsze osoby są zainteresowane folklorem?
9: Nie, to jest tak, że jak młodzi tańczą, to ich koleżanki i koledzy często są zdziwieni tym, co my robimy. Ponadto jak idziemy do szkoły i robimy koncert, tak jak ostatnio w Elektroniku robiliśmy, powiem szczerze, że niektórzy chłopcy byli zaskoczeni, że to może tak wyglądać. I potem okazało się, że ileś tam lajków po tym koncercie, gdzie zobaczyli także i swoje zdjęcia, bo były zdjęcie publiczności, było od zupełnie nowych osób, których nie znamy, a które prawdopodobnie były na tym koncercie. Staramy się pójść do przedszkola, do szkoły podstawowej, do szkół średnich, po to, żeby pokazać im, że ten folklor jest fajny, że każdy z nas może go poznać, że takiego chołupca to w każdej chwili każdy zrobi, a cwał krakowski wszyscy znają, choć o tym nie wiedzą. I nazywają to zupełnie inaczej, tańcząc to, właściwie wykonując to na WF-ie. I teraz okazuje się, że wszyscy możemy to zrobić, że to nie jest takie trudne. I wtedy oni dopiero zaczynają rozumieć i podziwiają tych, którzy przychodzą do nas na zajęcia. Są to koledzy, koleżanki, a czasami zupełnie nieznane nam osoby. I często, jak usłyszą śpiew, no teraz braliśmy udział w konkursie Mazowsza i dziewczyny śpiewały wyjątkowo pięknie. Jak usłyszeli te elementy, które były na konkursie, to wszyscy byli zdziwieni, że to nie jest tam 17 piosenka i 45 zwrotka, tylko to jest konkretny śpiew, bardzo dobrze zrobiony.
1: Żeby folklor, żeby taniec i śpiew tego typu pokochać, to chyba trzeba to zobaczyć na żywo. To się chyba nie da pokazać w telewizji, na YouTubie, w jakiejkolwiek relacji. Czy ja dobrze mówię? Czy dobre mam wrażenie, że to musi tupnąć, że to tupnięcie chyba trzeba słuchać?
9: Chyba nie do końca tylko tupnięcie, ale taniec zazwyczaj, śpiew jest tak wykonany, jakie jest ciśnienie, jaka jest temperatura, jakie są emocje. I te emocje, temperaturę i ciśnienie tego nie przekażemy przez YouTube'a, tego nie przekażemy przez telewizję. Tego nie przekażemy inaczej niż na żywo. Dlatego jesteśmy zwolennikami tego, żeby na koncercie grała żywa kapela. Ona jest w tym samym miejscu, niesie ich ta sama emocja, czują ten koncert, czują tych ludzi, którzy są przed nimi i wtedy dopiero odbiera się to tak naprawdę, bo każdy może odpowiedzieć na jakieś pytanie, bo każdy może pokazać, że mu się coś podoba, albo kawałek piosenki zaśpiewać i wtedy dopiero czuje ten folklor. Bo jeżeli nie, to z ekranu, no to jak Amerykę czy Afrykę oglądamy, no jest fajnie, ale nie czujemy. Jak tam jest, czy ciepło, czy zimno, czy wiatr wieje, tego nie wiemy. Telewizja tego nam nie pokaże i YouTube tym bardziej.
1: No tak, prawda, nie odbije się to takim echem w naszej duszy. Opowiadacie na koncertach, co opowiadacie, o jakich elementach? Bo wiem, że ostatnio był taki koncert, w którym chałupę pokazywaliście chłopską, tak? Dobrze pamiętam?
9: A to różnie, na każdym koncercie inaczej. Opowiadamy o jakimś konkretnej rzeczy. Na jednym opowiadamy o świętach, na innym, na przykład na Barbary robiliśmy to o górnikach. Na jeszcze innym mówiliśmy o zwyczajach andrzejkowych. To zależy, co wybierzemy. Wybierzemy konkretny temat i ten temat opracowujemy tak, aby takie najmniej znane rzeczy, które są z tego tematu, pokazać. Dużo osób na przykład na andrzejki robi sobie różnego rodzaju wróżby, nie pamiętając o tym, że też były katarzynki. Okazuje się, że nikt z nas tak naprawdę nigdy nie był na Barbórce, tylko gdzieś tam coś usłyszał, ale nie wiedział, jak to wygląda, bo to jest zakazane dla kobiet, a nie wszyscy mężczyźni mogą tam wejść. Więc jakby są rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, chcieliby się dowiedzieć, chcieliby to zobaczyć i próbujemy to pokazać. Dzisiaj mamy choinkę, kiedyś mieliśmy zupełnie co innego. Dlaczego tego nie pokazać? Wszystko pokazujemy to, co było dawniej, co się zapomniało, ale jednak gdzieś tam u kogoś w pamięci jest, bo gdzieś tam jakaś babcia mi coś mówiła, ale ja to tam puściłam pamięci, bez pamięci i poszło sobie. I w tym momencie, jak oni przychodzą na ten koncert, okazuje się, że to jest troszeczkę inaczej podane, że można zobaczyć ludzi, którzy to akurat robią. I myślę, że to jest ważne, że można zobaczyć, jak bywało i jest to ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Czyli rozumiem, że te tradycje i to, jak one się zmieniały, to jest oczywiście ciekawe, nawet jak się o tym czyta. Ukłon dla tych, dla których mniej, że nie wszystko jednak, bo są też takie tradycje, które myślę, że nie porwałyby tych, którzy tacy są zdystansowani, ale mnóstwo jest takich faktów, które można zaliczyć w 100% do naprawdę porywających ciekawostek. I to jest jedno, że to są ciekawostki. A z drugiej strony u was można te ciekawostki zobaczyć w praktyce, jak to wyglądało, bo wy to po prostu fizycznie na scenie robicie, czyli jeśli jest Barbórka, to pokazujecie, jak bawili się górnicy.
9: Tak, tak. Jeśli jest Barbórka, to pokazujemy, najpierw robimy, były rozmowy z górnikami, którzy w takich imprezach często bywali, oni nam podali wszystkie informacje, mniej więcej kilka piosenek najbardziej znanych, a które wpadają w ucho, bo oni tam bardzo dużo śpiewają i dopiero potem, budując to przez miesiąc, składamy scenariusz i ten scenariusz wprowadzamy do zespołu i wtedy uczymy się wszyscy tego, co jest nowe. I często jest dużo nowych piosenek, dużo jakichś tam elementów, które wcześniej nie było, ale to jest tak fajnie, bo nie jest ciągle to samo. Nie ciągle tańczymy ten Kraków, Kraków, Kraków albo Poloneza i Mazura, Poloneza i Mazura, ale zmieniamy.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Elżbieta Andrusieczko-Tor o folklorze, a my wracamy do Konrada Bysia, który opowiada nam o wystawie stałej w Muzeum Miedzi Cień Gwiazdy Relikty Legnickich Pomników PRL-u. I my na tę wystawę zapraszamy, to wystawa stała.
8: Tak, to jest nasza wystawa stała, niezmienna, jeśli chodzi o, przynajmniej w takiej najbliższej perspektywie, jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o dobór zabytków. No, mieliśmy taki przykry incydent, który wpłynął na obecność zabytków, mianowicie w 2020 roku rzeźba przedstawiająca marszałka Konstantego Rokossowskiego, która w końcu 2019 roku pojawiła się na wystawie, no, próbowano ją ukraść latem 2020 roku. Korpus udało się odnaleźć, ale niestety głowa wciąż ma status zaginionej.
1: Głowa została ukradziona.
8: Tak, z głową została ukradziona, stąd no, na wystawie wbrew tej pierwotnej idei nie zobaczycie Państwo tego pomnika poświęconego marszałkowi Rokossowskiemu. Została tylko plansza z wyjaśniająca cel, ideę, no i wersję pomnika, bo ta rzeźba była drugim podejściem do takiego wielkiego tematu jak marszałek Rokossowski. Pierwszy pomnik się nie zachował. Mamy no, obecnie częściowo zniszczony w pomnik numer 2.
1: Ale to taki fakt, taka historia dodaje też chyba pikanterii całej wystawie, że można przejść i zobaczyć, jak wygląda to, co odzyskano. I pomyśleć o tym, gdzie ta głowa jest.
8: No, rzeczywiście.
1: Czy ty o tym czasem myślisz, gdzie ta głowa jest?
8: Może nie aż tak często. Jeżeli wracam gdzieś myślą do tej wystawy, no to rzeczywiście gdzieś w rozmowach pojawia się wątek tej głowy.
1: Kogoś w ogrodzie?
8: Tropów jest kilka, choć rzeczywiście szalony kolekcjoner jest takim, no, jednym z moich osobistych faworytów. Bo oficjalne śledztwo wykazało, czy gdyby wnioski z tego śledztwa były takie, że była to zwykła kradzież na tle takim, nazwijmy to, majątkowym, bo to jednak brąz, który materiał ceniony wśród pewnych grup społecznych jako surowy, jako no, źródło dochodu, ale no, jednak gdzieś wyobraźnię, bardziej moją wyobraźnię pociąga bardziej wersja, że może to było zlecenie tajemniczego, szalonego kolekcjonera tego rodzaju artefaktów. Kto wie, proszę Państwa, może kiedyś dowiemy się prawdy, może nawet głowa nam się objawi, a wtedy będzie mogła powrócić w jakiś sposób na naszą wystawę.
1: No, moja wyobraźnia działa jeszcze dalej, bo ja wyobrażam sobie na przykład, że taki szalony kolekcjoner porywa Konrada Bysia, wiezie do swojego ogrodu i każe mu przez całą dobę oglądać wszystkie takie dziwadła przy Dasie, które nakradł z przeróżnych miejsc muzeum.
8: No, pytanie, czy reakcja na te... No, zapewne byłaby to bardzo, bardzo pouczająca wizyta, tylko myślę, że bardziej obawiałbym się, czy wyjdę żywy z tej... Czy to nie jest tak, że to jest ostatnie, co oglądam w swoim życiu, właśnie taki szalony gabinet osobliwości pewnej osoby maniakalnej.
1: Ale jeśli cię wypuści, to my jesteśmy pierwsi, którym udzielisz wywiadu, dobra?
8: Jak najbardziej. Jest wyłączność dla pana redaktora.
1: Jesteśmy, na tę ewentualność jesteśmy już umówieni. Jak widzicie, ta wystawa nabiera coraz większych rumieńców, jeśli chodzi o perspektywę jej odwiedzenia.
8: Tak, od początku też budziła emocje, no bo oczywiście, proszę Państwa, ten element naszej historii jest, co tu dużo mówić, bardzo mocno związany z polityką, z jakimiś podziałami tych sympatii politycznych. No i mogę Państwu powiedzieć, że no zarówno, no jak gdyby... Głosy sympatii, ale i głosy krytyki spadały na nasze przedsięwzięcie z rozmaitych stron i tych, których można by podejrzewać o sympatię do Armii Radzieckiej, do minionego ustroju, ale także oczywiście te głosy krytyczne zdarzało się, że wypowiadali ludzie, których optykę możemy odwrócić o 180 stopni, czyli osoby o raczej takim nastawieniu patriotycznym czy narodowym. Więc z jednej strony może się to, niektóre głosy na pewno były dla nas jako dla instytucji przykre, ale też myślę, że to jest dobry przykład tego, jaką rolę, jakie emocje powinna budzić wystawa. Dobra wystawa historyczna to jest taka, która zmusza do pewnej refleksji, która budzi emocje, która sprawia, że ludzie te emocje uzewnętrzniają, bo może w ten sposób właśnie oswajamy przeszłość, oswajamy jakieś trudne tematy naszej historii, a to, myślę, jest wartość dla historyka, dla muzealnika, coś, no, co powinniśmy też w pewien sposób uzewnętrzniać od czasu do czasu w cywilizowany sposób.
1: Czyli właśnie w cywilizowany sposób można wspomnieć tamte czasy. Ile tam obiektów jest? Jest trochę zwiedzania?
8: No to jest nieduże miejsce, nieduża wystawa. znajdują się tam elementy z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. To jest rzeźba przedstawiająca żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających dziewczynkę, płaskorzeźby, które zdobiły cokół. No i niedawno, w 2023 roku, udało się w wyniku przebudowy Placu Sowieckiego odnaleźć kamień węgielny, monumentalny głaz, który niejako zapoczątkował wznoszenie tego pomnika. Na wystawie znajdziecie Państwo także głazy pamiątkowe poświęcone zdobyciu Legnicy. Jeden z, powstały w 15. rocznicę, jak się wówczas to mówiło, wyzwolenia miasta. Monument z 1960 roku, ale także głaz, który upamiętniał zabitych żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zginęli w końcu 1946 roku w okolicznościach bardzo, bardzo tajemniczych, bo do dzisiaj nie mamy pewności, jaka była ta oficjalna wersja wydarzeń, czy rzeczywista bardziej wersja wydarzeń. Nieoficjalnych wersji jest kilka. No, dla nas jest to o tyle, gdyby sprowadzając już to, tę moją wypowiedź do końca, to w 1964 roku ten monument powstał i przez wiele, wiele lat znajdował się w parku miejskim. Więc to są te główne eksponaty naszej wystawy, którym towarzyszą opisy z kodami QR, które rozwijają, rozszerzają tę opowieść o inne zagadnienia.
7: Tydzień w Legnicy.
1: Konrad Byś o wystawie stałej w Muzeum Miedzi, a teraz posłuchajmy o cyklostradzie dolnośląskiej, która powstaje, którą będzie można jeździć, jakie fragmenty są gotowe, jakie są w planach. O tym właśnie gość Joanny Strutyńskiej.
10: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
11: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
10: Pierwsze odcinki dolnośląskie cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę Zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice Zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową stronę Bolesławca i stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa, piękna droga rowerowa, właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 kilometrów. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca, do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają rozpoczynają pracę przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
11: Mhm. Czy ale powoli te odcinki się składają w całość?
10: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie Dolnośląskiej Cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka. Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 kilometrów. Będziemy starali się na Dolny Śląsk Rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci. I pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Z województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
11: U nas też to już trochę trwa.
10: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
11: A te inne trasy bardziej wymagają? Też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track.
10: W tej chwili takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych. Oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to, że
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Cyklostrada Dolnośląska, do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, a teraz czas wrócić do Muzeum Miedzi, na chwilkę, na troszkę do Przemysława Wróżela, który opowie nam o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą. Te poszukiwania są wieloletnie, już kilka lat tych poszukiwań za nami, jeszcze pewnie przed nami, ale warto przypominać o tym, że jest taki zamysł, jest taka potrzeba, bo to pobudza wyobraźnię.
12: Przemysław Paruzel, dział archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy.
13: Panie Przemysławie, zajmuje pana teraz fantastyczna rzecz. Szuka pan miejsca bitwy pod Legnicą. Czy pan już kopie, tak, czy jeszcze pan węszy? Jak to wygląda? Czy się pan przechadza po tych polach, rozgląda dookoła, może tu, a może tam? Czy tam kopnie pan w glebę nogą, a może tutaj spróbujemy? Czy raczej siedzi pan w dokumentach?
12: Właśnie jestem cały czas jeszcze na etapie wertowania różnych źródeł, bo tą wiedzę teoretyczną trzeba koniecznie mieć, żeby potem można było stworzyć jakieś teorie, gdzie ta bitwa tak naprawdę mogła się rozegrać. No ale te prace terenowe też są dosyć zaawansowane, bo to już od 2018 roku, więc już minie 5 lat w tym roku.
13: No właśnie, bo to tej bitwy. Zaczęło się 5 lat temu. Jak to się zaczęło? Od czego się zaczyna? Do czego się siada? Jak to
12: znaczy,
13: po kolei?
12: W ogóle pomysłodawcą tych badań była grupa takich pasjonatów historii miejscowych tutaj, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Historyczno-Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego. Oni właśnie chcieli znaleźć archeologa, który po prostu będzie kierował tymi badaniami, bo jak wiadomo, badania archeologiczne wymagają nadzoru archeologicznego. W ten sposób trafili do mnie. No, ja się zgodziłem poprowadzić im te badania i od tej pory już działamy wspólnie, szukając tej bitwy.
13: Ten nadzór polega na tym, żeby nikt niczego nie zepsuł i żeby odczytać właściwie to, co się znajduje?
12: Tak, żeby właściwie po prostu potraktować te znaleziska zgodnie z metodyką badań archeologicznych, żeby po prostu można to było potem wykorzystać jak najbardziej w celach naukowych.
13: No i dobra, zaczęliście od jakiego źródła zaczęliście? Kto, czyje dokumenty jako pierwsze was pokierował? Bo to chyba tak się dzieje. Najpierw
12: no
13: czytamy,
12: oczywiście, no każdy sobie zaczyna od Długosza, od przekazu Długosza, który można albo traktować dosłownie, albo
13: literacko.
12: Albo literacko. No. Pewne przesłanki przemawiają za takim traktowaniem, pewne przesłanki za innym. No. Cały czas szukamy tych znalezisk materialnych, które potwierdzą pewne rzeczy, bo teorie można tutaj sobie stworzyć bardzo dużo na podstawie tych źródeł pisanych, a cały czas czekamy na znaleziska materialne, które to potwierdzą na 100%.
13: Ile już przekopaliście miejsc? Bo to jest bardzo
12: to trudno.
13: Jaki obszar wchodzi w grę?
12: Bo to jest obszar przebadany. Około 180 hektarów w okolicach Legnickiego Pola już zostało przeszukanych.
13: A ile jeszcze zostało przed wami? Jakiś taki obszar prawdopodobny.
12: To jest tak naprawdę niepoliczalne, bo być może ta bitwa, ona nie miała miejsca w okolicach Legnickiego Pola, bo tutaj też są właśnie różne teorie. Bo na przykład Długosz pisze, że ta bitwa rozegrała się w okolicach rzeki Nysy. Każdy uważał z historyków, że on po prostu tą Nysę pomylił z Kaczawą. No a przecież w okolicach Legnicy również przepływa rzeka o nazwie Nysa Szalona, na południe od Legnicy. Jeśli wziąć pod uwagę, że Henryk Pobożny chciał po prostu połączyć się z siłami czeskiego króla Wacława, który już stacjonował w Bolkowie, no to ta teoria troszkę nabiera prawdopodobieństwa. No, chcąc się z nim połączyć, on na pewno musiał w stronę południową gdzieś się przemieszczać. I być może właśnie nad tą rzeką Nysą Szaloną ci Tatarzy, bo czy bardziej właściwie jest określenie Mongołowie, bo po prostu dopadli i tam się ta bitwa rozegrała. Ale to jest wszystko, to są wszystko teorie, które trzeba
13: poprzeć.
12: Ale
13: to bardzo ciekawe, co pan mówi. No właśnie, czyli rozumiem, że wygląda to w ten sposób, że im więcej źródeł, im więcej faktów, tym więcej łączenia ich ze sobą w jakąś tam
12: właśnie
13: może...
12: o to chodzi. Właśnie
13: poszlak,
12: o to chodzi.
13: Po prostu poszlak.
12: Tak, jest dużo poszlak, które można wyprowadzić na podstawie tych źródeł pisanych, ale powtarzam jeszcze raz, to wszystko trzeba poprzeć znaleziskami materialnymi.
13: A czy tych dokumentów, źródeł to jest jakaś ogromna liczba? Czy to jest zamknięty zbiór i który już
12: macie przeskupiowany? No oczywiście, do oryginalnych źródeł pisanych z tego okresu jest mało, ale niemniej one są. I istnieją źródła, które powstały już na przykład rok po bitwie legnickiej. Także wszyscy ci, którzy twierdzą, że tej bitwy nie było, że ona jest wymysłem, no po prostu nie wiem, czy oni nie dotarli do tych źródeł, czy nie wiem, co nimi kieruje.
13: Ale nie budzi się pan.
12: Jest jednak prosto.
13: Nie budzi się pan w nocy czasami spocony, że nie było tej bitwy.
12: No bo nie, to na pewno nie, bo ja jestem przekonany, że ona była, więc ja mam sen spokojny.
13: To by był najgorszy koszmar.
12: Tak.
13: Z drugiej strony nie, ale udowodnić, że nie było, to też odkrycie.
12: No też, ale ja mam pod tym względem mam sen spokojny, bo jestem przekonany, że ta bitwa była. Tylko właśnie kwestia miejsca, gdzie on
13: to był. A dokumenty macie już wszystkie, cały ten zbiór przestudiowany już macie, czy jeszcze coś przed wami do przeczytania, do przeglądu?
12: Znaczy, no zawsze, nigdy nie można powiedzieć, że wszystko coś się ma skończonego, jeśli chodzi o takie zagadnienie jak bitwa średniowieczna. Zawsze mogą zostać odnalezione dokumenty jeszcze nieznane wcześniej, czy tego typu historie się mogą wydarzyć. Zawsze też można różnie interpretować te oryginalne pisma, więc to nigdy nie jest temat zamknięty.
13: Czyli nawet w tym, co przeczytane, mogło coś umknąć albo zostać źle zinterpretowane.
12: Mogło coś umknąć, mogło nadinterpretowane.
13: Albo nie połączyliście jeszcze jakichś faktów.
12: Dokładnie, dokładnie. Więc No i po raz kolejny powtarzam, że cały czas czekamy na te źródła materialne.
13: No właśnie, to proszę mi powiedzieć.
12: To jest to główny cel, mimo że my odkrywamy przy okazji tych poszukiwań wiele innych cennych rzeczy.
13: No tak, oczywiście.
12: Kolega wspomniał monety rzymskie czy tego typu rzeczy, no to ja zawsze powtarzam, że ja bym wolał jeden grot mongolski niż tam 100 nawet złotych monet. No bo to jest główny cel naszego.
13: No tak, jasne.
12: Nie znalezienie tej bitwy.
13: Ja bym wolał 100 monet.
12: Znaczy, ja bym się nie obraził na pewno na te 100 monet, ale jednak no, bardziej tutaj jest cenne przedmiot, który jest tak naprawdę z żelaza wykonany, czyli z rzeczy, która nie jest materialnie cenna, ale no naukowo w tym momencie naprawdę będzie wielką sprawą.
13: Bo to trzeba mocno podkreślić, że to oczywiście nie jest czas zmarnowany. Ilość odkryć, które powstaje w trakcie szukania, to zresztą tutaj przed chwilą Tomek też mówił, ile jest stanowisk właśnie związanych. Ale no ja chcę zapytać o ten grot, bo to nie będzie jeden grot, to prawdopodobnie będzie zatrzęsienie, no nie? Jak to znajdziecie? No,
12: tak by się można było spodziewać, że przy sposobie walki Mongołów, przy tej ilości strzał, które oni wypuszczali, można się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też należy wziąć pod uwagę, że od tamtego czasu minęło już ładnych parę setek lat. Mm-hmm. Poza tym, no na pewno były te pobojowiska czyszczone, dosyć skrupulatnie. No, wszystko, co można było wykorzystać powtórnie, było zbierane, więc jeśli coś umknęło oczom tych, że tak powiem, zbieraczy, no to zostało w ziemi, a jeśli oni to zobaczyli, to raczej wzięli. I na pewno strzały też były zbierane, bo no zawsze można było powtórnie ją wykorzystać. Poza tym też.
13: Czyli
12: trzeba...
13: to tak było, że po średniowiecznej bitwie przez pole bitwy przetaczały się tabuny zbieraczy.
12: No dokładnie, jeśli już ci Mongołowie się tam oddali na bezpieczną odległość. No
13: tak, oczywiście.
12: To tak.
13: Popalili co mogli i wtedy, tak.
12: Tak, na pewno ten, kto przeżył właśnie tą wizytę mongolską, na pewno tam spróbował coś znaleźć.
13: Jasne.
12: Poza tym też trzeba mieć na uwagę, że no, sposób uprawy dzisiejszej ziemi też nie sprzyja zachowaniu tych przedmiotów. No jednak ta chemia działa destrukcyjnie na te wszystkie przedmioty, które są w ziemi. Także no, należy się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też trzeba mieć na uwadze właśnie te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej.
13: A czy pan wie, no na pewno wiecie, na pewno czytaliście, na pewno obserwowaliście, jak wygląda takie typowe pobojowisko po Mongołach. Na przykład wiecie, jakie będą charakterystyki? No te strzały to przede wszystkim.
12: No właśnie tu jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że te groty mongolskie, w ogóle to uzbrojenie mongolskie jest na tyle charakterystyczne, jeśli oczywiście się zachowa w zadowalającym stanie, że no trudno je pomylić z czymkolwiek innym. Więc jeśli znajdziemy rzecz, którą my zobaczymy, że jest mongolska, to już wiadomo, że jesteśmy na dobrym tropie. I trochę to inaczej wygląda niż z tymi militariami zachodnimi, tutaj miejscowymi, bo te militaria, one na pewno były tu gubione i na pewno część może być niezwiązana z tą bitwą, no bo przecież tu ludzie żyli i jakoś funkcjonowali, więc mogli te przedmioty gubić. Ale jeśli znajdziemy rzecz, która będzie miała taką prowieniencję wschodnią i my na pewno to zobaczymy, jeśli będzie ten przedmiot w miarę dobrze zachowany, no to wiadomo, że to jest pamiątka po tej wizycie.
1: Przemysław Paruzel o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą, a teraz wracamy do tematu cyklostrady dolnośląskiej. Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, o kolejnym jej odcinku.
14: W tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, i wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak? Powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a singletrackami, Glacens jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właśnie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy by Garda, festiwal dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność. Mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie. Więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć.
13: Cyklostrada Dolnośląska powstaje, nasz program się kończy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Witam serdecznie. Maciej Czujko zaprasza na program Tydzień w Legnicy. Program publicystyczny, regionalny. Mówimy o tym, co interesującego, ważnego działo się w minionym tygodniu, co będzie się działo w najbliższych tygodniach w Legnicy. Właśnie dzisiaj w audycji zapowiedź nowej wystawy w Muzeum Miedzi.

0: Miejmy nadzieję, że znane i lubiane są też wystawy sztuki w Muzeum Miedzi wśród Legnicza.
1: Tak, no nasze muzeum ma różnorodną ofertę i każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest i wystawa historyczna, i tak jak teraz, ta, na której jesteśmy, to sztuka współczesna.
0: No właśnie, są też wystawy malarstwa marinistycznego, dobrze powiedziałem marinistycznego, gdzie jest łódź, fala i wszystko wiadomo, można sobie pokontemplować, trochę się uspokoić, ale jest też właśnie abstrakcja taka jak teraz, tak będzie, jest właśnie, no będzie, jest, to różnie zależy od tego, kto kiedy słucha audycji.
1: Tak, bo jesteśmy w połowie czerwca i jest montaż wystawy. Niedługo będzie otwarcie w piątek, ale jeżeli Państwo słuchają tego później, no to zapraszamy, bo do końca wakacji będzie można zobaczyć tą wystawę.
0: Dobrze, to powiedzmy, kto to malował? Może chyba od tego wypadałoby zacząć.
1: Tak, artysta współczesny Igor Iwasiw, lat 60, związany z Legnicą. Proszę się nie martwić, jeżeli to nazwisko nic Państwu nie mówi, bo faktycznie on jest artystą takim bardziej ukrytym, że tak powiem, ale od 20 lat przyjeżdża do Legnicy. Na co dzień mieszkał we Lwowie, gdzie tam też tworzył obrazy, jest takim pełnoetatowym artystą, no ale od czasu wybuchu wojny faktycznie jest tutaj związany z Legnicą i na co dzień tworzy witraże sakralne, ale jego sztuka, którą pokazujemy w muzeum, to jest zupełnie coś innego. Nie jest tak spokojna, nie ma w ogóle figur, gdzie na co dzień on przez te kilkanaście godzin skupia się na tworzeniu właśnie postaci. Tak tutaj jego sztuka jest abstrakcyjna, dynamiczna, tutaj się wiele dzieje. No i może na razie tyle.
0: No właśnie, ja miałem powiedzieć na ten, że ja dzisiaj wielką pomocą nie będę, jeśli chodzi o interpretację tych dzieł, bo będzie mi trudno o nich coś więcej powiedzieć, poza tym, że mi się podobają, że przemawiają do mojej wyobraźni, bo to są kolory i kształty, można by powiedzieć. Jest ich mnóstwo, są one gęsto usiane. Drobiazg tutaj też występuje na tym obrazie w dużej ilości i to chyba to można powiedzieć, poza tym jeszcze, że są fantastycznie kolorowe.
1: Tak, każdy obraz jest inny, aczkolwiek tak jak tutaj miałeś okazję widzieć je w ruchu, każdy na siebie działa inaczej. Kiedy one są już ustawione, tak jak teraz na nie patrzymy, to tworzą pewną spójną całość, ale kiedy przestawimy jeden element, to one zaczynają się gryźć, że tak powiem, między sobą. Więc to nie jest tak, że obrazy po prostu przyjeżdżają, my je wieszamy tak jak wchodzą na salę i to jest koniec roboty. Każdy z nich ma swoją energię i choćby przez ten kolor, przez tę dynamikę działa na ten drugi obraz. Co jest jeszcze takie ciekawe i nieoczywiste, artysta inspiruje się dawnymi mistrzami. Nie zobaczymy tego, to nie jest cytat jeden do jednego, ale bardzo ważnymi artystami, nawet wydruk portretu jednego z nich wisi w pracowni artysty, to jest Hieronim Bosch, czyli artysta no, z przełomu XV i XVI wieku. I na pierwszą rzut oka myślimy sobie, ale jak? Dlaczego on? Przecież on tworzył zupełnie coś innego. Ale jak Państwo sobie sprawdzą, jak malował Bosch, to tam jest też dużo elementów, dużo postaci, dużo się dzieje. Te obrazy też są takie dynamiczne i pełne ruchu. I tutaj artysta, mimo iż używa abstrakcji i nie ma tych form, takich oczywistych jak u Boscha, to widać tą samą myśl przewodnią, która jest jakby nad nimi.
0: No, to bardzo ciekawe. To jeszcze trzeba dodać, że jak wyobraźnią popracujecie, to w tych kształtach odnajdziecie. Zresztą sama mnie na początku zapytałaś, co ja tu widzę i parę elementów widziałem, ale my też, ja mam tę przyjemność, że jestem na tym etapie wystawy, że ty właśnie oszykujesz, układasz te obrazy i tutaj z artystą je sobie przestawiacie troszeczkę nawzajem z ufnością, bo sama powiedziałaś, że artysta jest wyrozumiały, więc no tak, tak będą stały, czy jeszcze będziesz przestawiać?
1: Właśnie wczoraj rozmawiałam z artystą na ich temat. On zobaczył moją wizję, przestawił na swoją i obie są w porządku, aczkolwiek widać inne podejście, inny temperament też.

0: Mimo iż artysta jest człowiekiem bardzo spokojnym, czego nie oddają jego obrazy. Jego obrazy właśnie mogą mówić nam, że jest dynamiczny, chaotyczny. To nie, to Igor jest bardzo spokojnym człowiekiem. Może jego wnętrze jest inne i to właśnie przelewa na płótno, ale jego wizja była taka cięższa, może nie wiem, może bardziej męska, moja bardziej kobieca. I nawet dzisiaj rozmawialiśmy znowu o tym i mówisz, co Basia, jednak oddaję ci to pole, jakby ty jesteś u siebie, zrób to tak, jak ty to widzisz. I dla mnie to też jest duża przyjemność i nawet sam się zdziwił, patrząc na swoje obrazy w tym wnętrzu, że wow, to one tak wyglądają, to jest zupełnie inne światło niż w jego pracowni, inne warunki, inna przestrzeń i te obrazy też wyglądają inaczej, nawet dla niego, który je zna no, od pierwszego postawienia pędzla, pierwszej kropki.
1: Ale to, co mówisz, że męska i damska wizja, to rzeczywiście, bo ty jak patrzę, bo ja miałem okazję zobaczyć dwa, które stały ze sobą po ustawieniu przez artystę i teraz widzę po ustawieniu przez ciebie i ty ustawiasz tak, żeby one ze sobą współgrały, on ustawił tak, żeby się trochę gryzły. I to jakby, mam wrażenie, dalej to pociągnięcie tej skłonności do wyrażania jakiegoś chaosu ze swojej natury.
0: Wiesz co, nawet nie tyle, żeby się gryzły, tylko on wybrał cięższe obrazy. Na wystawie nie pokażemy wszystkiego, co tutaj jest. Też nie chcę przeciążać tych sal, bo one są duże i dynamiczne. Właśnie chciałabym wprowadzić trochę oddechu między nimi. A Igor z kolei dał ich więcej i takie wybrał te mocniejsze, więc bardziej o to chodzi, że po prostu takie, no one były intensywniejsze. Aczkolwiek jak Państwo tu przyjdą, to i tak zobaczą tą dynamikę. To nie jest tak, że tu można usnąć. Nie, nie, nie. Myślę, że nawet, bo ona składa się z dwóch sal. To jest ta sala, gdzie wcześniej był prezentowany Nikifor, jeszcze wcześniej nie wiem, Jarosław Jaśnikowski. Więc kiedy przyjdą Państwo do drugiej sali, a później wychodząc będą znowu przechodzić przez pierwszą, to może Państwo zwrócą uwagę na zupełnie coś innego. I ten obraz, który na początku był obojętny, nagle wyda się Państwu jakiś interesujący. Gdzieś zobaczą Państwo coś w nim. Pytałam artystę, co właściwie, o co chodzi w tych obrazach?
1: Co on maluje?
0: Co malujesz? On mówi, wiesz co, ja kiedy siadam przed płótnem, to trochę się wyłączam. Jakby to przepływa przeze mnie. Ja maluję, tworzę, wiem kiedy coś gra, kiedy nie gra, kiedy ta forma już jest tą, kiedy ten kolor już jest wypracowany, bo no też o to chodzi w malarstwie, właśnie o kolor, o formę, o światło i to wszystko tutaj jest. I każdy obraz jest inny, ale on mówi, że tutaj nie ma jakichś konkretnych rzeczy, że kiedy on tylko zaczyna widzieć, że coś się wyłania, jakiś właśnie, nie wiem, kształt rozpoznawalny dla nas, to on zaraz chce to ukryć, jakby pod kolejną warstwą. Ciekawe też jest to, to już taka techniczna uwaga, że on maluje farbą olejną, używa też lakieru i jego obrazy może nie są witrażowe, ale jest w nich jakaś taka przenikalność, że czasem widać pod spodem drugą warstwę i witraże się tworzy tak, że na szkle pokrywa się je po prostu farbą witrażową, która po wyschnięciu odpowiednio się wymiata światło. Jest jakby cień i z tego cienia powstaje światło. I Igor przenosi to na płótno, na technikę olejną. Tworzy to podobnie, jak tworzy się witraże. Więc mimo iż jego obrazy są zupełnie inne, to co robi przez większość dnia, czyli witraże, później przenosi właśnie na płótno i widać to w tych obrazach. I jeżeli będą Państwo oglądać te obrazy właśnie po tym moim komentarzu, to proszę na to zwrócić uwagę, że spojrzeć na nie trochę jak na witraż.
1: Do Barbary Pietras jeszcze wrócimy, ale teraz czas na przegląd wydarzeń minionego tygodnia.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Burmistrz Chojnowa otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Radni docenili stabilne finanse i sprawne przeprowadzenie inwestycji. Większość nie miała zastrzeżeń do wydawania publicznych środków przez burmistrza Jana Serkiesa. A pierwsi w regionie nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy. 56 osób ukończyło studia podyplomowe przygotowane przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. To jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku, której ministerstwo powierzyło było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdrowotnej. Na koniec biologia. Najbardziej okazała roślina w legnickiej palmiarni, daktylowiec kanaryjski, została przesadzona w nowe miejsce. Pierwotnie miała zostać wycięta, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
3: Z pomocą wielu specjalistów przesadziliśmy ją, a teraz bardzo ważne zadanie dla Was. Trzymajcie kciuki, żeby się przyjęła.
2: Palma została przesadzona na środek obiektu. Tam będzie miała najwięcej przestrzeni do wzrostu. W całym regionie trwa sprzątanie po weekendowych burzach. Od wczorajszego wieczora dolnośląscy strażacy mieli blisko 300 interwencji, m.in. w Jaworze i okolicach. Doszło tam do podtopień dróg i domów.
4: Nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie.
2: Jak mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, to jeszcze kilkaset rodzin. Burze za nami, ale wysokie temperatury w tym tygodniu nie odpuszczą. Dlatego Legnica uruchomiła na rynku kurtyny wodne, które przynoszą ochłodzenie. Bez względu na pogodę, około 130 ratowników PCK ćwiczyło akcję podczas katastrof budowlanych w zamkniętej fabryce celulozy w Malczycach i opuszczonym szpitalu przy ulicy Trauguta we Wrocławiu. Uczyli się koordynacji działań wielu jednostek naraz, pracy zmianowej i podejmowania decyzji pod presją czasu. Z piekar do centrum Legnicy będzie można dojechać rowerem. Roboty przy budowie drogi rowerowej są na ostatnim odcinku. Trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii, a na skrzyżowaniu z Krętą powstaje podbudowa ścieżki. Cała trasa połączy Aleję Piłsudskiego z placem Wilsona. Złotoryja natomiast otrzymała blisko 800 tysięcy złotych na remonty budynków mieszkalnych przy ulicach Rzemieślniczej i Staszica. Oba ucierpiały w ostatniej powodzi. Konstrukcje zostaną wzmocnione, a elewacje docieplone. Będą miały wyremontowane instalacje i zyskają odwodnienie. Wracamy do Legnicy, bo już w weekend Dni Miasta. Prezydent Maciej Kupaj.
3: To będzie największa strefa gastro w historii naszego miasta. I w tym roku Wesołym Miasteczku będzie nie lada atrakcja, czyli Diabelski Młyn.
2: W Parku Miejskim zagrają m.in. Lady Punk, Dawid Kwiatkowski i Trips. Prochowice rozpoczynają konsultacje społeczne w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego Cichoboża, Golanki Dolnej, Kawic, Kwiatkowic i Szczedrzykowic. Spotkania dla mieszkańców tych miejscowości potrwają przez cały lipiec. A Złotoryja zakończyła ważny etap przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Europy w płukaniu złota. Przy Kaczawie zbudowała domki dla zawodników i sędziów, przygotowała teren pod kamping i pole namiotowe oraz ustawiła tablice informacyjne dla turystów. Mistrzostwa w tym roku potrwają od 2 do 8 sierpnia. A już w czwartek w Legnicy rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą. To impreza, która przyciąga artystów z całego globu, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
5: Wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowe pokazy artystów z całego świata.
2: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. W piątek w Chojnowie zawyją syreny. W godzinach od 10 do 14.30 miasto przeprowadzi test syren alarmowych. Wyemitowane zostaną 2-3-minutowe sygnały akustyczne ogłoszenia i odwołania alarmu.
1: Tak wyglądał tydzień, a my wracamy na wystawę Igora i Wasiwa. Barbara Pietras tę wystawę instaluje.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Ale to ja już zwróciłem uwagę, jak powiedziałaś o witrażach, to myślałem, że będziesz mówiła o podobieństwie, a ty powiedziałaś o różnicy, bo rzeczywiście różnica jest w kształtach, ale jeśli chodzi o to, jak one rzucają się w oko, to trochę człowiek ma wrażenie, że spod nich coś prześwieca.
0: Tak, i może też użycie tego lakieru, bo farba olejna sama w sobie jest tłusta i świecąca, ale jeszcze ten lakier sprawia, że ona jest taka bardziej rozwodniona i może to jest właśnie ten efekt takiego pod spodem, tego kotłowania się. Tytuł tej wystawy to Głębokość powierzchni. Może taki zbyt poetycki i wydumany.
1: Nie.
0: Ale właśnie patrząc na to, no wiadomo, one po prostu są takie, że chciałoby się wsadzić w nie rękę. To nie jest efekt 3D, jakiegoś takiego złudzenia. Nie, to jest no dalej dobra malarska robota, ale no widać, że tam jest jakaś głębia w nich. One nie są płaskie.
1: Myśmy na początku, jak mnie zapytałeś, jak ja to widzę i jak mi się kojarzy, to ja powiedziałem, że duża część z nich, a właściwie wszystkie, kojarzą mi się z praniem świeżo wybranym, rozrzuconym na łóżku, tak gęsto i pogięte, takie wymiętolone jeszcze i takie przeplatające się tymi kolorami. No i tak, i dlatego myślę sobie, że tytuł wystawy ani troszeczkę nie jest pretensjonalny. Ba, mam wrażenie, że on, jeśli chodzi o kategorię sztuki, jest bardzo konkretny.
0: Tak, ja lubię konkretne, zwłaszcza kiedy sama sztuka no może być... No dobra, powiem to. Trudna dla odbiorcy, dlatego...
1: Tak, te obrazy mówisz?
0: Dlatego, że...
1: Bo nie ma w nich opowieści, historii żadnej.
0: Tak, i ludzie, mam wrażenie, tak jak rozmawiam nawet tutaj na tle zawodowym, trochę się boją sztuki współczesnej i abstrakcji. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wydaje mi się, że ludzie uważają, że muszą być jakoś przygotowani do tego, czytani, że to ich po prostu onieśmiela, gdzie nie. No właśnie po to są te wystawy, czy u nas, czy w galeriach sztuki, nie mówię tylko o Legnicy, ale ogólnie, żeby właśnie oglądać i też samemu wyciągać dla siebie jakieś wnioski. I tak jak tutaj, ty widzisz pewne rzeczy, ja widzę coś innego, nie ma dobrej odpowiedzi. Dla Igora to jest w ogóle opowieść o formie i kolorze, więc i on nawet nie oczekuje, że ktoś z nas jakby trafi z odpowiedzią. Nie o to chodzi. Ale też kiedy tutaj jesteśmy, też te obrazy nas wzbudzają pewne emocje. Jakby sztuka współczesna to już nie jest tylko jakaś opowieść, nie wiem, o jakimś świętym, czy jakaś scena mitologiczna, aczkolwiek no, możemy sobie tutaj dopowiedzieć, że czemu nie, to też może być jakiś ferwor bitewny, ten cały chaos, co się tu dzieje.
1: Ja sobie dopowiedziałem to pranie. No i mógłbym też, popatrz, publicznie w radiu mówię, że dopowiedziałem sobie pranie i mógłbym sobie pomyśleć, o Jezu, taka trywializująca uwaga, Boże, ja nie powiem tego, bo ktoś się jeszcze obrazi, ktoś pomyśli, że idiota, tutaj takie głębokie obrazy, technika, sztuka, a tutaj, że rzucone pranie. No nie, jeśli państwo macie ochotę, przychodzicie i sobie upraszczajcie, tym bardziej, że już mówiliśmy o tym, że to uproszczenie do prania, bo ty powiedziałeś, że tobie też kołacze to skojarzenie. Też budzi fantastyczne, bo one migocą wtedy za dzieciaka się w te pranie. Człowiek lubi urzucić. One jest takie świeżutkie. Te kolory tam grają. Są te wszystkie kolory, które lubisz, które nosisz. Mieszają się ze sobą w dziwne konstelacje. To jest twój dom, to jest twoje łóżko, to jest twoje pranie. I tak sobie właśnie myślę, że nawet upraszczając można dojść do wcale nieprostych skojarzeń.
0: Tak, i to, co mówisz, to jest świetna konkluzja, ponieważ... Może właśnie idźmy tym tropem. Nie wymagajmy od siebie znajomości stylów i kierunków, jeżeli nie wiem, nie interesuje nas to aż tak, po prostu jesteśmy w muzeum, ale starajmy się też jakby nie skreślać od razu tej sztuki, tej czy innej współczesnej, którą zobaczymy. Jakby dać jej szansę, chwilę się zastanowić.
1: No i w ogóle też ze względu na artystę, myślę sobie, na 100% każdy artysta wola, no może nie każdy, ale większość wolałaby, żeby przez jego wystawy przetaczały się tabuny tak zwanych ignorantów niż trzech ekspertów, nie?
0: No tak. Ja myślę, że ta wystawa może w nas zostać. No, jakiekolwiek byśmy mieli skojarzenia, nawet te negatywne, to tym bardziej one pracują w nas. Nie wiem już, kto to mówił, że nieważne jak piszą, byle nazwisko się zgadzało.
1: To prawda. No więc jak macie państwo ochotę przyjść powiedzieć i kołaczą się wam po głowie jakieś takie najprostsze refleksje, to jak najbardziej. No zapraszamy na tę wystawę gorąco, nie? Sporo żeśmy o niej powiedzieli, chociaż wydawało nam się, że abstrakcja to mało się uda powiedzieć.
0: Tak, no ona jest inna niż abstrakcje, które prezentowaliśmy do tej pory, bo całkiem niedawno mieli państwo okazję widzieć wystawę Romy Pilicidis, która była zupełnie inna. Ona była spokojna. Też artystka używała farb olejnych i też robiła warstwa pod warstwą, ale to jest zupełnie coś innego. Być może ja teraz mówię za spokojnie, bo mam taki charakter, ale te obrazy naprawdę są tak żywiołowe. No, każdy po prostu może tutaj znaleźć coś dla siebie. Ja też często mówię, żeby przyjść do muzeum, tutaj odpocząć, tutaj jest, nie wiem, chłodniej, ciszej od tego ferworu ulicy, ale te obrazy są takie żywiołowe, one nas właśnie pobudzą.
1: Zapraszamy gorąco.
0: Zapraszamy serdecznie do końca wakacji w Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: Barbara Pietras instaluje wystawę Igora Iwasiwa, którą już niedługo zobaczycie w Muzeum Miedzi, a my teraz posłuchamy, jak Anna Gontowska poleca dobre, ciekawe, interesujące książki na wakacje, które można pożyczyć w bibliotekach legnickich.
7: To czas, kiedy szczególnie można by było zająć się lekturą. I tak oczywiście opowiem państwu za chwilę o najnowszych książkach z takich trochę, mam nadzieję, lżejszego autoramentu, ale muszę państwu powiedzieć o mojej ostatniej fascynacji i zadziwieniu. Mianowicie był w bibliotece wydawca książki Melchiora Wańkowicza. Znowu jemy w Polsce B. To jest nigdy nie wydana książka Wańkowicza, bo wojna, 39 rok, zablokowała druk tej książki, a po wojnie ta książka nie miała już szans na wydanie, bo ta książka to takie unikalne świadectwo życia na północno-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej, tuż przed ich zniszczeniem jako formacji społeczno-kulturowej. I specjaliści stawiają ją jako drugą pod względem wagi i ciężkości materiału po Monte Cassino. I to jest książka, w której on pokazuje i to sielankowe, i to bardzo trudne życie na kresach. Przedstawia sylwetki ludzi i tych prostych, i inteligencji, która tam działała, ale i komisarzy czerwonych, którzy tam się również od czasu do czasu pojawiają. To jest książka o Polsce i polskości. Tam jest wiele przemyśleń Wańkowicza, czym była dla niego kresowość, czym była dla niego polskość, jak ważne były dla niego kresy. I to jest wszystko oczywiście bardzo ważne, o czym powiedziałam, ale przede wszystkim ta niesamowita atmosfera podróży, niesamowita narracja Wańkowicza, bo on zawsze tak trochę z przymrużeniem oka i z lekkim dystansem i takim bardzo specyficznym językiem, czasami nawet trochę rubasznie opowiada o swoich przygodach i o swoim psie Gawle, który mu towarzyszył, i o chłopaku, który był jego kierowcą. Wiecie Państwo, miałam taki okres w życiu, kiedy zaczytywałam się książkami Melchiora Wańkowicza i oczywiście Anoda Katoda, Monte Cassino przede wszystkim, kiedy już można było oficjalnie czytać Na tropach smętka, i moja ukochana książka Ziele na kraterze. Uważam, że każda rodzina, tata, mama i dzieci powinni tą książkę przeczytać, bo to jest przepiękna opowieść o losach polskiej rodziny przed wybuchem II wojny światowej, o relacjach między rodzicami a dziećmi, o patriotyzmie także, o polskiej literaturze, o tym, jak należy przedstawiać ją dzieciom. No więc czytałam te książki Wańkowicza, a ostatnio jakoś tak długi okres nie. I nagle ta książka Znowu siejemy w Polsce B to jak powrót dawno niewidzianego przyjaciela, z którym siada się i tą rozmowę prowadzi tak, jakby się dopiero ją przed chwilą przerwało, tak od niechcenia i z przyjemnością wielką. Dlatego Państwu polecam. To jest ogromna kniga, bo ona ma objętość prawie 700 stron. Zawiera również zdjęcia, wcześniej niepublikowane, wykonane dla tej książki właśnie. Co więcej, wydawcy mają ambicje, redaktorzy i wydawcy mają ambicje, żeby przedstawić te materiały, które były cenzurowane, i napisać, dlaczego były cenzurowane, bądź czasami w redakcji były w jakiś sposób zniekształcone. Okazuje się, że Wańkowicz był cenzurowany i przed wojną, i po wojnie szczególnie, w związku nawet dochodziło do zakazu wydawania jego książek, więc to tym bardziej ciekawa może być lektura nie tylko dla filologów, ale także dla zwykłego czytelnika, który chciałby takie mechanizmy działania cenzury czy redakcji odkryć, a zaiste jedną z redaktorów jest Urszula Glęsk, jedna z najważniejszych badaczek współczesnej literatury, i połączyła siły z Grzegorzem Nowakiem, którego miałam zaszczyt poznać, lekarzem weterynarii, konsultantem merytorycznym dzieł Wańkowicza. Człowiek, który, jak tutaj czytałam we wstępie, z lekarską precyzją i z wielkim polotem wraz z Urszulą Glęsk opracowali reportaż uznany za zaginiony w czasie wojny. Znów siejemy w Polsce B. Jest piękna okładka tej książki, bo to jest tytuł zaczerpnięty, pisownia tego tytułu zaczerpnięta jest z oryginału, więc widać już taką nieco drżącą chyba rękę Melchiora Wańkowicza, a ta Polska B, ta literka B przypomina serce, i myślę, że to jest bardzo znamienne do tego, co myślał Wańkowicz o swoich ukochanych kresach. Także ona za niedługo znajdzie się w bibliotekach naszych, w Legnicy. Proszę poszukać. Bardzo piękna i ważna i potrzebna lektura. Trzeba na nowo odkrywać Wańkowicza. On krzepi, nie tylko cukier, zgodnie z jego powiedzonkiem. Podobno wygrał zresztą całkiem słuszną nagrodę za powiedzenie cukier krzepi, ale to całkiem inna opowieść. A teraz z najnowszych książek, które Państwu mogę polecić, to Marka Krajewskiego Droga Krwi. Państwo pamiętacie, że niedawno ukazała się książka z komisarzem Eberhardem Mokiem, która dzieje się w Legnicy między innymi. Okazuje się, że Marek Krajewski wędruje po Dolnym Śląsku i teraz kolejnym miastem, w którym akcja powieści się rozgrywa, jest Wałbrzych, Waldenburg, ale oczywiście i Wrocław, i Zamek Książ, i Galgenberg, czyli wzgórze szubieniczne w sercu Wałbrzycha. Oczywiście krwawe morderstwo, zamordowani kochankowie i młody psychiatra Herbert Anwald, którego poznali Państwo w tej legnickiej części przygód Moka. Zaczyna pracę wśród syfilityków w szpitalu górniczym i prowadzi śledztwo. Przy okazji przeżywa wielką miłość, ale Moka też nie zabraknie w tej powieści. Pocieszam Państwa, bo mogliście się przerazić, że Moka nie będzie. Mok się również pojawi. To jest kolejna z tym razem z dolnośląskich książek Marka Krajewskiego. A skoro o lokalnych autorach mówimy, to nasza legnicka autorka Monika B. Janowska z serią selfie. Było selfie chociażby z Toskanii, a teraz mamy selfie z Prowansji. I jak zawsze bohaterką główną książki jest kobieta, tym razem Antonia, która wiedzie bardzo uporządkowane u boku męża życie. Właściwie niewiele w tym życiu się jej zmienia. Jedyne marzenie to chęć zobaczenia Prowansji, ale także nigdy nie ma albo czasu, albo pieniędzy, więc tak sobie po prostu troszkę wegetuje w takiej chwiejnej równowadze, ale z tego stanu wytrąca ją wiadomość o chorobie i okazuje się, że jednak mąż, całkiem niezły człowiek, całkiem troskliwy, aby wspomóc ją psychicznie, postanawia zabrać ją na wymarzoną wycieczkę do Francji, ale okazuje się, że jak to mężczyzna, chce upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Taką samą przyjemność chce zrobić swojej babci, która jest osobą o tak trudnym charakterze, że małżonka nie wyobraża sobie spędzenia z nią tych kilku dni, ale nie zamierza zrezygnować z podróży. I czy to będzie dowiązanie do filmu Starsza pani musi zniknąć? Może niekoniecznie, ale jak znam twórczość Moniki Janowskiej, to będzie tam dużo różnych perypetii.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Anna Gontowska poleca dzisiaj w programie dobre książki, które możecie zabrać na wakacje, a wakacje no właściwie już się rozpoczęły. Mam takie dziwne wrażenie, że skoro jest weekend, to jeszcze nie i dopiero będą, ale tak, już są. Michał Przechera z kolei z Legnickiego Centrum Kultury o najnowszym numerze zina muzycznego Strefa Depression. Proszę, posłuchajcie, co znajdziecie w tym czasopiśmie, ale posłuchajcie też o przeglądzie kapel rockowych, bo będziemy wspominać.
8: Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury. Witam Państwa serdecznie.
1: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
8: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast no przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
1: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
8: Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowy, czy to był 5 czy 10, i ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowanie jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
1: No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
8: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują. Natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku. Bo my mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po Legnickim Festiwalu Przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, ale niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stork, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk. Także te kapele wracają do naszego miasta. Raf, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
1: No dobrze, czyli rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? Osiem się zaprezentowało?
8: Osiem kapel.
1: Ze 120...
8: 123 zgłoszonych, plus Raf jako gość specjalny, no i na koniec Flapjack, czyli gwiazda wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
1: To wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmień.
8: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną, z klawiszami w składzie, drugie miejsce, to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punki ska. Także no, rozstrzał był duży. No, mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rollin i z szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40+ grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca do tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park. I teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie. Także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołpiony. Natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30Z, gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to i z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moss właśnie z Agnieszką na wokalu, także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
1: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
8: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj, po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
1: No właśnie, co jeszcze w zinie, oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
8: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki, bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erykiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
1: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
8: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, a może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Erik byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to ze sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawałoby się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
1: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
8: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast no, nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja, natomiast no, w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
1: Dobra, czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel roku.
8: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. No, promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy, mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie, mam wrażenie, bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer, to co do tego nie mam wątpliwości.
1: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
8: Tradycyjnie, czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
6: Tydzień w Legnicy.
1: Michał Przechera polecał najnowszy numer Strefy Depression, zina Legnickiego Centrum Kultury, a Anna Gątowska dzisiaj w naszej audycji poleca dobre książki na wakacje. Wydaje mi się, że to co najlepsze, co możemy dla Was zrobić przed wakacjami, a właściwie na początku wakacji, to polecić dobrą lekturę, bo przy niej zawsze jest odpoczynek, czy od słońca, czy od deszczu, czy od wędrówek, czy od lenistwa też odpoczynek przy książce jest. Zapraszam serdecznie, Anna Gątowska.
7: wakacje to dobry moment, żeby spróbować zachęcić do lektury książek dzieci. I tych książek i polskich, i zagranicznych autorów w bibliotekach Państwo znajdziecie bardzo wiele, ale ja szczególnie polecam Państwu taką piękną książeczkę związaną z majem, z Dniem Matki. Dobrze być Twoją mamą. O tym, że to nie tylko dziecko kocha matkę i odnosi z niej różnego rodzaju korzyści z tego związku, ale również mama często mówi dziecku o tym, jak wielka jest jej miłość i jak dobrze jest być matką króliczka, czy innego zwierzątka, czy każdego dzieciaka na świecie. W czerwcu z kolei obchodzimy Dzień Taty i dobra bajka o najlepszym tacie Magdy Malickiej Fitzpatrick i tejże te autorki dobra bajka o najlepszej mamie. To takie książki wzmacniające więzi i uczucia w rodzinie. Myślę, że warto wypożyczyć taką książkę i przeczytać wraz z dzieckiem. Warto również sięgnąć po bajki na 5 minut przed snem z bohaterką znaną dzieciakom z kreskówek emitowanych w różnego rodzaju kanałach telewizyjnych, o Blue i jej całej rodzinie, wilczkach, pieskach gospodarujących wraz z rodzicami w bardzo przyjemnym domku. Bardzo pozytywna bajka o emocjach, o miłości rodzicielskiej i dziecięcej i o różnego rodzaju przygodach całej rodzinki, która bawi się dobrze, gra w kalambury, zachęca młodego czytelnika do gry w kalambury także. I to jest książka, którą podobno można bardzo szybko przeczytać. Dom od ludzi to książka dla nieco starszych dzieci, takich, ja wiem, powiedzmy trzecia, czwarta klasa i Anna Onichimowska, znana Państwu bardzo dobrze, autorka książek dla dzieci, Dom od ludzi, o tym, jak rodzeństwo przeprowadza się do domu w środku lasu, wraz z rodzicami oczywiście. Mają się gościć w tym domu tylko przez rok, więc niespecjalnie przejmują się plotkami, że jest to bardzo ekscentryczne miejsce, ale już po pierwszej nocy bardzo żałują swojej decyzji, bowiem tajemniczy mieszkańcy domu, a właściwie poddasza, prowadzą nad głowami rodziny swoje całkiem intensywne życie. Słychać rozmowy tu pod małych nóżek, kołyszą się żyrandole, widywana jest dziwna kobieta w białej sukience, no i oczywiście dzieci postanawiają się dowiedzieć, kto i dlaczego ich straszy.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Anna Gątowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, poleca dobre, ciekawe książki, które można zabrać ze sobą na wakacje. Książki, które oczywiście można wypożyczyć w legnickich bibliotekach. Wygodnie, mądrze, oszczędnie. Zapraszam. Idziemy dalej przez te publikacje.
7: Ale Państwo lubicie też bardzo trudne lektury, takich, których należy się bać, albo tajemnicze opowieści. Do takich książek straszących nas nieco należy książka Kamili Läckberg Płaczka, najnowsza jej książka o zaginionej kobiecie, o społeczności, która nagle wstrząsana jest makabrycznym odkryciem szczątków, o wznowionym śledztwie, które wywraca do góry nogami życie bardzo wielu osób. Taką książką jest także książka Katarzyny Bondy, Dom Bestii. To książka o ostatnim polskim seryjnym mordercy, który ma na koncie co najmniej, bo o tym wiemy, 4 ofiary i prawomocny wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Troszkę taka analiza jego życia. Człowiek, który dorastał w biedzie, w bardzo złych warunkach i kiedy nagle widzi szansę zmiany swojego życia, zrobi wszystko, żeby ten troszkę lepszą wizję życia utrzymać. Dom Bestii Katarzyny Bondy. ale i Mieczysława Gorzki, Spadek po mojemu. Nic tak nie łączy podobno jak wielkie pieniądze.
9: Aneta Młyńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
10: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
9: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
10: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
9: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
10: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
9: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki Życia Marianne Elliot.
10: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
9: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
10: No to opowiadajmy dalej.
9: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na 2 poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i kino na zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
10: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
9: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
10: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
9: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
10: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
9: To są piątki. To są piątki. To są wakacyjne piątki. Wakacyjne piątki pod chmurką. Do tego bardzo zachęcamy.
10: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
9: Oczywiście dwie polskie komedie.
10: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
9: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
10: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
9: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5. Zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach Dolnośląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast w Legnicy.
1: Anna Gądowska polecała dobre książki na wakacje, a my teraz o kinie na zamku. Wraca kino na zamek i informacje o tym dostarcza Joanna Struteńska, a jej gościni zaraz się przedstawi.
9: Aneta Muńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
10: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
9: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
10: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
9: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
10: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
9: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki życia Marianne Elliot.
10: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
9: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
10: No to opowiadajmy dalej.
9: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną, hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na dwóch poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów Legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną, kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i Kino na Zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym, o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno Legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
10: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
9: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowania w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
10: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
9: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
10: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
9: To są piątki. To są wakacyjne piątki. Wakacyjne piątki pod chmurką. Do tego bardzo zachęcamy.
1: Zaproszenie do Kina na Zamku kończy dzisiejszy program. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Maciej Czujko kłania się nisko i zaprasza na program Tydzień w Legnicy, na naszą audycję publicystyczną, regionalną, w której mówimy o tym, co działo się w Legnicy w minionym tygodniu, co będzie się działo w najbliższych dniach, miesiącach, tygodniach. Zapraszam tych, którzy zainteresowani są sprawami legnickimi. I tak na sam początek Paulina Maciejewska. Podsumujemy z nią Festiwal Satyrykonu, zapowiemy też wystawy. Oprócz tego przegląd wydarzeń. Konrad Byś zaprosi na wystawę. Również pomówimy o ścieżkach rowerowych dolnośląskich. I tak ten program będzie nam biegł. Zaczynamy od Pauliny Maciejewskiej.
2: Tydzień w Legnicy.
3: I na bieżąco będziemy mówili o Satyrykonie, o wystawach, które można oglądać. Bo za nami festiwal, to teraz można poszaleć na wystawach.
4: Miniony weekend, czyli 12-14

0: Tematy były dwa. Jeden tegoroczny, strefa komfortu, i drugi stały dział, czyli żart i satyra. O czym mogli się też przekonać uczestnicy naszego korowodu, który piątek nam barwnie otworzył Satyrykon. Strefa komfortu jest dosyć różnie widziana przez ludzi. Dla niektórych jest to po prostu, co jest wygodne. Niektórzy tutaj głębiej podchodzili do tego tematu, także te różne ujęcia tego komfortu albo wychodzenia poza tą strefę można zobaczyć właśnie na wystawie pokonkursowej.
1: Bo jest tam sporo tych prac, ja widziałem, one gęsto są pchane, 130.
0: Tak, 130. Do tego mamy też piękną aranżację tej wystawy. Ponownie współpracowaliśmy z artystą Grzegorzem Izdebskim, który zajmuje się projektowaniem wystaw, i ponownie zrobił nam fantastyczną aranżację. Powiem tak, w Muzeum Miedzi jeszcze nigdy nie było tak różowo i naprawdę można spojrzeć na te satyryczne prace nie przez różowe okulary, ale przez różowe ramki. Naprawdę robi to wrażenie, także zachęcam, wystawy będą trwały całe wakacje plus jeszcze ten wrzesień, także to myślę doskonała okazja, żeby zobaczyć świat.
1: No właśnie, no właśnie, na różowo, a myśmy w ogóle mówili o pracach, nie? Rozmawialiśmy i jest tam co oglądać, przeglądaliśmy te zwycięskie rysunki i wszystkich nie pomieściliśmy w tę rozmowę nawet.
0: Dokładnie, prac nagrodzonych w konkursie mamy 15, jeżeli dobrze liczę, tak, 15 prac nagrodzonych mamy, bo mamy 10 tych głównych w konkursie, te nagrody, które przyznawało jury, i mamy też nagrody specjalne, które przyznawali fundatorzy, partnerzy, czy nawet legnicy dziennikarze.
1: Właśnie, to jest tradycja. A propos tradycji, 50 niedługo, nie? W przyszłym roku.
0: Tak jest. I też w ramach otwarcia Satyrykonu już poczyniliśmy pierwsze kroki ku tej 50. Za niedługo naprawdę już będziemy o tym mówić. No będzie to wyjątkowa edycja. Wiadomo, jubileusz zawsze wiąże się z tym, że i będziemy pokazywać historię całego festiwalu, także jeżeli ktoś jeszcze nie wie, a mam nadzieję, że wszyscy wiedzą w Legnicy, czym jest Satyrykon, to na pewno w przyszłym roku bardzo mocno postawimy na te akcenty, żeby pokazać historię, żeby pokazać początki, kto ten Satyrykon zakładał, kto go tworzył, jak wyglądał on na początku, bo przypomnijmy, że pierwsze dwie czy trzy wystawy Satyrykonu to była tak naprawdę bardzo mała wystawa lokalnego środowiska z Legnicy i okolic, więc wtedy na tych pierwszych wystawach mieliśmy kilkudziesięciu autorów, którzy się na ten konkurs zgłaszali, a w tym momencie mamy ponad 1000 osób, które przysyła tutaj do nas swoje prace.
1: Z całego świata. Myśmy kiedyś taką statystykę w rozmowie nawet pokazywali, ile tych krajów tam jest mnóstwo.
0: Tak, zazwyczaj jest to tak od 50 do 60 krajów świata. Wiadomo, rokrocznie to się zmienia, ale naprawdę Satyrykon dociera chyba do nawet takich najbardziej egzotycznych zakątków, także tak, możemy się tym pochwalić. No jest to miłe i też pokazuje różne kierunki, różne style, ale też różne nawiązania takie religijne, polityczne, społeczne, no bo wiadomo, że jakby każdy kraj, każda kultura wiąże się z jakimiś swoimi własnymi historiami. Dlatego to też jest nieraz bardzo ciekawe, że jak się spotyka takie międzynarodowe jury, oglądają jakąś daną pracę, no i załóżmy, ktoś się z członków jury odezwie, no ja tego nie rozumiem, i wtedy, no ale jak to nie słyszałeś, że gdzieś w takim i takim kraju dzieje się to, to i to, i wtedy są takie właśnie takie fajne niuansiki, nawiązania do tego, co się dzieje. No dużo ciekawych rzeczy można się też o świecie przez te prace dowiedzieć.
1: To prawda. Jakie jeszcze wystawy będzie można teraz oglądać w najbliższym czasie?
0: Mamy też od kilku lat wystawę szkicowników. Szkic ma moc. W tym roku jest to już 6. edycja. Tutaj tradycyjnie we współpracy z Tomaszem Brodą, który jest pomysłodawcą całego tego

0: konkursu, był również przewodniczącym jury, więc no powiedzmy tutaj dużą rolę przy tym konkursie spełnia. Też wspólnie wybieraliśmy tak zwane rozkładówki tych szkicowników, no bo wiadomo, nie pokażemy wszystkich szkicowników, całej ich zawartości w pokonkursowym katalogu, więc trzeba było postawić na te jedne akcenty. Chociaż kto wie, no może kiedyś się zgłosi do nas jakieś wydawnictwo, które by chciało wydrukować te wszystkie szkicowniki, byłoby bardzo miło. Natomiast taki katalog powstał, gdzie prezentuje te tak zwane rozkładówki szkicowników, które zostały wybrane i do nagród w tym konkursie, i do wystawy pokonkursowej, a wystawa pokonkursowa w Galerii Ring trwa do 23 sierpnia. Jak ktoś będzie się chciał na nią wybrać, to polecam zarezerwować sobie naprawdę dużo czasu, bo przejrzeć 100 szkicowników, które mają od kilkunastu do kilkudziesięciu stron, no to nie jest ekspozycja, którą się da obejrzeć w godzinę, a jest naprawdę inspirująca i ten czas myślę, że upływa bardzo szybko i przyjemnie. Polecamy też wybrać się z dziećmi na tą wystawę, bo mamy taki ewenement w Galerii Ring, w tym roku można malować po ścianach.
1: O!
0: I to jest właśnie taka ciekawostka. Została specjalnie zaprojektowana na przestrzeń Galerii Ring kolorowanka na ścianę, która częściowo nam się wypełniła podczas wernisażu, ale jest jeszcze bardzo dużo miejsca, żeby tą kolorowankę uzupełnić. Są dostępne też kolorowe markery na tej wystawie, także zachęcamy, można zaznaczyć swoją obecność, można się stać twórcą wystawy.
1: A powiedz mi proszę, jak festiwal się udał?
0: Bardzo dobrze. Przede wszystkim ze względu na to, że różne były alerty pogodowe w Legnicy, w okolicach. Wiem też, że kilka wydarzeń w regionie niestety zostało odwołanych. Na Satyrykon na szczęście nie spadła ani jedna kropla deszczu w tych najważniejszych dla nas momentach, czyli i korowód, który przeszedł głównym deptakiem miasta. Odsłoniliśmy też tablicę Norberta Sarneckiego, artysty, który od lat był związany z Satyrykoną, był twórcą medali dla laureatów, często sam zdobywał u nas nagrody i jak bardzo miło powiedziała jego żona, Norbert zawsze miał datę Satyrykonu wpisaną w swój kalendarz i zawsze robił tak, żeby żadne inne zobowiązania mu nie przeszkadzały w tym, żeby mógł tutaj u nas uczestniczyć. Oczywiście też były otwarcia wystaw, mieliśmy też dodatkowe akcenty w stylu koncertu Cortezo na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, na który przyszła naprawdę rzesza jego fanów. Koncert był wyśmienity. Wszyscy goście wyszli z niego w doskonałym nastroju, także też cieszymy się, że mogliśmy zorganizować takie wydarzenie. No a na zakończenie kabaret moralnego niepokoju z nowym programem 100%, który też dostarczył mnóstwo humoru i myślę, że był takim naprawdę bardzo sympatycznym zwieńczeniem całego festiwalu.
1: Czy możesz już coś zdradzić, co na 50 szykujecie, czy to jeszcze za wcześnie?
0: Trochę jeszcze za wcześnie, ale myślę, że już niedługo, czyli gdzieś w okolicach lipca, już pierwszą taką rzecz ogłosimy, no bo wiadomo, pewnie wszyscy czekają na temat przyszłorocznego Satyrykonu, to już raczej po wakacjach, ale w trakcie wakacji jeszcze jedną rzecz ogłosimy, ale to będzie taki smaczek, więc jeszcze o nim nie powiem.
1: Dobra, czekamy. Dziękuję Ci bardzo.
0: Ja również dziękuję.
1: Paulina Maciejewska za nami, a teraz Dawid Filipowski, mój redakcyjny kolega, tak oto przedstawiał wydarzenia minionego tygodnia w serwisach porannych newsowych. Posłuchajcie.
2: Szpital Wojewódzki w Legnicy przeprowadził pierwsze operacje chirurgiczne z wykorzystaniem robota. To ułatwienie dla lekarzy, a pacjenci szybciej dochodzą do siebie.
3: Czuję się, powiem panu, że będę się czuł gorzej, a czuję się bardzo dobrze. Po zwykłej operacji, bo miałem zwykłą operację kiedyś tam dawno. To mnie bolało ze 3 dni, a teraz, zobacz pan, takie małe 5 tych dziureczek, byłem przekonany, że atut bólu się rozwijał.
2: Szpital będzie wykorzystywał robota w chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej. Miasto też chce być bardziej nowoczesne i buduje drogi rowerowe łączące osiedla z centrum miasta. Właśnie trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii. Droga połączy osiedla Piekary i Kopernika z placem Wilsona w centrum Legnicy. Dla kierowców miasto wyremontuje ulicę Wjazdową na odcinku od Gwarnej do łącznika do ronda przy Placu Słowiańskim. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg i czeka na oferty wykonawców. Tajwan potwierdza, że zainwestuje na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Miękini chce wybudować park technologiczny. Ma stworzyć do 40 tysięcy miejsc pracy. Tajwański koncern chce tam produkować i montować części do serwerów sztucznej inteligencji i samochodów elektrycznych. Legnica natomiast szykuje się do kolejnych robót w parku miejskim. Miasto chce przebudować plac zabaw i posadzić nowe rośliny, zapowiada prezydent Maciej Kupaj.
4: Także zajmiemy się słynnymi fontannami, które kiedyś były podgrzewane, w których, jak Państwo pamiętacie, jeszcze pewnie z dzieciństwa były lilie. Mamy także zamiar je wyremontować w roku następnym.
2: A niedawno zakończyły się roboty w Ogrodzie Francuskim. Na remont traficie również w Karkonoszach. Zamknięty dla turystów jest zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów. Roboty mają poprawić jego stan i ochronę przyrody. 6,5 miliona złotych Legnica zamierza wydać w tym roku na remonty zabytków. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
5: Remontujemy legnickie zabytki, legnickie kamienice, przywracamy im należyty blask. W tym roku 6,5 miliona na remonty 40 legnickich zabytków.
2: Pieniądze będą pochodziły z budżetu miasta. Legnica chce też odnowić Zamek Piastowski. W tym celu urzędnicy spotkali się z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz wykonawcą dokumentacji, bo w pierwszej kolejności potrzebne będą specjalistyczne badania i ekspertyzy. Historia mieszkańców Wołynia będzie jednym z tematów dzisiejszego spotkania autorskiego w Legnickiej Bibliotece Publicznej. O 17.30 pojawi się tam Joanna Jaks, jedna z najpopularniejszych polskich pisarek powieści historycznych i obyczajowych. Jeżeli chcemy, żeby miasto było czyste, sami musimy o niego dbać, przypomina prezydent Maciej Kupaj i pokazuje w internecie górkę śmieci, na którą trafił przy zbiorczej drodze południowej.
6: Wszystko to, co zostało tutaj przewiezione, mogło być spokojnie oddane całkowicie za darmo. Na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mamy dwa takie punkty, więc proszę nie zaśmiecajcie miasta, tylko wywoźcie swoje odpady do Pszoków.
2: Pszoki znajdują się przy ulicach Rzeszotarskiej i Nowodworskiej.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Na samym początku programu obiecałem, że będzie z nami dzisiaj Konrad Byś i jest. Cień Gwiazdy. Relikty legnickich pomników PRL-u to wystawa stała, która czeka na Was w Muzeum Miedzi. Wystawa stała jest ciągle, ale założę się, że wielu z Was jeszcze jej nie widziało, a to wystawa bardzo kontrowersyjna. No i w Muzeum Miedzi przechowuje się perlowskie pomniki. Mówiąc najprościej, powiedziałem to najprościej, jak to możliwe?
8: Najprościej, chociaż z pewnym takim niedoprecyzowaniem, bo nasze muzeum, owszem, gromadzi różne pamiątki przeszłości i wśród tych pamiątek przeszłości niekiedy ozłoconej, niekiedy takiej, którą chcemy schować na dno szafy, znajdują się relikty pomników, czy elementy z pomników, które jeszcze niedawno w przestrzeni miasta się znajdowały, a swoją treścią, swoją wymową nawiązywały do pewnych idei, nazwijmy to tak najbardziej oględnie, kontrowersyjnych idei związanych z poprzednim ustrojem, z ustrojem komunistycznym.
1: Idei równości, braterstwa i równego podziału dóbr.
8: Chyba w takim troszkę bardziej przyziemnym wymiarze, bardzo lokalnym wymiarze, bo...
1: Jedności robotniczej.
8: Między innymi, choć główną osią tych monumentów, tych reliktów jednak gdzieś przewija się ta...
1: Przyjaźń polsko-rosyjska w związku z tym, że Rosjan to tyle było.
8: Tak, jak najbardziej.
1: No w końcu trafiłem, Konrad, ja cię kręcę, to trzecia próba i się udało.
8: Tak jest, udało się, no ale proszę Państwa, te relikty trafiły do nas tak naprawdę na fali kontrowersji, dyskusji, wielkiej debaty publicznej związanej z uchwaleniem ustawy o zakazie propagowania ustroju komunistycznego, między innymi poprzez budowle czy elementy architektoniczne, pomniki. I na fali odprysk takiej debaty, takiej dyskusji mieliśmy oczywiście w naszym mieście. Jak to zwykle bywa z historią najnowszą, nie zawsze jest to ten okres postrzegany jako historia. Dla wielu osób to jest coś osobistego, coś żywego, bo oni te czasy pamiętają, oni te czasy przeżyli, w nich wyrastali wokół pewnych haseł, wokół pewnych idei, czasem z dystansem, czasem wręcz przeciwnie. No i ta debata oczywiście miała swoje różne odcienie. Ostatecznie zadecydowano, że te elementy pomników należy usunąć z miasta. To był oczywiście proces. Chyba najsłynniejszy legnicki pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej z Placu Sowieńskiego, z centralnego placu miasta, niedaleko rynku, tuż przy Urzędzie Miasta. On od wielu, wielu lat budził emocje skrajne, ale ostatecznie w 2018 roku w marcu zniknął. Dla wielu widok pustego Placu Sowieńskiego był czymś takim, z czym ciężko było się oswoić, no ale tak jak Państwu wspomniałem, my jako muzealnicy gromadzimy. My nie jesteśmy specjalistami od niszczenia, nie jesteśmy specjalistami od gromadzenia, od chomikowania różnych przydasiów i chociaż może ciężko mówić o przydasiu w kontekście pomnika ze Spiżu ważącego wiele ton.
1: A mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre określenie i ono oddaje charakter tego posiadania.
8: Tak, no a dlaczego określamy te elementy pomników jako przydasie? Otóż ustawa, o której Państwu wspomniałem, ona dopuszcza taki wyjątek prezentowania tego rodzaju, nazwijmy to, niechcianego dziedzictwa okresu PRL-u przy różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i także wystawienniczych. No a na czym się znają muzealnicy oprócz gromadzenia przydasiów? Na tworzeniu wystaw. I tak narodził się pomysł, by te elementy pomników, rzeźby, głazy pamiątkowe zgromadzić w jednym miejscu, dodać do tego opowieść, która zwróci uwagę na kontekst, na wymowę tych dzieł. I tak powstała nasza wystawa plenerowa przy ulicy Wrocławskiej, przy cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wystawa zatytułowana Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u, którą otwarliśmy w maju 2019 roku.
1: Konrad Byś o przeszłości Legnicy i o przeszłości Legnicy powie nam też troszeczkę Elżbieta Andrusieczko-Tor, która zajmuje się zespołem pieśni i tańca Legnica w Legnickim Centrum Kultury. O folklorze będzie mowa, a wiem, że w miłośników folkloru w Legnicy jest mnóstwo. Od tego właśnie wątku zaczniemy tę rozmowę.
9: Elżbieta Andrusieczko-Tor, kierownik zespołu pieśni i tańca Legnica.
1: Pani Elu, bo jesteśmy już na tyle zaznajomieni, że możemy sobie pozwolić na takie familiarne, mam wrażenie, formy. Chciałem panią dzisiaj zapytać, a już mam wrażenie, że kiedyś pytałem, ale warto chyba przypomnieć, bo z tego co wiem, przy LCK-u jest sporo osób, które ten folklor kochają, które śledzą to, co się dzieje przy Zespole Pieśni i Tańca Legnica, które na Facebooka patrzą, niektóre posty, to tam widziałem, polajkowane są tęgą liczbą lajków i to jest, przyznam szczerze, nieco zaskakuje. Nie, to taką pozę bym zrobił teraz, bo jak zaczynałem pracę tu w LCK-u i przyjeżdżałem do LCK-u, nie pracuję w LCK-u, ale przy LCK-u i nagrywałem rozmowy, to wtedy było dla mnie szokujące, że ten folklor cieszy się aż taką popularnością, bo się cieszy.
9: Tak, bo jest fajny, jak to folklor. Zależy, jak go się podaje, jak każdą rzecz, która jest. Jeśli podamy posiłek byle jak podany na brudnym talerzu, to jest nieciekawe, nieładne. Ale jak na ładnym talerzu, nawet niewiele, ale smaczne, to każdy się pokusi, żeby to zjeść. I tak samo jest z folklorem. Myślę, że my nie mamy takiego zupełnie czystego folkloru, jak był kiedyś. Jest on artystycznie opracowany, czasami nawet bym powiedziała, że przerobiony. ale tak musi być dzisiaj, żeby go dać innym. Ziemniaki mogą być i takie, i inne mogą być z tłuszczem albo całkiem suche. I tak samo jest z folklorem. Można podać samego ziemniaka, albo polać go tłuszczem, albo jeszcze dać cebulki, i tak jest z folklorem. My podajemy to tak, aby każdy widz dzisiaj mógł się tym zainteresować. Żeby każdy mógł to zatańczyć, żeby każdy mógł to zaśpiewać, a zarazem, żeby inni chcieli to poznać, bo chyba o to chodzi.
1: No i jeśli już trzymamy się tego porównania kulinarnego, to mam wrażenie, że jak się fajnie, ciekawie o jedzeniu opowie, to ono wtedy też lepiej smakuje, a te wasze przedstawienia chyba też tak wyglądają, że trochę opowiadacie, trochę mówicie, o czym to będzie tańczone.
9: Tak, jeśli robimy koncert, to staramy się sprzedać jeszcze jakąś informację na temat folkloru, na temat tego, jak kiedyś bywało, jak dzisiaj porównać to chociażby. I wtedy widzowie, widząc, że to nie jest tylko przyszli, zatańczyli, wyszli, podziękowali, tylko można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć albo odświeżyć sobie stare wiadomości, oni chętniej przychodzą. I dlatego też za każdym razem staramy się zrobić o czym innym. Ja tu pracuję 12 lat, jeszcze dwóch takich samych koncertów nie było.
1: No właśnie, też mam takie wrażenie. A chciałem zapytać, bo to akurat mnie nurtuje najbardziej. Czy wśród miłośników waszej działalności jest dużo osób, no bo w zespole młodych jest dużo, ale czy wśród miłośników jest dużo osób młodych, bo można by sobie tak wyobrazić, że raczej starsze osoby są zainteresowane folklorem?
9: Nie, to jest tak, że jak młodzi tańczą, to ich koleżanki i koledzy często są zdziwieni tym, co my robimy. Ponadto jak idziemy do szkoły i robimy koncert, tak jak ostatnio w Elektroniku robiliśmy, powiem szczerze, że niektórzy chłopcy byli zaskoczeni, że to może tak wyglądać. I potem okazało się, że ileś tam lajków po tym koncercie, gdzie zobaczyli także i swoje zdjęcia, bo były zdjęcie publiczności, było od zupełnie nowych osób, których nie znamy, a które prawdopodobnie były na tym koncercie. Staramy się pójść do przedszkola, do szkoły podstawowej, do szkół średnich, po to, żeby pokazać im, że ten folklor jest fajny, że każdy z nas może go poznać, że takiego chołupca to w każdej chwili każdy zrobi, a cwał krakowski wszyscy znają, choć o tym nie wiedzą. I nazywają to zupełnie inaczej, tańcząc to, właściwie wykonując to na WF-ie. I teraz okazuje się, że wszyscy możemy to zrobić, że to nie jest takie trudne. I wtedy oni dopiero zaczynają rozumieć i podziwiają tych, którzy przychodzą do nas na zajęcia. Są to koledzy, koleżanki, a czasami zupełnie nieznane nam osoby. I często, jak usłyszą śpiew, no teraz braliśmy udział w konkursie Mazowsza i dziewczyny śpiewały wyjątkowo pięknie. Jak usłyszeli te elementy, które były na konkursie, to wszyscy byli zdziwieni, że to nie jest tam 17 piosenka i 45 zwrotka, tylko to jest konkretny śpiew, bardzo dobrze zrobiony.
1: Żeby folklor, żeby taniec i śpiew tego typu pokochać, to chyba trzeba to zobaczyć na żywo. To się chyba nie da pokazać w telewizji, na YouTubie, w jakiejkolwiek relacji. Czy ja dobrze mówię? Czy dobre mam wrażenie, że to musi tupnąć, że to tupnięcie chyba trzeba słuchać?
9: Chyba nie do końca tylko tupnięcie, ale taniec zazwyczaj, śpiew jest tak wykonany, jakie jest ciśnienie, jaka jest temperatura, jakie są emocje. I te emocje, temperaturę i ciśnienie tego nie przekażemy przez YouTube'a, tego nie przekażemy przez telewizję, tego nie przekażemy inaczej niż na żywo. Dlatego jesteśmy zwolennikami tego, żeby na koncercie grała żywa kapela. Ona jest w tym samym miejscu, niesie ich ta sama emocja, czują ten koncert, czują tych ludzi, którzy są przed nimi i wtedy dopiero odbiera się to tak naprawdę, bo każdy może odpowiedzieć na jakieś pytanie, bo każdy może pokazać, że mu się coś podoba, albo kawałek piosenki zaśpiewać i wtedy dopiero czuje ten folklor. Bo jeżeli nie, to z ekranu, no to jak Amerykę czy Afrykę oglądamy, no jest fajnie, ale nie czujemy. Jak tam jest, czy ciepło, czy zimno, czy wiatr wieje, tego nie wiemy. Telewizja tego nam nie pokaże i YouTube tym bardziej.
1: No tak, prawda, nie odbije się to takim echem w naszej duszy. Opowiadacie na koncertach, co opowiadacie, o jakich elementach? Bo wiem, że ostatnio był taki koncert, w którym chałupę pokazywaliście chłopską, tak? Dobrze pamiętam?
9: A to różnie na każdym koncercie inaczej. Opowiadamy o jakimś konkretnej rzeczy. Na jednym opowiadamy o świętach, na innym na przykład na Barbary robiliśmy to o górnikach. Na jeszcze innym mówiliśmy o zwyczajach andrzejkowych. To zależy, co wybierzemy. Wybierzemy konkretny temat i ten temat opracowujemy tak, aby takie najmniej znane rzeczy, które są z tego tematu, pokazać. Dużo osób na przykład na andrzejki robi sobie różnego rodzaju wróżby, nie pamiętając o tym, że też były katarzynki. Okazuje się, że nikt z nas tak naprawdę nigdy nie był na Barbórce, tylko gdzieś tam coś usłyszał, ale nie wiedział, jak to wygląda, bo to jest zakazane dla kobiet, a nie wszyscy mężczyźni mogą tam wejść. Więc jakby są rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, chcieliby się dowiedzieć, chcieliby to zobaczyć i próbujemy to pokazać. Dzisiaj mamy choinkę, kiedyś mieliśmy zupełnie co innego. Dlaczego tego nie pokazać? Wszystko pokazujemy to, co było dawniej, co się zapomniało, ale jednak gdzieś tam u kogoś w pamięci jest, bo gdzieś tam jakaś babcia mi coś mówiła, ale ja to tam puściłam pamięci, bez pamięci i poszło sobie. I w tym momencie, jak oni przychodzą na ten koncert, okazuje się, że to jest troszeczkę inaczej podane, że można zobaczyć ludzi, którzy to akurat robią. I myślę, że to jest ważne, że można zobaczyć, jak bywało i jest to ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Czyli rozumiem, że te tradycje i to, jak one się zmieniały, to jest oczywiście ciekawe, nawet jak się o tym czyta. Ukłon dla tych, dla których mniej, że nie wszystko jednak, bo są też takie tradycje, które myślę, że nie porwałyby tych, którzy tacy są zdystansowani, ale mnóstwo jest takich faktów, które można zaliczyć w 100% do naprawdę porywających ciekawostek. I to jest jedno, że to są ciekawostki. A z drugiej strony u was można te ciekawostki zobaczyć w praktyce, jak to wyglądało, bo wy to po prostu fizycznie na scenie robicie. Czyli jeśli jest Barbórka, to pokazujecie, jak bawili się górnicy.
9: Tak, tak. Jeśli jest Barbórka, to pokazujemy. Najpierw robimy były rozmowy z górnikami, którzy w takich imprezach często bywali. Oni nam podali wszystkie informacje, mniej więcej kilka piosenek najbardziej znanych, a które wpadają w ucho, bo oni tam bardzo dużo śpiewają. I dopiero potem, budując to przez miesiąc, składamy scenariusz i ten scenariusz wprowadzamy do zespołu i wtedy uczymy się wszyscy tego, co jest nowe. I często jest dużo nowych piosenek, dużo jakichś tam elementów, które wcześniej nie było, ale to jest tak fajnie, bo nie jest ciągle to samo. Nie ciągle tańczymy ten Kraków, Kraków, Kraków albo Poloneza i Mazura, Poloneza i Mazura, ale zmieniamy.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Elżbieta Andrusieczko, tor o folklorze, a my wracamy do Konrada Bysia, który opowiada nam o wystawie stałej w Muzeum Miedzi Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u. I my na tę wystawę zapraszamy, to wystawa stała.
8: Tak, to jest nasza wystawa stała, niezmienna, jeśli chodzi o, przynajmniej w takiej najbliższej perspektywie, jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o dobór zabytków. No, mieliśmy taki przykry incydent, który wpłynął na obecność zabytków, mianowicie w 2020 roku rzeźba przedstawiająca marszałka Konstantego Rokossowskiego, która w końcu 2019 roku pojawiła się na wystawie, no, próbowano ją ukraść latem 2020 roku. Korpus udało się odnaleźć, ale niestety głowa wciąż ma status zaginionej.
1: Głowa została ukradziona.
8: Tak, głowa została ukradziona, stąd na wystawie, wbrew tej pierwotnej idei, nie zobaczycie Państwo tego pomnika poświęconego marszałkowi Rokossowskiemu. Została tylko plansza z wyjaśniająca cel, ideę, no i wersję pomnika, bo ta rzeźba była drugim podejściem do takiego wielkiego tematu jak marszałek Rokossowski. Pierwszy pomnik się nie zachował. Mamy obecnie częściowo zniszczony w pomnik numer 2.
1: Ale to taki fakt, taka historia dodaje też chyba pikanterii całej wystawie, że można przejść i zobaczyć, jak wygląda to, co odzyskano. I pomyśleć o tym, gdzie ta głowa jest.
8: No, rzeczywiście.
1: Ty o tym czasem myślisz, gdzie ta głowa jest?
8: może nie aż tak często, jeżeli wracam gdzieś myślą do tej wystawy, no to rzeczywiście gdzieś w rozmowach pojawia się wątek tej głowy.
1: Kogoś w ogrodzie?
8: Tropów jest kilka, choć rzeczywiście Szalony Kolekcjoner jest takim, no, jednym z moich osobistych faworytów. Bo oficjalne śledztwo wykazało, czy gdyby wnioski z tego śledztwa były takie, że była to zwykła kradzież na tle takim, nazwijmy to, majątkowym, bo to jednak brąz, który materiał ceniony wśród pewnych grup społecznych jako surowiec, jako źródło dochodu, ale jednak gdzieś wyobraźnię, bardziej moją wyobraźnię pociąga bardziej wersja, że może to było zlecenie tajemniczego, szalonego kolekcjonera tego rodzaju artefaktów. Kto wie, proszę Państwa, może kiedyś dowiemy się prawdy, może nawet głowa nam się objawi, a wtedy będzie mogła powrócić w jakiś sposób na naszą wystawę.
1: No, moja wyobraźnia działa jeszcze dalej, bo ja wyobrażam sobie na przykład, że taki szalony kolekcjoner porywa Konrada Bysia, wiezie do swojego ogrodu i każe mu przez całą dobę oglądać wszystkie takie dziwadła przy Dasie, które nakradł z przeróżnych miejsc muzeum.
8: No, pytanie, czy reakcja na te, zapewne byłaby to bardzo, bardzo pouczająca wizyta, tylko myślę, że bardziej obawiałbym się, czy wyjdę żywy z tej, czy to nie jest tak, że to jest ostatnie, co oglądam w swoim życiu, właśnie taki szalony gabinet osobliwości pewnej osoby maniakalnej.
1: Ale jeśli cię wypuści, to my jesteśmy pierwsi, którym udzielisz wywiadu, dobra?
8: Jak najbardziej. Tutaj jest wyłączność dla pana redaktora.
1: Jesteśmy, na tę ewentualność jesteśmy już umówieni. Jak widzicie, ta wystawa nabiera coraz większych rumieńców, jeśli chodzi o perspektywę jej odwiedzenia.
8: Tak, od początku też budziła emocje, bo oczywiście, proszę Państwa, ten element naszej historii jest, co tu dużo mówić, bardzo mocno związany z polityką, z jakimiś podziałami tych sympatii politycznych. No i mogę Państwu powiedzieć, że głosy sympatii, ale i głosy krytyki spadały na nasze przedsięwzięcie z rozmaitych stron i tych, których można by podejrzewać o sympatię do armii radzieckiej, do minionego ustroju, ale także oczywiście te głosy krytyczne zdarzało się, że wypowiadali ludzie, których optykę możemy odwrócić o 180 stopni, czyli osoby o raczej takim nastawieniu patriotycznym czy narodowym. Więc z jednej strony może się to, niektóre głosy na pewno były dla nas jako dla instytucji przykre, ale też myślę, że to jest dobry przykład tego, jaką rolę, jakie emocje powinna budzić wystawa. Dobra wystawa historyczna to jest taka, która zmusza do pewnej refleksji, która budzi emocje, która sprawia, że ludzie te emocje uzewnętrzniają, bo może w ten sposób właśnie oswajamy przeszłość, oswajamy jakieś trudne tematy naszej historii, a to, myślę, jest wartość dla historyka, dla muzealnika, coś, co powinniśmy też w pewien sposób uzewnętrzniać od czasu do czasu w cywilizowany sposób.
1: Czyli właśnie w cywilizowany sposób można wspomnieć tamte czasy. Ile tam obiektów jest? Jest trochę zwiedzania?
8: No to jest nieduże, miejsce, nieduża wystawa. Znajdują się tam elementy z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. To jest rzeźba przedstawiająca żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających dziewczynkę. Płaskorzeźby, które zdobiły cokół. No i niedawno, w 2023 roku, udało się w wyniku przebudowy Placu Sowieńskiego odnaleźć kamień węgielny, monumentalny głaz, który niejako zapoczątkował wznoszenie tego pomnika. Na wystawie znajdziecie Państwo także głazy pamiątkowe poświęcone zdobyciu Legnicy. Jeden z powstały w 15. rocznicę, jak się wówczas to mówiło, wyzwolenia miasta. Monument z 1960 roku, ale także głaz, który upamiętniał zabitych żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zginęli w końcu 1960 1946 roku w okolicznościach bardzo, bardzo tajemniczych, bo do dzisiaj nie mamy pewności, jaka była ta oficjalna wersja wydarzeń, czy rzeczywista bardziej wersja wydarzeń. Nieoficjalnych wersji jest kilka. No, dla nas jest to o tyle, gdyby sprowadzając już to, tę moją wypowiedź do końca, to w 1964 roku ten monument powstał i przez wiele, wiele lat znajdował się w parku miejskim. Więc to są te główne eksponaty naszej wystawy, którym towarzyszą opisy z kodami QR, które rozwijają, rozszerzają tę opowieść o inne zagadnienia.
7: Tydzień w Legnicy.
1: Konrad Byś o wystawie stałej w Muzeum Miedzi, a teraz posłuchajmy o cyklostradzie dolnośląskiej, która powstaje, którą będzie można jeździć, jakie fragmenty są gotowe, jakie są w planach. O tym właśnie gość Joanny Strutyńskiej.
10: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
11: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
10: Pierwsze odcinki dolnośląskiej cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca. I stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii kolejowej, zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Ja ten cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
11: Ale powoli te odcinki się składają w całość?
10: Tak. wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie Dolnośląskiej Cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka. Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 km. Będziemy starali się na Dolny Śląsk Rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci. I pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Z województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
11: U nas też to już trochę trwa.
10: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
11: A te inne trasy bardziej wymagające, też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
10: W tej chwili takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacenzi, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to, że
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Cyklostrada Dolnośląska, do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, a teraz czas wrócić do Muzeum Miedzi, na chwilkę, na troszkę do Przemysława Woruzela, który opowie nam o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą. Te poszukiwania są wieloletnie, już kilka lat tych poszukiwań za nami, jeszcze pewnie przed nami, ale warto przypominać o tym, że jest taki zamysł, jest taka potrzeba, bo to pobudza wyobraźnię.
12: Przemysław Woruzel, dział archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy.
13: Panie Przemysławie, zajmuje pana teraz fantastyczna rzecz. Szuka pan miejsca bitwy pod Legnicą. Czy pan już kopie, tak, czy jeszcze pan węszy? Jak to wygląda? Czy się pan przechadza po tych polach, rozgląda dookoła, może tu, a może tam? Czy tam kopnie pan w glebę nogą, a może tutaj spróbujemy? Czy raczej siedzi pan w dokumentach?
12: Właśnie jestem cały czas jeszcze na etapie wertowania różnych źródeł, bo tą wiedzę teoretyczną trzeba koniecznie mieć, żeby potem można było stworzyć jakieś teorie, gdzie ta bitwa tak naprawdę mogła się rozegrać. No ale te prace terenowe też są dosyć zaawansowane, bo to już od 2018 roku, więc już minie 5 lat w tym roku.
13: No właśnie, bo to tej bitwy. Zaczęło się 5 lat temu. Jak to się zaczęło? Od czego się zaczyna? Do czego się siada? Jak to
12: po kolei? W ogóle pomysłodawcą tych badań była grupa takich pasjonatów historii miejscowych tutaj, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Historyczno-Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego. Oni właśnie chcieli znaleźć archeologa, który po prostu będzie kierował tymi badaniami, bo jak wiadomo, badania archeologiczne wymagają nadzoru archeologicznego. W ten sposób trafili do mnie. No, ja się zgodziłem poprowadzić im te badania i od tej pory już działamy wspólnie, szukając tej bitwy.
13: Ten nadzór polega na tym, żeby nikt niczego nie zepsuł i żeby odczytać właściwie to, co się znajduje?
12: Tak, żeby właściwie po prostu potraktować te znaleziska zgodnie z metodyką badań archeologicznych. żeby po prostu można to było potem wykorzystać jak najbardziej w celach naukowych.
13: No i dobra, zaczęliście od jakiegoś źródła zaczęliście, kto, czyje dokumenty jako pierwsze was pokierował, bo to chyba tak się dzieje, najpierw
12: no czytamy. Oczywiście, no każdy zaczyna od Długosza, od przekazu Długosza, który można albo traktować dosłownie, albo
13: literacko.
12: Mm-hmm. Albo literacko. No. Pewne przesłanki przemawiają za takim traktowaniem, pewne przesłanki za innym. No. Cały czas szukamy tych znalezisk materialnych, które potwierdzą pewne rzeczy, bo teorie można tutaj sobie stworzyć bardzo dużo na podstawie tych źródeł pisanych, a cały czas czekamy na znaleziska materialne, które to potwierdzą na 100%.
13: Ile już przekopaliście miejsc? Bo to jest bardzo
12: znaczy,
13: ciekawe.
12: To
13: jaki obszar wchodzi w grę?
12: Bo to jest obszar przebadany. Około 180 hektarów w okolicach Legnickiego Pola już zostało przeszukanych.
13: A ile jeszcze zostało przed wami? Jakiś taki obszar
12: prawdopodobny. To jest tak naprawdę niepoliczalne, bo być może ta bitwa, ona nie miała miejsca w okolicach Legnickiego Pola, bo tutaj też są właśnie różne teorie. Mhm. Bo na przykład Długosz pisze, że ta bitwa rozegrała się w okolicach rzeki Nysy. Każdy uważał z historyków, że on po prostu tą Nysę pomylił z Kaczawą. Mhm. No a przecież w okolicach Legnicy również przepływa rzeka o nazwie Nysa Szalona, na południe od Legnicy. I jeśli wziąć pod uwagę, że Henryk Pobożny chciał po prostu połączyć się z siłami czeskiego króla Wacława, który już stacjonował w Bolkowie, no to ta teoria troszkę nabiera prawdopodobieństwa. No, chcąc się z nim połączyć, on na pewno musiał w stronę południową gdzieś się przemieszczać. Być może właśnie nad tą rzeką Nysą Szaloną ci Tatarzy, o czym bardziej właściwie jest określenie Mongołowie, go po prostu dopadli i tam się ta bitwa rozegrała. Ale to jest wszystko, to są wszystko teorie, które trzeba
13: ale to
12: poprzeć.
13: Jest, to bardzo ciekawe, co pan mówi. No właśnie, czyli rozumiem, że wygląda to w ten sposób, że im więcej źródeł, im więcej faktów, tym więcej łączenia ich ze sobą w jakąś
12: no
13: tam
12: właśnie
13: może...
12: o to chodzi. Mhm. Właśnie
13: poszlak,
12: o to chodzi.
13: Po prostu poszlak.
12: Tak, jest dużo poszlak, które można wyprowadzić na podstawie tych źródeł pisanych, ale powtarzam jeszcze raz, to wszystko trzeba poprzeć znaleziskami materialnymi.
13: A czy tych dokumentów, źródeł to jest jakaś ogromna liczba? Czy to jest zamknięty zbiór i który już
12: no macie oczywiście przeskupiowany? Oryginalnych źródeł pisanych z tego okresu jest mało, ale niemniej one są. I istnieją źródła, które powstały już na przykład rok po bitwie legnickiej. Także wszyscy ci, którzy twierdzą, że tej bitwy nie było, że ona jest wymysłem, no po prostu nie wiem, czy oni nie dotarli do tych źródeł, czy nie wiem, co nimi kieruje.
13: Ale bo nie budzi się pan.
12: Jest jednak troszkę.
13: Nie budzi się pan w nocy czasami spocony, że nie było tej bitwy. No bo
12: nie,
13: to.
12: Na pewno nie, bo ja jestem przekonany, że ona była, więc ja mam sen spokojny.
13: To by był najgorszy koszmar. Tak. Z drugiej strony nie, ale... udowodnić, że nie było, to też odkrycie.
12: No też, ale ja mam pod tym względem mam sen spokojny, bo jestem przekonany, że ta bitwa była. Tylko właśnie kwestia miejsca, gdzie on
13: to był. A dokumenty macie już wszystkie, cały ten zbiór przestudiowany już macie, czy jeszcze coś przed wami do przeczytania, do przeglądu?
12: Znaczy no zawsze, nigdy nie można powiedzieć, że wszystko coś się ma skończonego, jeśli chodzi o takie zagadnienie jak bitwa średniowieczna. Zawsze mogą zostać odnalezione dokumenty jeszcze nieznane wcześniej, czy tego typu historie się mogą wydarzyć. Zawsze też można różnie interpretować te oryginalne pisma, więc to nigdy nie jest temat zamknięty.
13: Czyli nawet w tym, co przeczytane, mogło coś umknąć albo zostać źle zinterpretowane.
12: Mogło coś umknąć, mogło nadinterpretowane.
13: Albo nie połączyliście jeszcze
12: jakichś faktów. Niedointerpretowane. Dokładnie, więc no, po raz kolejny powtarzam, że cały czas czekamy na te źródła materialne.
13: No właśnie, to proszę mi powiedzieć
12: o tym. To jest to główny cel, mimo że my odkrywamy przy okazji tych poszukiwań wiele innych cennych rzeczy. Jak
13: no tak, oczywiście.
12: Kolega to nie wspomniał jest... monety rzymskie, czy tak. Tego typu rzeczy, no to ja zawsze powtarzam, że ja bym wolał jeden grot mongolski niż tam 100 nawet złotych monet. No bo to jest główny cel naszego.
13: No tak, jasne.
12: Znalezienie tej bitwy.
13: Ja bym wolał 100 monet.
12: Znaczy ja bym się nie obraził na pewno na 100 monet, ale jednak no, bardziej tutaj jest cenne przedmiot, który jest tak naprawdę z żelaza wykonany, czyli z rzeczy, która nie jest materialnie cenna, ale no naukowo w tym momencie naprawdę będzie wielką sprawą.
13: Bo to trzeba mocno podkreślić, że to oczywiście nie jest czas zmarnowany. Ilość odkryć, które powstaje przy trakcie szukania, to zresztą tutaj przed chwilą Tomek też mówił, ile jest stanowisk właśnie związanych. Ale ja chcę zapytać o ten grot, bo to nie będzie jeden grot, to prawdopodobnie będzie zatrzęsienie, no nie? Jak to znajdziecie?
12: Tak by się można było spodziewać, że przy sposobie walki Mongołów, przy tej ilości strzałów, które oni wypuszczali, można się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też należy wziąć pod uwagę, że od tamtego czasu minęło już ładnych parę setek lat. Mm-hmm. Poza tym, no na pewno były te pobojowiska czyszczone, dosyć skrupulatnie. No, wszystko, co można było wykorzystać powtórnie, było zbierane, więc jeśli coś umknęło oczom tych, że tak powiem, zbieraczy, no to zostało w ziemi, a jeśli oni to zobaczyli, to raczej w ziemi. I na pewno strzały też były zbierane, bo no zawsze jasne. Można było powtórnie ją wykorzystać. Poza tym też
13: czyli
12: trzeba...
13: to tak było, że w średniowiecznej bitwie przez pole bitwy przetaczały się tabuny zbieraczy.
12: No dokładnie, jeśli już ci Mongołowie się tam oddali na bezpieczną odległość.
13: No tak, oczywiście.
12: No, to tak.
13: Popalili co mogli i wtedy, tak.
12: Tak, na pewno ten, kto przeżył właśnie tą wizytę mongolską, na pewno tam spróbował coś znaleźć.
13: Jasne.
12: Poza tym też trzeba mieć na uwagę, że no sposób uprawy dzisiejszej ziemi też nie sprzyja zachowaniu tych przedmiotów. No jednak ta chemia działa destrukcyjnie na te wszystkie przedmioty, które są w ziemi. Także no, należy się spodziewać dużej ilości tych grotów, ale też trzeba mieć na uwadze właśnie te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej.
13: A czy pan wie, na pewno wiecie, na pewno czytaliście, na pewno obserwowaliście, jak wygląda takie typowe pobojowisko po Mongołach. Na przykład wiecie, jakie będą charakterystyki? No te strzały to przede wszystkim.
12: No właśnie tu jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że te groty mongolskie, w ogóle to uzbrojenie mongolskie jest na tyle charakterystyczne, jeśli oczywiście się zachowa w zadowalającym stanie, że no trudno je pomylić z czymkolwiek innym. Więc jeśli znajdziemy rzecz, którą my zobaczymy, że jest mongolska, to już wiadomo, że jesteśmy na dobrym tropie. I trochę to inaczej wygląda niż z tymi militariami zachodnimi, tutaj miejscowymi, bo te militaria, one na pewno były tu gubione i na pewno część może być niezwiązana z tą bitwą, no bo przecież tu ludzie żyli i jakoś funkcjonowali, więc mogli te przedmioty gubić. Ale jeśli znajdziemy rzecz, która będzie miała taką proweniencję wschodnią i my na pewno to zobaczymy, jeśli będzie ten przedmiot w miarę dobrze zachowany, no to wiadomo, że to jest pamiątka po tej wizycie.
13: Przemysław Paruzel o poszukiwaniach miejsca, gdzie została stoczona bitwa pod Legnicą, a teraz wracamy do tematu cyklostrady dolnośląskiej. Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, o kolejnym jej odcinku.
14: W tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, i wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które są po jeździe rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. No, Polana Jakuszycka, Ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w chatce górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych, elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych. Patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy by Garda, festiwal dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak koleżowo, mają troszkę inną geometrię, przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć.
1: Cyklostrada Dolnośląska powstaje, a nasz program się kończy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.